Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradio.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Trochę sobie porozmawiamy o remontach, o tym, co zmieniają te, które już się zakończyły, ale będzie też o części takich, które zaplanowane są na wakacje. Zaczniemy jednak od innej sprawy, od przyjrzenia się naszemu rynkowi pracy.
8: Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.
9: Jak liczba obcokrajowców na Dolnym Śląsku się odbija na naszym rynku pracy? Czy możemy też mówić o jakichś nowych trendach czy danych?
8: Liczba obcokrajowców, nie znam bieżącej liczby obcokrajowców czy osób, obywateli państw trzecich pracujących na Dolnym Śląsku, ale widzimy powszechnie, że bardzo mocno zasilili oni nasz dolnośląski rynek pracy. Ich obecność stała się takim już stałym trendem i stałą tendencją i mam wrażenie, że nasz dolnośląski rynek pracy i dolnośląska gospodarka bez tych obywateli państw trzecich, którzy pracują na to, żeby region się rozwijał, by sobie nie poradziła, bo widzimy ich tak naprawdę wszędzie. Wykonują oni bardzo często te prace, których tak zwani pracownicy rodzimi nie chcą wykonywać albo których się nie podejmują. Głównie to są pracownicy prac prostych, pracownicy sektora budowlanego, ale też widzimy z roku na rok widzimy rosnący udział pracowników na stanowiskach specjalistycznych i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo pokazuje, że już wyszliśmy z tego schematu pracownika ze wschodu przyjeżdżającego do pracy na budowie, a widzimy, że to są osoby z coraz wyższym wykształceniem, coraz lepiej przygotowane do pracy i zajmujące coraz wyższe stanowiska, bo widzimy często, że są to pracownicy białego sektora, są to lekarze, pielęgniarki, są to bardzo często pracownicy sektora informatycznego czy też menadżerów.
9: Mamy od jakiegoś czasu te obawy, że AI, sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, przynajmniej niektórym z nas, albo część naszych obowiązków. Czy to jakoś już widać właśnie na rynku pracy dolnośląskim? Czy jakby w ogóle wejście sztucznej inteligencji widać?
8: Wejście sztucznej inteligencji widać i to myślę, że każdy, kto wykonuje jakąkolwiek pracę, widzi, że to zaczyna być istotny element praktycznie dowolnego stanowiska. No dobrze, może poza na razie pracownikami sektora budowlanego, prawda? Glazurnika sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi, prawdopodobnie. Ale widać, że często korzystamy sami, nawet często korzystamy z tych narzędzi. Jest to coraz bardziej powszechne i ułatwiające nam pracę. Jest to bardzo widoczne w gospodarce magazynowej, która ma bardzo mocną tendencję i taki szybki trend do automatyzacji.
7: Zmniejszania liczby stanowisk?
8: To też wiąże się ze potrzebą zmiany kompetencji i kwalifikacji tych pracowników, bo on musi teraz umieć obsłużyć większą ilość sprzętu, a także z wolumenem ilości pracowników, których też z siłą rzeczy na takim magazynie, który jest pewnie zautomatyzowany, potrzebnych jest mniej. Myślę, że w przypadku Wrocławia i okolic ilość tych miejsc pracy, gdzie są oni potrzebni, generuje cały czas ruch w tym zawodzie. A jeżeli chodzi o wpływ sztucznej inteligencji, on na pewno będzie i na pewno będzie rosnący. Na razie ten wpływ, my będziemy badać to zjawisko w ramach naszego projektu Obserwatorium Rynku Pracy w tym albo w przyszłym roku, bo jest to jedno z takich bardzo nurtujących zagadnień, jak wpływa, nie tyle globalnie, bo globalnie to możemy już sobie poczytać, jakie trendy są zauważalne, ale chcielibyśmy wiedzieć, jak to będzie wpływać, czy wpływa na nasz dolnośląski rynek pracy. Na razie nie widać takich masowych odejść, zwolnień w związku z tym, że ktoś zastosował sztuczną inteligencję. Poza tym dobrze wiemy, że jest to takie narzędzie, nad którym i tak trzeba czuwać. Ktoś to musi kontrolować, ktoś to musi weryfikować, więc na pewno będzie się zmieniał ciężar potrzebnych kwalifikacji i kompetencji pod kątem pracy z nowymi narzędziami. Owszem, te wszystkie światowe raporty mówią, że 80 milionów zawodów czy miejsc pracy zniknie, 150 nowych się pojawi, ale tak czy siak te nowe zawody to będą, czy te nowe miejsca pracy będą miejscami, które będą wymagać na pewno innych kompetencji niż te 80, które zniknie. Także pod tym kątem trzeba się przyzwyczaić, że jedyne co jest pewne na rynku pracy to ciągła zmiana. Może ona zachodzi powolno, w powolny sposób czasami, ale zachodzi.
7: A to tłumaczył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki, a u nas już obiecany temat remontów.
10: Tomasz Sikora, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.
7: W planach i w przygotowaniach jest remont Trzebnickiej i Mostów Trzebnickich. Na jakim to wszystko jest etapie?
10: W tej chwili MPK przygotowuje się do rozpoczęcia remontu ulicy Trzebnickiej, tam przede wszystkim wymiany torowiska, bo ono jest w bardzo złym stanie. Kto choć ostatni raz przejechał Trzebnicką, wie, że to jest raczej wesołe miasteczko, a nie jazda tramwajem.
7: No i cicho nie jest dla
10: okolicy. Cicho nie jest, to też jest, tak jest, jak najbardziej. 27 czerwca rozpocznie się ta inwestycja, potrwa 12 tygodni i będzie kosztowała 12 milionów złotych. Wymienionych zostanie 200 km toru pojedynczego, nowa podbudowa, też smarowanie między innymi szyn, żeby było właśnie na przykład ciszej tam, zwłaszcza na skręcie od strony Placu Powstańców Wielkopolskich. I cały ten odcinek torowiska właściwie od wiaduktu kolejowego, od Placu Powstańców Wielkopolskich aż do wysokości mniej więcej stacji benzynowej przed Mostem Trzebnickim zostanie wyremontowany, właściwie zbudowany na nowo, tak trzeba by to nazwać. Jeśli gdzieś będą potrzebne interwencje też w pasie drogowym, tym samochodowym, tam także taka interwencja nastąpi. Przebudowane zostanie odwodnienie, zabezpieczona infrastruktura podziemna, w tym także sieć ciepłownicza i kanalizacja deszczowa. No i odtwarzać będziemy nawierzchnię drogową w sąsiedztwie torowiska. Wykonamy też nowe elementy oddzielające torowisko od jezdni.
7: Ile mają potrwać te prace?
10: Zaplanowane są na 12 tygodni, czyli powinniśmy się zmieścić w czasie wakacji.
7: To nie przypadkowo?
10: No nie, rzeczywiście tych wakacyjnych remontów będzie naprawdę dużo. To tak jest, że staramy się to rzeczywiście upychać wtedy, kiedy nie ma szkoły, więc ten ruch miejski jest, wiadomo, że nikt nie idzie na wakacje na 2 miesiące, wyjeżdża do ciepłych krajów i wraca we wrześniu. Tak nie jest. Wiadomo, że urlopy są krótkie i wiele osób zostaje w mieście, ale jednak tego ruchu będzie mniej, bo szkoły nie działają i też w związku z tym, no i też jakby są urlopy, więc staramy się upychać maksymalnie dużo tych takich newralgicznych, trudnych remontów właśnie w tym czasie, czyli Trzebnicka, ale też okolice Dworca Głównego będą remontowane. W tej chwili trwają takie ostatnie ustalenia organizacji ruchu.
7: Jeśli chodzi o organizację ruchu na Trzebnickiej, rozumiem, że tramwaje w trakcie prac nie będą jeździć, a co z autobusami, samochodami? Wszystko będzie normalnie czy z utrudnieniami?
10: Tak, będzie z utrudnieniami na pewno, ale będzie przejazd. Podobna sytuacja troszkę do tego, co mamy w okolicach Dibuła Drobnera, czyli ruch jest, ale obok toczą się budowy. Nie tak, Trzebnicka nie będzie tak intensywna jak na Drobnera Dibuła, bo tam przebudowujemy całą właściwie organizację przystanku, a tutaj jakby w starym śladzie będzie prowadzona będzie prowadzone torowisko. Niemniej jednak trzeba się liczyć z tym, że będą budowlańcy, że będą pewnie takie chwilowe blokady, bo ciężarówka będzie musiała wyjechać z materiałem albo wjechać z materiałem. No to tego typu utrudnienia na pewno będą.
7: A co z mostami trzebnickimi? One nie są w najlepszym stanie.
10: Nie są i to jest rzeczywiście drażniące, bo mamy dwa wyloty na północ, czyli Rejmonta i Most Osobowicki, i Trzebnicka i Most Trzebnicki. I bardzo nam zależało na tym, żebyśmy przeprowadzili remont Trzebnicki razem z mostami trzebnickimi. Tyle, że od pięciu lat próbujemy ustalić z konserwatorem zabytków szansę na to, by zmodernizować mosty trzebnickie. Wiadomo, że mosty są zabytkowe, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast rzeczywiście już projektując mosty trzebnickie, ówczesny niemiecki projektant założył, że one będą szersze, więc chcieliśmy w ramach modernizacji doprowadzić do takiego oryginalnego wyglądu tego, co zaplanował projektant. Dzięki temu mielibyśmy wygodne przejście dla pieszych przez most i wygodne przejazd dla rowerzystów, bo jak wiadomo, w międzyczasie to już nie jest tylko droga wylotowa z miasta, jak kiedyś było, gdy mosty były projektowane, ale to jest po prostu dojazd do osiedli, na których mieszka około 60 tysięcy mieszkańców. Część z nich jeździ rowerami, jeszcze większa część chodzi pieszo. I ważne jest, żeby te dwa mosty, one były po prostu bezpieczne, jeśli chodzi o przejazd rowerowy i przejście piesze. Niestety konserwator nie zgadza się na te zmiany, czyli na doprowadzenie mostów trzebnickich do oryginalnego projektu, takiego jak zostało to zaprojektowane, ale nie zostało nigdy zrealizowane, tylko domaga się tego, żebyśmy odnowili ten most, czy jakby nie modernizowali mostu, tylko żeby on wyglądał tak, jak wygląda w tej chwili. Więc dalej z konserwatorem rozmawiamy, bo nie mamy po prostu ustalenia. Mamy nadzieję, że odpuści, no bo to jest, znaczy w 100% rozumiemy potrzebę remontowania budynków i dajemy nawet jako miasto dużo większe pieniądze na to, żeby nawet wspólnoty mieszkaniowe, czyli coś, co nie jest w gestii miasta, ale jest zabytkowe albo jakiejś ochronie konserwatorskiej wymaga, żeby z pieniędzy miejskich też te remonty fasad wykonywać, więc tu nie ma co do tego wątpliwości. Co do tego, że tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, czy w rynku, powinna być nawierzchnia kostkowa, nie ma co do tego wątpliwości. Ale jak słyszymy właśnie takie historie, że nie ma możliwości powiększenia mostu, bo on ładnie wygląda tak, jak wygląda, no to jest po prostu drażniące, to jest nerwujące. Mam wrażenie, że jest to no, co najmniej nierozsądne, no ale konserwator zabytków, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który podlega wojewodzie i podlega Ministerstwu Kultury, ma tu zdanie decydujące, więc my rzeczywiście od 5 lat prosimy go, żeby się ugiął, żeby pozwolił na to, żeby ludzie mieli po prostu bezpieczniejsze, wygodniejsze dotarcie do domów, do szkoły czy do centrum miasta.
7: Czyli pad, a jak bardzo pilny jest ten remont?
10: No jest pilny. Znaczy jakby mostowi nie grozi zawalenie, natomiast jakby trzeba go wyremontować, bo trzeba wyremontować, trzeba przede wszystkim tą warstwę nawierzchniową wyremontować.
7: Dolnośląski Konserwator Zabytków wydał w tej sprawie oświadczenie i w nim informuje, że 3 lata temu przekazał miastu zalecenia dotyczące projektu remontu mostów, a rok temu ten projekt zatwierdził, ale z zaleceniem uzupełnienia elementów koniecznych jego ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Konserwator dodaje też, że w jego ocenie długotrwałe rozmowy miały na celu w istocie wymuszenie przyjętej przez miasto koncepcji oraz że urzędnicy odrzucili pomysł wprowadzenia jednostronnego ruchu rowerowego po każdej stronie mostu czy plan budowy alternatywnej kładki pieszo-rowerowej między istniejącymi przeprawami. W temacie mostów trzebnickich porozumienia więc nie ma, a u nas teraz o jeszcze innej inwestycji.
10: Tomasz Sikora, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.
7: O remoncie już zakończonym i zmianach z tym związanych, czyli o Koszarowej porozmawiamy.
10: Tak jest, no Koszarowa się stała szersza i tu wielkie dzięki dla pana konserwatora, że się zgodził na to, żeby nawierzchnię kostkową zamienić na nawierzchnię bitumiczną. Z 5,5 metra szerokości do 6 jest to powiększone. Ważna ulica dla miasta, no bo to dojazd do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, do kompleksu Uniwersytetu Wrocławskiego czy Akademii Wojsk Lądowych. No i przede wszystkim już kierowcy jeżdżą, bo ta przebudowa rozpoczęła się pod koniec sierpnia ubiegłego roku. 15 milionów złotych to kosztowała i kierowcy jeżdżą, natomiast wracają autobusy i to jest dość istotne, bo nie tylko autobusy, a nie tylko wracają na już bardziej komfortową, szerszą, więc wygodniejszą też dla autobusów ulicę Koszarową, ale też co ważne pojadą w dwóch kierunkach i zostaną przedłużone do Sołtysowic, więc skorzystają nie tylko pasażerowie komunikacji miejskiej, ale też kierowcy, piesi i rowerzyści, bo powstały nowe przystanki, zatoka autobusowa, dwukierunkowa droga rowerowa po stronie szpitala czy kampusu Uniwersytetu Wrocławskiego, dodatkowe przejścia dla pieszych, no i też pod ziemią przebudowaliśmy, bo też zależy nam, jak już robimy remont taki kompleksowy ulicy, żeby zaraz jakaś rura nie pękła i musielibyśmy to na nowo rozgrzebywać, więc też sieci podziemne zostały wymienione, zmodernizowane. No i pojawiło się 2000 róż w odmianach, więc taka rzeczywiście aleja różana powstaje. Warto pojechać, nie tylko zobaczyć, jak wygląda szersza i wygodniejsza i cisza ulica Koszarowa, co by też po prostu ładniejsza, bo te róże rzeczywiście, gdy zakwitną, gdy kwitną, gdy się jeszcze rozrosną, to będzie bardzo, bardzo fajna przestrzeń.
7: Wydłużona popularna linia autobusowa A, czy to oznacza, że ona rzadziej kursuje?
10: Nie, to znaczy, że dołożymy po prostu autobusów kursujących. To nie będzie tak, że jedzie dalej, więc takt jest stały, takt jest ustalony, takt jest związany z tym, że jakie są napełnienia tych autobusów, w związku z czym, ponieważ wydłużamy, to pojawią się dodatkowe, w zależności od godziny dnia, natomiast pojawią się dodatkowe 2-3 autobusy na tej linii.
7: Co ważne, na Koszarowej szykują się kolejne prace, ale to dopiero za jakiś czas. Póki co miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na projekt remontu fragmentu ulicy Koszarowej od Przybyszewskiego do Akademii Wojsk Lądowych i ulicy Czajkowskiego.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.

0: o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
1: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
2: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
1: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
2: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
1: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
2: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
1: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawiać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
2: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
1: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
2: Mhm. To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
1: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
2: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
1: To jest kilkanaście tysięcy złotych. 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
2: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce, bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
1: Tak, ja zawsze zapraszam każdego, każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę, więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekona, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
2: Czy wolontariusze mogą się zapisać?

0: wpisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
1: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
0: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz te projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
1: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka. Więc to są bardzo duże liczby. Więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
0: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
1: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mi uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
0: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
1: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie i tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pułtko na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
0: A sami uczestnicy, ilo tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
1: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
0: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
1: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są 2. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy, ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
0: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
1: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki. Ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
0: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać, chodzi mi o takie techniczne sprawy.
1: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować. Jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa Volo Team. Jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
0: Jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
1: Przede wszystkim dla uczestników, no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców, no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
0: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
1: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
0: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
1: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu, mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
0: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
1: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
0: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
1: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
2: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Co ty trzymasz w ręce?
8: Maczetę.
7: ale tylko plastikową.
8: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Fragment rozmowy przed chwilą miał wskazywać, że zajmiemy się szkoleniami dotyczącymi bezpieczeństwa. We Wrocławiu te organizowane przez miasto odbywają się w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia oraz w szkołach, na przykład w 4. Liceum Ogólnokształcącym. Co sądzą o nich uczniowie?
9: Wiktoria Nebenze, 2B.
8: Jak Ci się podoba to szkolenie i co Wy tutaj robicie właśnie?
9: No tak, mi się bardzo podoba, bo ogólnie tutaj są takie fajne przykłady, filmiki puszczają, przykłady jak się obronić, jak zareagować w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że to nigdy się nie przyda, ale lepiej, żeby było.
8: Co Ty trzymasz w ręce?
9: Maczetę, ale tylko plastikową.
8: Właśnie, a czy przed tym szkoleniem myślałaś o tym, że taka wiedza odnośnie bezpieczeństwa tak ogólnie byłaby Ci przydatna, że fajnie by było się czegoś dowiedzieć, bo nie wiesz, jak się zachować w ogóle w jakichś trudnych sytuacjach?
9: Myślę, że tak, byłoby przydatna, bo jednak duże miasto i nigdy nie wiadomo, kto tutaj mieszka, a w takim bardziej małym miasteczku to bardziej się ludzie znają.
10: Nazywam się Adrian Pilichowski, jestem w Elo4, chodzę do klasy 3H. Takie najważniejsze punkty, no to co? No to mieliśmy właśnie tą pierwszą pomoc T3C, no to jest no, jedna z ważniejszych akurat według mnie rzeczy do znania, ponieważ nie wiemy, co się wydarzy w danej sytuacji, na przykład czy ktoś nie wpadnie z kałachem do placówki takiej publicznej i będzie trzeba na przykład komuś założyć na przykład stazę taktyczną.
8: Czy naprawdę rozpatrujesz taki scenariusz?
10: Trzeba wszystko rozpatrywać w życiu.
8: A czy była tu jakaś taka wiedza, czy sprawy, które właśnie chciałeś poznać, albo Cię zaskoczyły?
10: Co mnie zaskoczyło, to bardziej nie, ponieważ już w aktualnych czasach taka wiedza jest bardzo rozpowszechniana. Ale no właśnie przez te filmiki na YouTubie na przykład, co Pan pokazywał, już taka wiedza to już jest na porządku dziennym, ale bardzo mało osób wie, jak nauczyć takich rzeczy, nie? Bo i bardzo dużo ludzi jest postronna wobec tego i bardzo nie chcą jakby uczestniczyć w tym.
8: A Ty na przykład ćwiczyłeś wcześniej pierwszą pomoc, czy to pierwszy raz?
10: Pierwszą pomoc, jak już, to bardziej na EDB, ale tak, żeby ćwiczyć pod kurs, to nie.
11: Łukasz Żuberek, firma Safety Project. Prowadzimy warsztaty z reagowania na sytuacje kryzysowe, m.in. zamachy terrorystyczne.
8: Co Pan tutaj ma na tym stanowisku, bo widzę jakieś groźne narzędzia.
11: Tak, tutaj mamy takie pomoce dydaktyczne, których używamy w trakcie naszego szkolenia. Wykorzystujemy je do naszych scenariuszy. Mamy tu atrapy broni, atrapy granatów, jakieś noże gumowe, atrapy gazów, ale też mamy atrapę pasa Szachida, czyli takiego ładunku wybuchowego ubieranego na siebie przez zamachowców samobójców.
8: To naprawdę wszystko musimy znać w ramach naszego bezpieczeństwa?
11: Bardzo dużo tutaj poruszamy tematów świadomości sytuacyjnej, dlatego to jest klucz, to jest podstawa w reagowaniu na sytuacje takie właśnie niebezpieczne. Natomiast no, te gadżety wzmacniają przekaz i troszeczkę urealniają te nasze scenariusze, no bo żeby coś przećwiczyć w warunkach takich zbliżonych do realizmu, no to trzeba się podeprzeć tutaj jakimś tam sprzętem i wtedy bardziej to zapada w pamięć i zostaje gdzieś tam w głowie z nami na dłużej.
8: Jakie scenariusze Państwo ćwiczą i o czym opowiadają?
11: Opowiadamy o takich zagrożeniach, jak na przykład pozostawiony niebezpieczny przedmiot, w którym może znajdować się bomba. Mówimy też o ataku intruza, który dostał się do szkoły, jak reagować w takiej sytuacji zgodnie z algorytmem opracowanym przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Praktycznie ćwiczymy sobie właśnie tą opcję ukryj się, bo ukryj się, pamiętajmy, to jest też zabarykadowanie się. Ćwiczymy barykadowanie drzwi, ale też ćwiczymy opcję walcz, gdzie uzbrojony sprawca dostaje się do pomieszczenia i uczniowie próbują gdzieś tam przy użyciu krzesełek obronić się przed nim.
12: Mają rezerwy doktor habilitowany Jarosław Stelmach, Safety Project. Program jest tak skrojony, by w ciągu tych 4 godzin rozpocząć od świadomości, trochę o porozmawianiu, o podyskutowaniu nad tym, jak oni widzą współczesne zagrożenia, czego oni się obawiają. I to, co ciekawe jest, to oni odpowiadają, że wśród tych zagrożeń, których się obawiają najbardziej, to jest jednak ta wojna, to jest jednak ten ostrzał rakietowy, czyli stają się też trochę ofiarami tego, co się dzieje w Ukrainie, ale tego też, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Czyli bardziej dociera do nich, jak zresztą do każdego z nas, ten ten, nie chcę powiedzieć nawet szum informacyjny, ale te fakty, które dotyczą zagrożeń hybrydowych, wojennych czy terrorystycznych, i oni też chcą sobie z tym poradzić. Nie chcą żyć w takiej nieświadomości, że ja nie wiem, co zrobię podczas modulowanego dźwięku syreny, tylko czują, że chcieliby wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, bo zdają sobie sprawę z tego, że to może ich spotkać. Zatem wchodzimy z tym ostrzeganiem, alarmowaniem i ewakuacją. Podkreślamy, że w sytuacji realnego zagrożenia to oni być może będą tymi liderami w swoich rodzinach, być może to oni zorganizują pomoc sąsiedzką, to być może oni pomogą osobom z niepełnosprawnościami. Później wchodzimy już z mocniejszymi tematami dotyczącymi spakowania plecaka awaryjnego, tego, co trzeba zabrać w sytuacji kryzysowej. Rozmawiamy i dyskutujemy z nimi, czy zostać, czy wyjechać w czasie wojny. Oni też mają swoje opinie na ten temat i to też nie jest tak, że jak wielu mówi w przestrzeni publicznej, że większość młodzieży to by dzisiaj wyjechała. Nie, oni reprezentują też w wielu przypadkach takie postawy mocno patriotyczne, natomiast chcieliby wiedzieć, jakie zadania mogą wykonywać, nawet mając 16, 17, 18 lat. Więc wchodzimy w aspekty obrony cywilnej, nawet nie wojska. Pokazujemy im, że mogą współdziałać w akcjach ratowniczych i tak dalej. No i kończymy zawsze takim mocnym modułem reagowania na zamachy i udzielania pierwszej pomocy, gdzie faktycznie reagujemy, czy na nożownika, czy przy przyjmujemy postawę bezpieczną w przypadku ataku drona. Wszystko oczywiście w takiej atmosferze dobrowolności, bo nikogo do niczego tutaj nikt nie zmusza. Nikt nikogo, na nikogo też mocno nie krzyczy. Wszystko jest uprzedzane, omawiane wcześniej, żeby też młodzieży nie zaskakiwać i nie powodować negatywnych emocji. Ma to budować odporność, a nie strach.
8: Czyli rozumiem z tego, co pan mówi, że z jednej strony wiedza praktyczna, ale też dotykają państwo mocno tematu emocji.
12: Zdecydowanie tak, bo od emocji się wszystko rozpoczyna. Jeżeli młody człowiek nie będzie wiedział, jak sobie poradzić z silnymi emocjami w sytuacjach kryzysowych, to on nie zrobi nic. Zatem trzeba najpierw zapytać się naszej głowy, a mówiąc wprost, oni się muszą zapytać samego siebie, jak ja naprawdę i jak ja mogę, jak ja zarządzam emocjami w sytuacjach kryzysowych. Zatem mówimy o algorytmie ZUPA, zatrzymaj się, uspokój, pomyśl adekwatnie, reaguj. Omawiamy techniki oddychania w sytuacji kryzysowej. Dlaczego? Dlatego, że być może oni tego nie znają, być może tego nie wiedzą, być może sami nie przećwiczyli, a gdy przećwiczą, zobaczą, sprawdzą swój organizm, wtedy w sytuacji kryzysowej realnie zadziałają.
8: Czy państwa, specjalistów od bezpieczeństwa, zaskakuje coś w tych spotkaniach z młodymi ludźmi we Wrocławiu?
12: Tak, mnie zaskakuje to, że przyjmując taki bardzo odważny, taką odważną formułę tych spotkań, bo na sali mamy czasami 200, czasami 300 osób w jednej sali. Idealnie byłoby, gdyby było 20, ale chcemy iść skalą, w związku z tym mamy dużą liczbę osób na sali. To jest interaktywnie. Oni faktycznie się uruchamiają, dialogują, dyskutują, zadają pytania, zgłaszają się do scenariuszy. W scenariuszach czasami bierze kilkadziesiąt osób udział. Dodatkowo zrobiliśmy te stacje zadaniowe w przerwach, gdzie każdy może postrzelać, poćwiczyć na fantomach i tak dalej, więc zaskakuje mnie to, że pomimo tak dużej liczby osób, oni są aktywni i dają prowadzącemu przeprowadzić te zajęcia i są w stanie wytrzymać 4 godziny, co przy tak młodych ludziach to jest naprawdę wyzwanie, więc to naprawdę wielki szacunek dla nich.
8: Jak długo państwo już prowadzą szkolenia, tak dla dorosłych, jak i dla nastolatków?
12: No my jako Safety Project od 10 lat prowadzimy szkolenia, natomiast Bezpieczny Wrocław drugi rok.
8: No właśnie, bo chciałam to uściślić, dlatego że chciałam zapytać, czy w tym czasie państwo już musieli jakoś modyfikować swoją wiedzę w związku z tym, że te działania różne, na przykład wojenne, też środki są inne, technika się zmienia i tak dalej.
12: Tak, zdecydowanie tak. Co więcej, 8-9 lat temu, jak rozpoczynaliśmy działania w Safety Project w kształceniu z bezpieczeństwa, to trzeba było ludzi niemalże na siłę namawiać do tego, żeby się szkolili z bezpieczeństwa.
8: Nikt nie czuł zagrożenia.
12: Nikt nie czuł zagrożenia, nikt nie czuł takiej potrzeby. Gdy ja zajmuję się antyterroryzmem od wielu lat, gdy mówiliśmy o zagrożeniach terrorystycznych, to pukali się w głowę i mówili: Stelmach, o czym ty opowiadasz? Natomiast dzisiaj jest ogromna potrzeba wiedzy w tym zakresie. Natomiast my dostosowaliśmy program też do tych potrzeb ludności, które w tej chwili są najistotniejsze, czyli zapewnienie tego bezpieczeństwa w wymiarze personalnym i rodzinnym, a w przypadku młodych ludzi to szczególnie to tak wygląda. Dlaczego? Bo Oni przychodząc do domu z tymi takimi chłonnymi głowami, z tym, co tutaj się nauczyli i nabyli umiejętności, są w stanie dorosłym przekazać: słuchaj, mamo, tato, weź jednak ten poradnik, przećwiczymy różne elementy.
13: Joanna Bisiecka-Szymczak, koordynator programu Bezpieczny Wrocław.
8: Chciałabym, żebyśmy podsumowały z jednej strony Bezpieczny Wrocław w szkołach, z drugiej strony generalnie ten program, jeśli chodzi o dorosłych. Co do tej pory się wydarzyło i co jest w planach? Może do planów to za chwilę. Najpierw podsumujmy, co już było.
13: W ciągu tych dwóch edycji, bo przypominam, że program realizujemy od kwietnia 2025 roku, przeszkoliliśmy blisko 3000 wrocławianek i wrocławian w ramach bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców, które były realizowane w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Były to szkolenia praktyczne, połączone także ze strefą edukacyjną, gdzie mieszkańcy oprócz tego, że mogli usłyszeć, jak reagować na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, mogli przećwiczyć pierwszą pomoc, przećwiczyć użycie defibrylatorów automatycznych, ponieważ tych defibrylatorów w przestrzeni miejskiej przybywa i mamy ich coraz więcej. Kolejny krok to były wydarzenia plenerowe i w tych wydarzeniach plenerowych uczestniczyło już kilkanaście tysięcy wrocławianek i wrocławian i teraz w tej wiosenno-letniej odsłonie Bezpiecznego Wrocławia znowu wracamy do tych wydarzeń plenerowych. Mamy też dostępne szkolenia online dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać ze szkoleń stacjonarnych i te szkolenia dostępne są cały czas w zakładce Bezpieczny Wrocław na portalu www.wrocław.pl. To są szkolenia interaktywne, podobne do tych szkoleń, które realizujemy stacjonarnie, po to, żeby taka osoba mogła też interaktywnie uczestniczyć w takim szkoleniu i tą wiedzę zdobytą przez siebie zweryfikować.
8: Ale ta interaktywność na czym polega? Na wypełnianiu testów? Czy musimy mieć jakiś fantom, na którym ćwiczymy?
13: Podczas uczenia się z poszczególnych modułów, bo tam są moduły poświęcone konkretnej tematyce, uczestnicy proszeni są o wypełnienie takich krótkich quizów, które pozwalają im przejść dalej, do dalszego etapu tego szkolenia. Dlatego ono wymaga nie tylko samego uruchomienia szkolenia, ale także zaangażowania.
8: A jeśli chodzi o szkoły, jak wygląda tutaj Bezpieczny Wrocław?
13: W zeszłym roku zrealizowaliśmy pilotaż w 4 wrocławskich liceach. Przyjął się on bardzo dobrze, dlatego zdecydowaliśmy się realizować te szkolenia również w tym roku. W tym roku przeszkoliliśmy już ponad 1600 osób w ramach 8 szkoleń w 8 szkołach, ale nie poprzestajemy na tym, dlatego od września znowu wracamy do wrocławskich szkół ponadpodstawowych.
8: Czyli to jest tak, że w szkoleniach w szkołach bierze udział część osób, te zainteresowane mogą się zgłaszać, czy jak to się dzieje?
13: To są całe klasy, które są typowane przez dyrektorów szkół do uczestnictwa w takich szkoleniach. Natomiast w związku z tym, że program będzie kontynuowany, chcemy do tych szkół, w których szkolenia już się odbyły, po odbyciu całego cyklu i odwiedzeniu wszystkich szkół wrocławskich z Bezpiecznym Wrocławiem, chcemy do tych szkół wracać.
8: A jeśli chodzi o te generalnie szkolenia dla dorosłych, Bezpieczny Wrocław, one będą dalej się odbywać tak stacjonarnie?
13: Według tego scenariusza, który mamy na dzisiejszy dzień, będziemy je kontynuować po wakacjach, dlatego że zawsze mamy na te szkolenia więcej osób chętnych niż de facto mamy miejsc. Jest bardzo duże zainteresowanie.
8: Czyli trzeba sprawdzać stronę miasta, bo to się tak dzieje, że najpierw trzeba się zapisać na bezpłatne szkolenie.
13: Tak, na szkolenia obowiązują zapisy poprzez formularz, a to dlatego, że na zakończenie szkolenia wydawane są imienne certyfikaty. Jeżeli ktoś chce mieć taki imienny certyfikat o tym, że uczestniczył w szkoleniu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, powinien się zapisać za pomocą formularza. Formularze będą dostępne na stronie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Natomiast jeżeli będzie ruszała kolejna edycja szkoleń stacjonarnych dla mieszkańców, na pewno będziemy informować o tym zarówno w zakładce Bezpieczny Wrocław na portalu wrocław.pl, ale też w miejskich socialach.
8: A gdybyśmy częściowo spróbowały pokazać zainteresowanie tymi szkoleniami, właśnie zainteresowaniem tym formularzem, jak szybko te miejsca się rozchodzą?
13: Zdarzały się szkolenia, gdzie w zasadzie w ciągu 24 godzin mieliśmy już przekroczoną połowę dostępnych miejsc. Także jeżeli mieliśmy miejsca zaplanowane dla 300 osób, na szkolenia przychodziło 500. Więc zdarzały się takie sytuacje, kiedy w trakcie musieliśmy planować szkolenie w większej sali, pomimo tego, że zakładaliśmy, że szkolenie będzie dedykowane 300 osobom, przychodziło na nie 500 osób.
8: Kolejne szkolenia stacjonarne z cyklu Bezpieczny Wrocław, jak słyszeliście, po wakacjach. To jest
3: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
16: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Dziś o tym, jak podarować dzieciom trochę słońca. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Tak brzmi hasło tegorocznej kampanii Fundacji Pociecha, która między innymi zabiera dzieciaki z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No wam pewnie obecnie różne podróże w głowie, a pomyślcie sobie, że takiej radochy no niektórzy najmłodsi nie doświadczają. Teraz o tym, jak możecie to zmienić.
17: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR w Fundacji Pociecha.
2: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze Świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
17: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych Świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród Świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
2: No i pewnie też tak na co dzień no mają do czynienia pewnie też z innymi dzieciakami, to znaczy no nie wiem, może rodzice właśnie mają większe zasoby finansowe, czy są w stanie sobie pozwolić na te różne wyjazdy. No i myślę, że dla takiego dziecka no to no tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które no widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
17: No na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie ją poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, no, takie samo jak inni, tak? Nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze Świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno. No ale taki
2: no, ale
17: wyjazd,
2: właśnie w obecnych czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale no ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byliście na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach. No to domyślam się, że takie dziecko no co ma powiedzieć?
17: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
2: albo
17: w klasie.
2: Albo jakąś pamiątkę.
17: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
2: To ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
17: Tak w skali przez te 10 lat?
2: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
17: W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia. Ale planujemy 2 turnusy. Nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
0: Okej.
17: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z domu dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
0: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest... No, duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, nie, rozmawiamy o tej akcji no, nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe. Są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
17: Tak, tak, zgadza się. Bo my właśnie organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie. Więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich dwóch koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach, na przykład dziadkowie, też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem. I że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
0: Mm-hmm. To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
17: Drugi koniec Polski.
0: Tak, bo wspomniałyśmy tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
17: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd i jakimś takim torem saneczkowym z tego, co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu. Więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak, tak, tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
0: Mówiłaś, że będzie dom dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
17: Świetlice.
0: Tak.
17: Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do Tatr zabieramy świetlice z Gdańska, dwie, jedną świetlicę Kotlice z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska. I jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
0: Okej, a jeżeli, jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o Świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy, myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych Świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok?
17: Tak, tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi świetlicami i jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
0: To jeszcze zdradzę, że przed zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy no, mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt łączą nas góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni. No i pewnie u was również... czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
17: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
0: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
17: Oczywiście. To rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
0: No wracając do tego morza, to wiemy, że dwa gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
17: No ponad 140,
0: no to właśnie, to tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
17: Tak, tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik sezon. Jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazje. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
0: Mm-hmm. Znaczy, w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no, koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
17: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No, wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
2: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem. Rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.
3: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. O jednej planowanej i jednej zrealizowanej inwestycji związanej z transportem będziemy Wam opowiadać. Na początek o planach stworzenia łącznika autostrady A4 z wschodnią obwodnicą Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ale zanim tym panom oddam głos, to najpierw sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Stanisław Bukowiec.
4: Propozycja, która kiedyś padła współpracy przy realizacji tego zadania, została przez nas jako przez Ministerstwo Infrastruktury przyjęta pozytywnie i stąd to porozumienie. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak mocno zatłoczona i ruchliwa jest autostrada A4, jak wpływa to również na ruch, na komunikację dla wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z dojazdu do aglomeracji wrocławskiej. Według ostatniego pomiaru natężenia ruchu na węźle Bielany ruch wynosi ponad 76 tysięcy pojazdów na dobę. Również na innych drogach krajowych w regionie ten ruch jest dość spory. I stąd ta inicjatywa, aby na punkcie poboru opłat Karwiany powstał węzeł w ciągu autostrady A4 i z tego węzła powstał łącznik do ulicy Karkonoskiej, do wschodniej obwodnicy Wrocławia. Ta inicjatywa będzie wspólnie realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd właśnie Dróg Wojewódzkich, więc ta inwestycja będzie miała tutaj szczególne znaczenie, dlatego że powstająca obwodnica Wrocławia na pewno poprawi komunikację, a przez ten nowy węzeł również będzie pewne odciążenie z jednej strony węzła Bielany, a z drugiej strony ten ruch będzie bardziej rozłożony na inne arterie komunikacyjne. Szacujemy, że dzięki temu połączeniu około 17 tysięcy pojazdów ten ruch zostanie przełożony właśnie na nowy węzeł, nowy łącznik i obwodnicę. Dzięki temu będziemy mogli mówić o poprawie komunikacji i poprawie bezpieczeństwa.
5: Waldemar Wojciechowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, dyrektor oddziału.
6: Wiemy o tym, że wyprowadzamy autostradę w nowym przebiegu, więc ten węzeł Karwiany będzie wyprowadzał od już nie autostrady, tylko od drogi, tak, która będzie tutaj połączona z Wrocławiem. Tu całe zadania bazuje, projektuje i programuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego. My widzimy na węźle bielańskim dość duży potok zatorowy w kierunku na Wrocław. Ulica Karkonoska jest zakorkowana, w związku z tym dodanie dodatkowego takiego połączenia poprzez węzeł Karwiany ze wschodnią obwodnicą pozwoli, żeby ten ruch był mniejszy na ulicy Karkonoskiej. Spowodowanie, danie możliwości kierowcom dodatkowego wjazdu do Wrocławia poprzez właśnie węzeł Karwiany spowoduje, że niektórzy kierowcy nie będą korzystać, ci, którzy na bardziej wschodnią część Wrocławia chcą się kierować, będą być może korzystać z tego połączenia.
7: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
8: Wykonawca będzie miał 18 miesięcy od momentu podpisania umowy na zrealizowanie dokumentacji, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz decyzji ZRID-owskiej na ten łącznik. Szybko licząc, półtora roku od września roku 26, wchodzimy w rok 28. Wtedy, jeżeli oczywiście będą środki, ja jestem przekonany, że przy tak wielu znamienitych gościach środków na relatywnie tak tanią inwestycję nie zabraknie, bo mówimy tutaj o niespełna 3 kilometrach drogi, która szacunkowo będzie kosztowała około 50 milionów. W roku 30 myślę, że realnie możemy się tym łącznikiem przejechać. W miejscu, gdzie jest była już zamknięta, obecnie jest punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, dwa ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda. Przejście to jest chyba przecisk, bodajże ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4. I później całkowicie w Nowym Śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej, żeby nie wbić się w tereny zabudowane i nie generować jeszcze większych korków w terenach, które same w sobie generują już jakiś ruch taki organiczny. Będzie rondo przy ulicy Parkowej, które skomunikuje obecny układ drogowy, oraz wpięcie do wschodniej obwodnicy do istniejącego już węzła przy Grota Roweckiego. Może to będzie bardzo kontrowersyjne, co powiem, ale w mojej opinii ten łącznik jest istotniejszy niż ostatni odcinek wschodniej obwodnicy pod kątem wyeliminowania korków i niedogodnie dla kierowców we Wrocławiu. Bo tak naprawdę on komunikuje główną aortę ruchu drogowego, czyli A4, z rozprowadzającą ruch obwodnicą Wrocławia. Układ drogowy na węźle bielańskim zostaje taki sam, jak jest, tylko ten na dzień dzisiejszy jest węzłem niewydolnym. Jeżeli według badań Generalnej Dyrekcji 67 tysięcy osób korzysta dziennie z tego węzła, no to w ogóle myślę, że nikt w najśmielszych marzeniach przy projektowaniu tego węzła nikt nie przewidywał takiego obciążenia. Ten nowy węzeł na Karwianach skutecznie przyniesie to obciążenie i oczywiście nowy ślad A4 też istotnie to zmieni. Na dzisiaj mamy problem z wlotami do Wrocławia, jest ich ograniczona ilość. Moim zdaniem to jest bardzo ważne. My doprowadzimy ten ruch do samego miasta, później tutaj rola miasta Wrocław jest w tym, aby ten ruch wewnątrzmiejski obsłużyć, ale po tej dużej ilości inwestycji w samym Wrocławiu i głęboko w to wierzę, że to się poprawi. My na pewno w roku 28 będziemy gotowi ze wschodnią obwodnicą Wrocławia w całości, a w roku 30 z łącznikiem Karwiany.
3: Tyle, że pojawia się pytanie o sens robienia tego łącznika, skoro autostrada A4 ma zostać poprowadzona nowym śladem.
8: No, czy jeżeli pójdzie nowym śladem, to czy dalej nie będzie się zwiększał ruch? Moim zdaniem będzie się zwiększał. Wrocław jest aglomeracją. Aglomeracja wrocławska, zwłaszcza na Obwarzanku, ona z roku na rok przybiera pod kątem mieszkańców, więc te potrzeby komunikacyjne moim zdaniem bardzo szybko się wypełnią. Tak więc mi się wydaje, że w perspektywie kolejnych 10 lat może się okazać, że te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, one mogą być niewystarczające. Więc oczywiście A4 w nowym śladzie, ona skutecznie odciąży A4 koło Wrocławia pod kątem tranzytu. Ale cały czas ten ruch miejski organiczny, on cały czas będzie. Tak więc węzeł 3 km przed węzłem bielańskim na pewno usprawni wjazd do samego Wrocławia, bo tutaj mamy największe korki. Na dzisiaj nie tylko o godzinie 17 czy rano stoimy na Bielanach, tylko tak naprawdę no nie wiem, czy jest jakakolwiek godzina w ciągu dnia, gdzie płynnie, tak jak książkowo byśmy mogli wjechać węzłem bielańskim. Na dzisiaj no ja przynajmniej na te okienka nie trafiam. Uważam, że ta inwestycja Karwiany, ona jest już tak późno, choć nie chciałbym tego mówić, że jest za późno. Bardzo fajnie, że wreszcie jest tak dobra współpraca na styku administracji rządowej i samorządowej, ale ona jest już na pewno na potrzeby, które są, a na pewno na które były parę lat temu już.
9: Jacek Sutryk, prezydent miasta Wrocławia. Odciążymy tym krótkim, nowym odcinkiem od Karwian, odcinkiem 3-kilometrowym, bardzo dzisiejszy obciążony węzeł bielański. To jest naszym wyzwaniem już od wielu lat. Tak więc, a duża możliwość wjazdu i wyjazdu sprawić, że ten ruch się po prostu rozłoży. No i właśnie z autostrady A4, czy też na autostradę A4. No i tym samym dalej będziemy mogli się już dostać w inny sposób niż tylko przez Aleję Karkonoską i węzeł bielański. Osiedle Jagodno, osiedle Ołtarzyn, osiedle Partynice Wysoka, nawet Klecina, to są te osiedla, które na co dzień najsilniej odczuwają ten ruch tranzytowy, ten ruch wjazdowy i wyjazdowy z miasta. Mam nadzieję, że właśnie poprzez wykształcenie tego dodatkowego odcinka ten ruch się rozłoży, no i tym samym będzie można szybciej, bo o to chodzi, żeby można było szybciej, bez większych kłopotów wjechać i wyjechać z miasta.
10: Rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o wyzwania związane z dostaniem się do stolicy regionu i z wyjazdem, to ten odcinek południowy jest szczególnie ważny. On wymaga rzeczywiście dywersyfikacji wjazdów i wyjazdów. Pracujemy wspólnie nad obwodnicą wschodnią, w tej chwili na odcinku południowym. My jesteśmy, można powiedzieć, tym mniejszym udziałowcem, zdecydowanie mniejszym udziałowcem tego działania, ale poza tym układem, o którym w tej chwili rozmawiamy. Miasto Wrocław w tej chwili także planuje rozbudowę tego podstawowego układu sieci jakby dróg na terenie miasta, bo jesteśmy w tej chwili na etapie przeprojektowywania ulicy Zwycięskiej do standardu drogi dwupasmowej, dwukierunkowej na odcinku od Ronda Ojca Pio do właśnie wspomnianej Alei Karkonoskiej. I jesteśmy także na etapie projektowania przebudowy ulicy Buforowej na odcinku, można powiedzieć, od Żernik, od Ronda w Żernikach, czyli tam, gdzie będziemy mieli wschodnią obwodnicę na tym odcinku południowym do ulicy Barskiej. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy fakt, że pracujemy nad projektem przebudowy ulicy Opolskiej razem z puszczeniem w ciągu ulicy Opolskiej tramwaju, to można powiedzieć, że istotnie poprawi nam się wjazd i wyjazd z Wrocławia. On się istotnie zdywersyfikuje, a ten łącznik, o którym dzisiaj mówimy, pozwoli jeszcze lepiej migrować naszym wspólnym mieszkańcom, bo my dzisiaj wiemy, że przecież Wrocław należy traktować w kategoriach dużej milionowej aglomeracji.
3: Tyle o inwestycji planowanej, a jeszcze o tej już skończonej. W wakacyjnym rozkładzie kolei dolnośląskich pojawiają się połączenia z Wrocławia nad Jezioro Bielawskie i do szlaków górsowich, a to dlatego, że gotowe są dwie nowe stacje kolejowe w Bielawie.
11: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę.
12: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
11: Całość tego odcinka to jest 4 km. Całość zadania liczy 16 km, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku, więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Sam miałem przyjemność niedawno tutaj gościć i zapraszam z rodzinami, samemu warto. Ale też muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza linia, która została przejęta przez samorząd województwa dolnośląskiego i została zrewitalizowana, więc tutaj też możemy się tym pochwalić.
7: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
13: Przełomowy moment, ten 4-kilometrowy pierwszy etap rewitalizacji linii 318 dobiegł końca. Jest to etap bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie. Jest geometria miejscami taka, że promień łuku jest mniejszy niż 300 metrów. Jest to bardzo trudny promień jak na warunki kolejowe. Bardzo, bardzo mocny zakręt, mówiąc kolokwialnie. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe, czyli ten spadek miejscami jest na 21 promili. To jest oczywiście nic w porównaniu do Karpacza, gdzie to było prawie 40 promili. To już w ogóle pociąg, no nie chcę powiedzieć, że ledwo podjeżdżał, ale miał bardzo duże problemy, żeby podjechać. Na przykład przystanek, na którym się znajdujemy, czyli Bielawa Jezioro, jest to przystanek, na który musieliśmy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że on jest na pochyleniu 18-promilowym, więc też trudna inwestycja, ciekawa inwestycja, właśnie dlatego ona została zetapowana na dwa etapy. Pierwszy etap dobiega końca, drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu. Te ceny są porównywalne, nie wiem, czy nawet ten drugi etap nie jest tańszy, jest po prostu dłuższy. Z tego co pamiętam, pierwszy etap 18 milionów 4 km, drugi etap 44 miliony 12 km, więc jak szybka matematyka wyjdzie nam, że ten etap jest trudniejszy.
14: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
15: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
14: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy kolejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży. I myślę, to jest taki element drobny, ale charakterystyczny dla tych dla tych dwóch przystanków.
13: Planujemy w tym roku oddać jeszcze 35 km nowych linii kolejowych. Są to naprawdę duże sumy, patrząc historycznie, bo przypomnę, że do Karpacza, przed Karpaczem przez około 15 lat samorząd województwa dolnośląskiego zrewitalizował 60 km linii kolejowych, przepraszam. Po oddaniu linii do Karpacza jest 178 km. W tym roku sumarycznie oddamy tych kilometrów prawie 50.
3: No a podróż pociągiem bezpośrednio ze stacji Wrocław Główny nad Jezioro Bielawskie zajmie nam od 1,5 godziny do mniej więcej 2 godzin.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
17: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
18: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub

0: Tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł, a myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
1: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Doubleside to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
0: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
1: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
0: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
1: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
0: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
1: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym, i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paru na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
0: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
1: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
0: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
1: Miejsc jest tak samo 40.
0: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego, no być

0: ciastymi specjalistami, z tym, kto się zna, i jednak, no jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że no oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
1: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a dwa z trzech bloków prowadzi dwóch prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
0: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
1: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy trzy bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można, i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. No i tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię, wrocławską DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak no takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna, i ćwiczenia po prostu ruchowe.
0: Po prostu ruchowe.
1: No, także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
0: Poprzednie edycje, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
1: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
0: I czym ona się najbardziej była? Czym ona najbardziej była zainteresowana?
1: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
0: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
1: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez 2 dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
0: Mm-hmm. A właśnie, myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
1: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
0: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą zapomniałyśmy?
1: Nie.
0: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
1: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
0: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
1: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów, do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
0: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
1: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
0: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
1: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać od Arturii jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
0: właśnie, to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
1: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
0: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami, przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parujące od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na Was czekać. A jeśli mimo naszej rozmowy chcielibyście poczytać nieco więcej o tej imprezie, to polecam sprawdzać media społecznościowe Double Side Eventu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Na zdrowy rozum, jeżeli chce się dać komuś, kto ma wszystko, prezent, to trzeba iść w coś, co jest oryginalne, prawda?
7: W co kiedyś szli ludzie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, możecie przekonać się w Pałacu Królewskim, a najpierw posłuchać o tym u nas. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zaczynamy od wyjątkowo smakowitej propozycji. Każdy może wziąć udział w biciu rekordu Polski w największej liczbie osób jedzących jednocześnie czereśnie. I to prosto z drzew.
8: Tak, w tym roku po raz pierwszy stworzyliśmy taką imprezę piknik czereśniowy Karolina Sokołowska, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. I planujemy 20 czerwca w Arboretum Wojsławice, to jest nasza filia znajdująca się 50 km od Wrocławia, ale dojazd jest dobry, więc łatwo tam się dostać. Bicie rekordu w ilości osób jedzących jednocześnie czereśnie. Także to jest nowy rekord, taki, dzięki któremu planujemy promować nie tylko arboretum, które jest znane z tego, że znajduje się w nim 10-hektarowy sad starych czereśni. To są czereśnie, które wcześniej, w sensie przodkowie, rosły na terenie Dolnego Śląska, bo dawniej czereśnie często sadziło się przy drogach na przykład. No i my mamy taki zbiór właściwie genów, czyli te wszystkie odmiany z dawnych czasów. One są przeróżne, mogą być od żółtych do ciemnoczerwonych, różnie dorastają, różne mają smak, dojrzewają w różnym terminie. No i dzięki temu będzie można spróbować, będzie można poczuć smak, zintegrować się i dobrze bawić się.
7: Czyli jeść te czereśnie będzie można prosto z drzew?
8: Tak, to znaczy zawsze będąc w arboretum, kiedy dojrzeją czereśnie, jest taka możliwość, tam są specjalnie rozłożone drabiny, żeby można było jeść, ale tutaj chcemy tak jakby zgromadzić największą liczbę osób, które jednocześnie w ciągu tych 2 godzin, między godziną 13 a 15, znajdą się w arboretum i zechcą z nami w sadzie degustować pyszne czereśnie z terenów Dolnego Śląska.
7: Ten 20 czerwca to jest taki termin, że większość owoców będzie już dojrzała?
8: Mamy nadzieję, że nic nam nie pokrzyżuje planów, że nie będzie jakiejś niespodzianki wczesną wiosną, kiedy kwitną sady czereśniowej. Tak, wtedy będzie takie optimum owocowania, bo jak mówiłam, mamy przeróżne odmiany, niektóre są wczesne, dużo wcześniej będą już owocowały, inne później, dopiero w lipcu. Także to nie jest jedyny dzień, ale na pewno wtedy będzie takie największa ilość czereśni możliwa do spróbowania.
7: Pyszny ten rekord, jak wziąć w nim udział?
8: Wystarczy przyjechać do Arboretum Wojsowice, kupić bilet, no i w ciągu dnia między godziną a 13 a 15 znaleźć się w naszym sadzie, co może nie być aż takie super łatwe, dlatego że sad ma 10 hektarów, a całe arboretum 60 hektarów, także jest to potężny, przepiękny ogród z terenów Dolnego Śląska, jeden z piękniejszych.
7: Czy Państwo się orientowali, czy mają Państwo już jakąś liczbę, jakiś rekord do pobicia, jeśli chodzi o właśnie liczbę osób jedzących czereśnie jednocześnie?
8: Jeszcze nie było, jak orientowaliśmy się, to taki rekord w Polsce nie był nigdzie zgłaszany, więc mamy nadzieję, że na pewno jakiś rekord padnie. Dopiero kolejne lata będą po prostu zwiększaniem jakby tego wyniku. Ale liczymy na to, że już za pierwszym razem będzie to duży sukces, tym bardziej, że jedzenie czereśni warto promować, jest to bardzo zdrowy owoc, sezon nowy, no i z naszych terenów.
7: Ta próba bicia rekordu, właściwie bicie rekordu liczby osób jedzących czereśnie, to jest część większego pikniku czereśniowego?
8: Tak, to jest cała impreza całodniowa, piknik czereśniowy, wtedy będzie też dużo więcej edukacji, czyli różnych warsztatów, połączone też z obchodzeniem Nocy Świętojańskiej, ponieważ wydarzenie dzieje się w sobotę, będzie zabawa taneczna, wystawa florystyczna, także będzie bardzo dużo się działo przez cały dzień, jak już chociażby samo zwiedzanie arboretum o tej porze roku jest wyjątkowe, bo bardzo dużo roślin kwitnie, jest naprawdę pięknie, ale będą jeszcze oczywiście dodatkowe atrakcje.
7: Organizatorzy wydarzenia zachęcają też do ubierania się na czerwono, czyli udział w biciu rekordu Polski w największej liczbie osób jedzących jednocześnie czereśnie może być Waszym planem na sobotę 20 czerwca, a nawet szybciej możecie wybrać się do Pałacu Królewskiego we Wrocławiu, gdzie do zobaczenia nowa, nie zajmująca dużo miejsca, ale ciekawa wystawa.
9: Magdalena Szmida, Muzeum Miejskie Wrocławia. Patrzymy na wystawę Śląskie Weduty na porcelanie i w tej konkretnej gablocie mamy z naszych zasobów przedstawienia, które pokazują Wrocław. Między innymi ten Wrocław, który już nie istnieje, bo tutaj mamy na przykład muzeum na Placu Muzealnym, mamy pomnik Wilhelma Blichera, także to są rzeczy, których już we Wrocławiu nie spotkamy, ale jest też Opera Wrocławska, jest też Uniwersytet Wrocławski, jest panorama miasta. Są takie rzeczy, które były pamiątkami i nie tylko tak jakby pamiątkami, dlatego że na przykład mamy tutaj zrobione dla Loży Masońskiej wizerunek ich kamienicy, która jest na Świętego Antoniego.
7: Na tym dzbanie takie?
9: Tak, na tym dzbanie. No mamy dwie takie kategorie. Jedno to było pamiątki dla turystów i to jest późniejsze.
7: Może zanim wejdziemy w szczegóły, wyjaśnijmy. Weduty to znaczy?
9: Weduty to znaczy widoki. Najnormalniej w świecie. To są przedstawienia kawałków miasta, małych kawałków parku, no,
7: znanych miejsc,
9: widoczków. Niekoniecznie właśnie, tu jest cały klucz, niekoniecznie znanych miejsc. Dlatego, że i tu właśnie początek cały.
6: To powstało nie jako pamiątki dla turystów, co my oglądamy współcześnie, tylko jako ekskluzywne pamiątki dla tych, którzy mieli już właściwie wszystko. Którym nie było wiadomo, jaki prezent kupić, to można było zamówić malowaną ręcznie filiżankę z widoczkiem, na przykład posesji danego pana. Tutaj chociażby są widoczki rękowa. Co to jest rękow? Pewnie niewiele osób będzie wiedziało, to była posiadłość pod Wrocławiem. W tej chwili jest to fragment Wrocławia. To naprawdę nie mogło przyciągać rzeszy turystów, ale dla właściciela było cenną pamiątką. Tak samo tam mamy talerze Budenbroków, gdzie pani Budenbrok na 50. rocznicę ślubu dostała 3 talerze ze swoimi pałacykami, tudzież najprawdopodobniej z ulubionym widoczkiem w parku.
7: Miejsc. A ten pałac to gdzie był?
6: Pielaszkowice i Wierzbice.
7: Czyli rzeczywiście ekskluzywna rzecz, tak?
6: Ekskluzywna rzecz, bo to były rzeczy malowane ręcznie, to były rzeczy, których namalowanie nie było proste, dlatego że wiadomo, że żeby na porcelanie to utrwalić, to trzeba to wypalić, żeby to się nie pomieszały barwy, to trzeba kilka razy wypalać. Także to był długotrwały, kosztowny proces, więc to na pewno nie były tanie rzeczy. I to na pewno były rzeczy, które były no właściwie jednorazowe, bo nawet jeżeli z tej samej grafiki, bo najczęściej malowane były z grafik, nawet jeżeli z tej samej grafiki powstało kilka takich przedstawień, to wiadomo, że przy ręcznym wykonaniu każde było troszeczkę inne. No bo nie było inaczej siły, no nie?
7: A kiedy powstały te przedmioty?
6: To jest głównie XIX wiek. Od początku do... Właściwie do początku XX wieku. Na początku XX wieku pojawiają się już te pamiątki takie pod turystów, które... No były bądź kalkomaniami zdobione, bądź... takimi pieczątkami. To już jest bardziej masowa produkcja, to już jest mniej unikatowe, no ale to też jest jakby kontynuacja tej samej idei.
7: To, co już znamy teraz właściwie,
6: no,
7: też turyści.
6: Dokładnie to, co teraz oglądamy.
7: A wspomniałyśmy o talerzach, o wazie. Co jeszcze tu jest, jeśli chodzi
6: cały
7: o...
6: Cały przegrój filiżanek z widokami dolnośląskich pałacyków. Szczególnym uznaniem się cieszył książ, które jest i na wazach, i na szeregu filiżanek. I tam dokładnie widać po ilości, jakim uznaniem się książ cieszył, ale też widać po tym, że co zniknęło, dlatego że tam stary książ, który przez długi czas uważaliśmy za wybudowane ruiny, no to tam na tych filiżankach stary książ jeszcze funkcjonuje jako obiekt użytkowy. Na jednej z was jest po prostu sala w tym obecnie ruinach starego książa, która jest z widokiem na nowy pałac.
7: Malowanie z grafik, no bo właśnie dziwnie by było iść z jakąś porcelaną i to malować.
6: To był moment, kiedy nawet malarze nie bardzo malowali z natury, dlatego że to się pojawia dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Wyszli nasi wrocławscy malarze w przestrzeń i z całym stanowiskiem. Natomiast dawniej powstawał ewentualnie szkic, a obraz powstawał w pracowni. Więc nic dziwnego, że w przypadku porcelany też powstawało to w ten sam sposób. Tyle tylko, że jako, że to były miniatury i jako, że były wielokrotnie zamawiane, no bo tutaj większość wyrobów jest na przykład z Berlina, więc były zamawiane zdalnie, to najprościej było sięgnąć po dokumentację graficzną danego regionu i po prostu wziąć grafikę i tą grafikę umieścić na talerzu.
7: Ona zawsze była akuratna?
6: No nie zawsze, bo tutaj mamy na przykład taką... taki piękny byk. Tu jest bazylika w Bambierzycach i ona jest na podstawie grafiki, na której był błąd. Bo bazylika w Bambierzycach ma podwójną kolumnadę, a tu jest tak, jakby były pojedyncze kolumny. Natomiast no, dzięki temu wiadomo, na podstawie której grafiki to jest zrobione. Także to są takie... No takie błędy, które idą dalej w przestrzeń. Podejrzewam, że autor tego błędu nawet nie miał tego świadomości.
7: No ciekawe, czy obdarowana osoba miała.
6: To już nie jest nawet nie do ustalenia, prawda?
7: A dużo jest tych przedmiotów tutaj w gablotach?
6: Jest 50 z kolekcji antykwariatu Pan Paser i 20 z naszych zasobów, czyli jest razem 70, co jak na ten rodzaj sztuki, to jest dosyć dużą kolekcją.
7: Rozpoznajemy z łatwością talerze, filiżanki. To jest przed nami puzderko?
6: Tak, no też ale pamiątka.
7: Ale bardzo ciekawa jest ta krowa, do której chciałabym, żebyśmy przeszły.
6: Krowa to już jest właśnie typowa pamiątka dla turystów, ale to dla mnie jest taki trochę dowcip i tak właściwie też dla dowcipu ją postawiłam na tej wystawie, mając świadomość, że najbardziej ludziom utkwi ta krowa w głowie, prawda?
7: Nie bez
6: krowa
7: powodu.
6: Przewrotnie jest mlecznikiem. Mleko daje na szczęście pyskiem, a nie tym miejscem, w którym normalnie, bo to byłoby dosyć osobliwe. No, ale jest to najnormalniej w świecie użytkowy, jest z widokiem ratusza. Krowa też bywała z innymi widokami, bo już mi się zdarzyło widzieć z Wzgórzem Libicha.
7: Ona ma na ciele ten widok, tak?
6: Na brzuchu, tak. No bo siłą rzeczy największy kawałek, na którym można było cokolwiek umieścić, prawda?
7: Niełatwo pewnie było ją czyścić takim malutkim mlecznym.
6: No, na pewno nie. Nie było to proste.
7: To tutaj z takimi wystającymi elementami?
6: To jest albo na wykałaczki, albo od dzbanuszek, bo to trudno ustalić w tej chwili, bo takie były formy i na wykałaczki, chociaż te na wykałaczki były trochę węższe, i dzbanuszek, natomiast jest tutaj pomnik z widokiem pomniku Wilhelma. Też taka typowa już dla turystów pamiątka.
7: To jest wystawa, która jest częścią wystawy o Wrocławiu, czy to jest osobna wystawa?
6: Nie, to jest osobna wystawa, to jest po prostu wynik tego, że z ludźmi się fajnie rozmawia, no nie, bo pan antykwariusz przyznał się, że lubi takie rzeczy zbierać, ja mu pokazałam, co mamy, on się zapytał, a może byśmy zrobili wspólną wystawę. No i z tego wyszła naprawdę fajna wystawa.
7: Czy może były jakieś zaskoczenia w trakcie przygotowywania tej ekspozycji?
6: No, w trakcie przygotowywania tej ekspozycji ekspozycja się rozrastała, bo chociażby pan dokupił talerz na ostatniej berlińskiej aukcji.
7: Taki złocony wygląda.
6: Taki złocony. No i to jest właśnie to. To jest okolice Pałacu w Staniszowie, ale tak na zdrowy rozum to musiało być ważne dla kogoś, no nie? Bo to jest taki fragment, który gdyby nie to, że jest z tyłu talerz opisany, to za Chiny nikt by nie wiedział, gdzie to jest.
7: Drzewo jakieś.
6: To jest to samo, co robił Dressler. To jest po prostu kawałeczek natury i tak naprawdę nie wiemy skąd, jak, gdzie i jakim cudem. No nie? Ale że jest opis z tyłu, to wiemy, że to jest obok parku, znaczy obok Pałacu Staniszowy. Natomiast jeżeli nie byłoby tego opisu, to może być każde miejsce na Dolnym Śląsku dowolnie wybrane. No, tak samo jak na talerzu tej Budenbrock. No nie, jest w Pielaszkowicach kawałek jej prawdopodobnie jej ulubione miejsce w tym parku, które gdyby nie opis, to nikt by się nie domyślił, co to jest za miejsce.
7: Mhm. Czyli rozumiem, że oprócz książa, który był popularny, i Wrocławia, no bo siłą rzeczy jesteśmy we Wrocławiu, są tu takie miejsca, które no może nawet nie wszyscy dolnoślązacy znają.
6: Dokładnie. Są to po prostu te pałacyki, które ktoś chciał obdarować właściciela widokiem jego pałacyku i niekoniecznie musiały być bardzo znane.
7: A te wszystkie filiżanki, mlecznik w kształcie krowy, czy talerze z widokami z Wrocławia i Dolnego Śląska możecie oglądać w Pałacu Królewskim do końca tego roku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
12: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: No hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Ja urlop niestety, ale mam już co prawda za sobą, no ale założę się, że są wśród was tacy, którzy myślą, planują, no i jeszcze zastanawiają się, gdzie polecieć. Przylatuję więc ja na białym koniu dla tych niezdecydowanych, no i dziś podpowiem wam, jakie kierunki można wybrać, jeśli no właśnie chcecie gdzieś na lato polecieć. Uwaga, będą to też takie nieoczywiste wybory. A prócz tego zaczniemy sobie od podpowiedzi od innych podróżnych, którzy właśnie jeszcze w maju podróżowali samolotami z naszego Wrocławia. No to jak wyglądał ten maj na wrocławskim lotnisku?
13: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław.
14: Mhm. To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
13: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc. miesiąc, rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia. Ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o port lotniczy Wrocław w 2026 roku, więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty, no i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
14: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
13: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpańskich, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami ten wypoczynek, więc tak, ta Lamecja to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo
14: trzeba było sprawdzić.
13: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym. Wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka na czegoś takiego bardziej stylowego, z szykiem, to wybierze Mediolan, a pojawiła się Lamecja, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku i to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem, natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą.
14: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż-Orly?
13: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika, natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż-Beauvais, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone. A Paryż-Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę tę Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend. To zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie dwa razy w tygodniu, czwartek, niedziela i ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przylatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
14: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też czartery cieszyły się popularnością.
13: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne i to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z touroperatorami będziemy realizować, już się pojawiają, w związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z czterema nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
14: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
13: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty będą realizowane. Można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek. Ale tak samo jak trzy pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj dwa lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego. To będą też czartery. No i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar. Więc to też jest coś, co jesteśmy święcie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać. A ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób, jak zdecydowana większość, czyli na planowanie urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy mieli cztery loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś,
14: co warto rozważyć.
13: Raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia cztery wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, drugi rok z rzędu, jeżeli pamięć mnie nie myli, więc to jest idealny moment, jeżeli ktoś przeczekał ten szczyt sezonu urlopowego. No i we wrześniu, kiedy już wszyscy będą wracali do pracy i będą tylko wzdychali do wspomnień wakacyjnych, część pasażerów może wsiąść bardzo komfortowo do szerokokadłubowego samolotu i bezpośrednio, bez międzylądowania, polecieć z Wrocławia na Madagaskar. Pierwszy lot już 30 sierpnia, w związku z tym to warto rozważyć. Tak podsumowując jeszcze te loty czarterowe, to mamy aż 38 tych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo w kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie letnim.
14: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś, z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
13: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbo drogie.
14: Okay.
13: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo a nuż widelec w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii. To jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to na pewno warto rozważyć. Varna w Bułgarii to też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie, może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku, w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohrydzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ohrydzkim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynku w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło, realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, no, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście stan portfela.
0: Bogata siatka połączeń i wiele możliwości to z naszego wrocławskiego lotniska. Wracając więc do początku, oby ci, którzy jeszcze nie wiedzieli do czasu tej rozmowy, gdzie polecieć na lato, teraz już rezerwują, sięgają po aplikacje różnych przewoźników, sięgają po swoje kalendarze i rezerwują, tak jak powiedziałam, swoje destynacje. A ja jeszcze powtórzę po rzeczniku lotniska, Bartku Wiśniewskim, że tym bardziej warto już teraz się decydować, no bo przewoźnicy o dziwo idą nam na rękę i mimo niepewnej sytuacji ceny lotów nie są aż tak duże.
2: Reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: O reklamie. jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
20: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
19: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Wakacje we Wrocławiu mogą kojarzyć się z różnymi rzeczami, w tym między innymi z remontami, bo już tradycyjnie wiele ulic jest w tym czasie rozkopanych. Sprawdzamy, jak będzie tym razem.
21: Paulina Tyniec-Pisz, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu, Urząd Miejski Wrocławia.
7: Jak bardzo w wakacje będzie Wrocław komunikacyjnie trochę innym miastem?
21: Myślę, że nasi mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że intensywnie pracujemy przez cały rok, ale jednak, mimo wszystko, wtedy, kiedy część z nas wyjeżdża na urlopy, to my jako miasto, spółki, jednostki planujemy największe zagęszczenie różnego rodzaju inwestycji. I te inwestycje to będą i duże zadania, i takie mniejsze prace wykonywane chociażby w ramach programu inicjatyw lokalnych czy w ramach WBO. Te najważniejsze inwestycje to jest jak zawsze to rewolucja. Już od kilku lat intensywne prace w wakacje po to, żeby podnieść standard infrastruktury torowej. I w tym roku to są trzy główne zadania. W rejonie skrzyżowania Oławska, Plac Społeczny, Krasińskiego przy ulicy Trzebnickiej oraz w rejonie dworca, czyli węzeł Stawowa, Peronowa oraz rejon Suchej, Swobodnej, Borowskiej, Ślężnej. Tu będzie największy zakres prac, największy zakres też zmian zarówno dla kierujących, jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Oprócz tego oczywiście wrocławskie inwestycje kontynuują te największe inwestycje, które się w mieście dzieją, chociażby budowa trasy autobusowo-tramwajowej na Swojczyce, przebudowa ulicy Gajowickiej, ale też zaczyna kolejne nowe zadania inwestycyjne. Tak samo Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta i również Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi też swoje działania inwestycyjne. To będzie kilkadziesiąt różnych zadań, większych, mniejszych i tych mających znaczenie takie ogólnomiejskie, tych mających znaczenie osiedlowe. I jak zawsze te prace się wiążą z pewnymi utrudnieniami w ruchu komunikacji indywidualnej i oczywiście w komunikacji zbiorowej.
7: No właśnie, padła liczba 30 remontów, które będą prowadzone na jakimś etapie w wakacje. Czy możemy jakoś powiedzieć, jakie to są głównie części miasta, czy to jest właściwie Wrocław w różnych punktach?
21: To jest Wrocław w różnych punktach, ale Państwo doskonale wiecie, te tak naprawdę MPK-owskie inwestycje, no to można powiedzieć, że szeroko rozumiane centrum, bo tu mamy praktycznie w bliskości Plac Społeczny, Plac Dominikański, czyli praktycznie samo centrum, no i też dworzec, rejon Dworca Głównego, czyli też ważny punkt na mapie komunikacyjnej Wrocławia, ale tak naprawdę te inwestycje są rozsiane po całym mieście, bo i mamy nowe żerniki Aleje Architektów i Wrocław na dobrej drodze to też są odcinki dróg położone na różnych osiedlach, w różnych częściach miasta.
7: A jeśli chodzi o ten remont przy dworcu, on potrwa dłużej niż wakacje? Wiadomo, kiedy dokładnie się zacznie?
21: Pierwsze zmiany, nie będzie dużych zmian w ruchu indywidualnym, ale wykonawca zajmie już część torowiska, a zatem zmiany w komunikacji zbiorowej. W kolejnych etapach będą zmiany związane z zamknięciem ulicy Stawowej, czyli już tu będzie zmieniona organizacja ruchu i w ślad za tym również zmieni się organizacja ruchu na fragmencie ulicy i Bogusławskiego, i Komandorskiej, na samym skrzyżowaniu ulic Sucha, Ślężna, Swobodna, Borowska, ale oczywiście jak zawsze zapewnimy tam objazdy dla komunikacji indywidualnej i oczywiście objazdy dla komunikacji zbiorowej. Te kolejne etapy, no to oczywiście będą one wdrażane w miarę postępu prac i tak naprawdę też zasadnicza część tych prac przypadnie również na sierpień. Części zadań, z uwagi na to, że to jest rzeczywiście duży zakres zmian, nie skończymy tak stricte z końcem wakacji, ale tu jak zawsze minimalizujemy czas realizacji tych prac, prowadzimy je tam, gdzie jest to możliwe, w trybie ciągłym, z utrzymaniem ruchu tam, gdzie jest to możliwe, tak jak w przypadku ulicy Trzebnickiej, gdzie właśnie założyliśmy, że utrzymamy ruch samochodów po ulicy Trzebnickiej po jednym pasie w każdym kierunku. Także tutaj będziemy sukcesywnie informować o kolejnych etapach zmian i te informacje pojawią się we wszystkich możliwych dostępnych miejscach, czyli i na stronach internetowych, w social mediach, za Państwa pośrednictwem, czyli za pośrednictwem mediów, w pojazdach komunikacji miejskiej, ale też docieramy do firm, do instytucji, do tych obiektów, które są zlokalizowane bezpośrednio obok prowadzonych inwestycji, żeby również pracownicy mieli taką informację, jak dotrzeć najlepiej komunikacją indywidualną i zbiorową.
7: Rozmawiamy cały czas o wakacyjnych remontach dróg we Wrocławiu, a że ich lista krótka nie jest, jest sporo do opowiadania.
1: Najszybciej prawdopodobnie wejdziemy na ulicę Chrzanowskiego. Czekamy na zapięcie ostatnich elementów dokumentacji po to, aby wykonawca mógł to realizować już w wakacje.
3: Bartosz Nowak, Wrocławskie Inwestycje.
1: To jest kompleksowa przebudowa ulicy Chrzanowskiego. Dzisiaj mówimy o drodze szutrowej, która nigdy nie miała żadnej klasy. Mieszkańcy bardzo długo zabiegali o te inwestycje konkretnie. My wpisaliśmy się w te oczekiwania i dostosowujemy ulicę Chrzanowskiego z tej zapomnianej, niedostosowanej do dzisiejszego standardu szutrowej ulicy do pełnowymiarowej jezdni z zielenią, chodnikiem, uwaga, nowymi wjazdami dla mieszkańców, bo to również trzeba było uporządkować, ponieważ przez lata mieszkańcy funkcjonowali w pewnej przestrzeni, ona miała swój rytm życia, my musieliśmy to uporządkować, nanieść na swoje projekty to, co przez lata zostało już tam też częściowo wytworzone, po to, aby mieszkańcy bezpośrednio mogli korzystać z nowej infrastruktury, która ma im służyć na co dzień. Podobnie z ulicą Ruską. Oczywiście to są te duże, ciężkie infrastrukturalne projekty, ale mamy też te mniejsze, lżejsze, ale dla mieszkańców bardzo ważne i to też zaczniemy już za chwilę, bo wakacje, czyli RODOS na Stabłowicach. To jest taka przestrzeń pomiędzy ulicami i chodnikami, która ma dać wytchnienie, inspirowana tą Grecją, więc to nie tylko będzie ładne miejsce, gdzie będzie można wypocząć, ale roślinność ma sprawić, że też tą Grecję mamy poczuć dosłownie, czyli rośliny mają w różnych porach roku dać nam trochę dla oka i trochę, że chcemy to poczuć dosłownie, tak? Tą Grecję w tamtym miejscu, projekt z WBO, super inicjatywa, która genialnie wpisze się w tamtą przestrzeń. Podobnie na Wojszycach, tam również sad mieszkańca, nowe ścieżki rowerowe prowadzące bezpośrednio do placów zabaw. One funkcjonują, ale są już wyeksploatowane w słabej jakości, dlatego trzeba je wyremontować tak, aby bezpiecznie można było z tego korzystać. Także moc wyzwań przed nami, rękawy podwinięte i wykorzystujemy efektywnie ten szczególny moment w roku, kiedy mieszkańców Wrocławia w mieście jest mniej, bo są na wakacjach, a my możemy wykorzystać moment, w którym najwięcej da się zrobić.
7: Ja bym chciała jeszcze, jeśli chodzi o ulicę Ruską, przypomnijmy zakres prac, bo to inwestycja w samym centrum miasta.
1: Zakres prac jest gigantyczny, ponieważ my musimy najpierw rozebrać to, co dzisiaj funkcjonuje jako ulica Ruska, zmienić sieci podziemne, czyli to, z czego korzystamy w domach na co dzień i nie tylko w naszych biznesach, w centrum również, po to, aby wybudować kolejne warstwy konstrukcyjne jezdni i skąpać to w zieleni tak, aby ta ulica prowadząca bezpośrednio do centrum Wrocławia, do tego serca, była nie tylko funkcjonalna, ale też ładna, stąd te nowe nasadzenia. Ten projekt jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o zieleń. Jest pomyślany w taki sposób, żeby w różnych porach roku ta ulica dobrze wyglądała, czyli to te rośliny kwitły jedna po drugich, i żeby to się nie wykluczało. Dodatkowo to, czego oczekują mieszkańcy, czyli drzewa w mieście, tego nie mogło zabraknąć. Wszystko po to, aby żyło się lepiej we Wrocławiu.
7: To będą drzewa w donicach czy w gruncie?
1: To są wszystko rzeczy w gruncie. Donice są pewnym kompromisem, często narzuconym przez konserwatora zabytków. Wszystko wynika z czegoś. Tutaj mówimy o kompleksowej przebudowie, o wpisaniu tej przestrzeni już na stałe.
7: Ile potrwają prace na Ruskiej i kiedy się zaczną?
1: Planujemy jeszcze w czerwcu rozstrzygnąć postępowanie przetargowe, niezwłocznie podpisać umowę, mówimy tu o tygodniach, aby wejść na plac budowy.
7: Jakie to zmiany w ruchu oznacza? Tam jakby ruchu samochodowego nie ma za dużego, ale czy piesi będą mogli się nią poruszać? Czy wszystko zostanie od razu zamknięte?
1: Częściowo chcemy ten ruch pieszych utrzymać w tamtym miejscu. Nie tylko, bo tą obsługę bytową nieruchomości również. Także to też jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o logistykę budowy, ale niewątpliwie mieszkańcy tą codzienność życia w swoich nieruchomościach muszą mieć zapewnioną i to na pewno musi zostać wpisane w harmonogram pracy.
22: Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
7: Wakacje to tradycyjnie we Wrocławiu taki czas, że jest więcej tych remontów, bo ludzie wyjeżdżają. Czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o te prace organizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta?
22: Pracę bym podzielił na dwa obszary. Pierwszy związany z obiektami mostowymi, a drugi z infrastrukturą drogową. Jeżeli mówimy o obiektach mostowych, no to cały czas intensywnie pracujemy na budowie Karwińska Gazowa, związanej z wymianą praktycznie całej konstrukcji trzech obiektów, dwóch w ulicy Gazowej, jednego w ulicy Karwińskiej. Na samej ulicy Gazowej będziemy prowadzić prace stricte związane z obiektami do końca sierpnia, natomiast we wrześniu przystąpimy do robót drogowych na skrzyżowaniu Karwińska Gazowa Mościckiego, tak żeby jak najszybciej móc uruchomić połączenie drogowe Mościckiego w kierunku Bardzkiej.
4: Wtedy zmieni się organizacja ruchu.
22: Tak. I to jest jakby nasz priorytet i też tak cały czas jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, żeby te prace zmierzały właśnie, żeby ten cel osiągnąć. Ale kolejna rzecz, która nas, mam nadzieję, czeka, że rozpoczniemy tę pracę, ponieważ 17 czerwca będziemy otwierać oferty związane z remontem estakad w ciągu ulicy Alei 3 Sobieskiego. I to jest bardzo duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi i o środki finansowe, ale też o zakres robót, bo mówimy o estakadach o znaczącej długości, o remoncie ich, takim kompleksowym, który będzie trwał 2 lata, ale to nie tylko remont estakad gruntowny, ale również wykształcenie połączeń pieszych i rowerowych, których na dziś nie ma. Dodatkowo jeszcze w okresie wakacyjnym z tej edycji programu Wrocław na Dobrej Drodze będziemy w 4 lokalizacjach. To jest ulica Redycka, Szybowcowa, Aleja Wiśniowa i ulica Dębowskiego. Tam chcemy prowadzić pracę właśnie w tym okresie, kiedy mamy mniejsze natężenie ruchu. To są też dość duże zakresy, w związku z tym właśnie chcemy w tym czasie je zrealizować. A też warto dodać, że do końca sierpnia wydatkujemy ponad 22 miliony złotych na same prace związane z bieżącym utrzymaniem na drogach, czyli przysłowie łatanie dróg i tak dalej. Tak?
4: Jeśli chodzi o Jana III Sobieskiego, bo rozumiem, że to będzie też etapowane, jeśli chodzi o same prace, jakich utrudnień możemy się spodziewać na początku?
22: W pierwszym kroku utrudnień nie będzie żadnych, oprócz tych, które już dzisiaj występują, tak? Czyli mamy na estakadzie wjazdowej do Wrocławia jeden pas wyłączony z ruchu i podczas całego okresu prowadzenia prac remontowych ten status zostanie zachowany. Oczywiście w momencie, i to będzie najprawdopodobniej w kolejnym roku, gdzie przystąpimy do prac związanych z wymianą elementów konstrukcyjnych samych obiektów mostowych, wówczas jedna estakada będzie wyłączona z ruchu, po drugie będzie odbywał się ruch dwukierunkowy i później będzie zmiana.
5: Wszystkie inwestycje i remonty oczywiście wprowadzają pewne zmiany w organizacji ruchu, nie tylko transportu indywidualnego, ale również transportu zbiorowego.
4: Dawid Barabasz z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
5: I takie zmiany w komunikacji miejskiej obejmują aż 13 linii tramwajowych, 8 linii autobusowych miejskich, 1 linię aglomeracyjną oraz 16 linii autobusowych nocnych. Od połowy sierpnia część tramwajów wróci na swoje trasy, stałe trasy. Część tramwajów pojedzie objazdami, ale wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszym portalu miejskim, na social mediach oraz oczywiście na przystankach. Należy tutaj też zaznaczyć, że do końca sierpnia zostanie wprowadzony letnio-remontowy rozkład jazdy, obejmujący pewne zmiany w komunikacji i w dni robocze wszystkie tramwaje będą poruszać się ze zmienioną częstotliwością. Ta częstotliwość będzie wynosiła kursowania tramwajów co 15 minut. Zmiany w komunikacji autobusowej będą następowały dopiero 27 czerwca, bo jest to związane z zakończeniem roku szkolnego i część kursów szkolnych zostanie zawieszona na części linii, to jest na linii 104, 105, 108, 117, 147 czy też 909. Generalnie wszystkie zmiany, te liczne zmiany, które będą wprowadzone w życie, powodują, że część przystanków zostanie pominięta i pojazdy komunikacji miejskiej pojadą objazdami, dlatego apelujemy do mieszkańców, zachęcamy wszystkich pasażerów do bieżącego sprawdzania informacji i bieżącego sprawdzania rozkładów jazdy.
4: No i o spokój pewnie też przyda się apelować.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Joanna Struteńska przy mikrofonie. O przebudowach, ale bardzo różnych obiektów będzie teraz u nas, bo będą informacje na temat remontów podwórek, szkół czy torów na jednym z mostów.
23: Ten walor nie tylko estetyczny, ale zielony jest kluczowy.
7: O roślinach na torowisku na jednym z mostów we Wrocławiu za chwilę, bo zaczynamy tematem podwórek.
24: Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego.
7: Ile my mamy takich miejskich podwórek we Wrocławiu?
24: Setki, pani redaktor. Największe osiedla kamieniczne, te z tą starą zabudową kamieniczną, takie jak Ołbin, takie jak na Dodrze, mają ich około 40, Ołbin nawet troszeczkę więcej niż 40, te nieco mniejsze, około 30, no i to są rzeczywiście setki podwórek zarządzanych przez miasto. Oczywiście nie wszystkie, bo jest też wiele podwórek na przykład spółdzielni mieszkaniowych, wiele podwórek zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, ale co do zasady, tam gdzie są te stare kwartały kamienic, tam prawie zawsze zarządcą podwórka

0: No, dużo ponad hektar, największe miejskie podwórka na Ubinie. To są dwa takie ubińskie podwórka. Jedno ma prawie 3 hektary, drugie 2 hektary, więc to są naprawdę... Żeby sobie uzmysłowić, to jest mniej więcej plac Nowy Targ razy 2, a razy 2,5. Mówimy w tym momencie tak, o zbliżających się finałach dwóch remontów podwórek. Pierwsze, które będzie oddane znacznie szybciej, spodziewamy się, że to może nastąpić jeszcze w czerwcu, to jest podwórko na Karłowicach, między ulicami Kromera, Bydgoską i Łąką Mazurską. Tam trwają bardzo zaawansowane prace nadzorowane przez wrocławskie mieszkania. Zapowiada się piękne podwórko-ogród, tak bym to powiedział, dlatego że tam jest bardzo bogaty program nasadzeń. Tam jest oczywiście już kończona infrastruktura taka do sportu, do wypoczynku. Jest już boisko do piłki nożnej czy ręcznej i do koszykówki. Tam pojawią się już dwa place zabaw. Trwają jeszcze prace nad innymi elementami tego podwórka, ale myślę, że będzie na co popatrzeć, szczególnie jak ta zaplanowana tam zieleń ładnie nam się rozrośnie. Tam jest zaplanowanych kilkanaście tysięcy nasadzeń, 3 takie altany tematyczne obsadzone różnymi rodzajami roślinności. Będzie też pewna gratka dla miłośników astronomii, obserwacji nocnego nieba. No myślę, że to będzie naprawdę bardzo spektakularne i bardzo malownicze podwórko. To jest to pierwsze. Natomiast jeszcze przed końcem wakacji spodziewamy się dokończyć remont podwórka imienia wszystkich mieszkańców. To jest podwórko w kwartale ulic Komuny Paryskiej, Mierniczej, Łukasińskiego, Prądzyńskiego. Rok temu tam cieszyliśmy się z pierwszego etapu. To jest dosyć duże podwórko, które po prostu trzeba było etapować. W tej chwili trwają zaawansowane prace nad drugim etapem tego podwórka, bardziej częścią wschodnią tego podwórka. Tam jeszcze, no mówiąc prosto, do końca wakacji, czyli tam jeszcze trochę pracy jest, ale już się wyłania no coś, co już można mniej więcej podpatrzeć ten efekt końcowy, bo tam już jest zamontowany plac zabaw, tam trwa montowanie takiego podestu drewnianego, pod koronami drzew będzie stół do tenisa stołowego. Oprócz tego również nasadzenia, poprawiona komunikacja tego podwórka, dlatego że tam w środku stoją dwie kamienice, takie oficyny. Trzeba do nich zrobić drogi dojazdowe wygodne, bo tam było klepisko niestety. Trzeba zrobić wygodne drogi dojazdowe do garaży, które znajdują się we wnętrzu tego podwórka. Troszeczkę inny będzie profil tego drugiego etapu tego podwórka niż ten pierwszy, bo ten pierwszy to było typowo zabawa, rekreacja, spotkania, ten drugi jest troszeczkę inny, ale myślę, że to też efekt końcowy tej całości no będzie robił duże wrażenie.
1: Mhm. Boiska, właśnie jakieś stoły do gry, ale też miejsca parkingowe pewnie. Co decyduje o tym, kto decyduje o tym, co na odnawianych podwórkach ostatecznie się znajduje?
0: Zasada jest taka, jeżeli przygotowujemy się do remontu jakiegoś podwórka, już obojętnie, czy robi to Zarząd Zasobu Komunalnego, czy wrocławskie mieszkania, odbywają się konsultacje społeczne. Można wejść, zapraszam na stronę Wrocław Rozmawia, z łatwością można ją znaleźć, choćby przez Google. Również na stronę obu zarządców mienia komunalnego, ponieważ oni na Facebooku na bieżąco informują o tych konsultacjach. Więc warto obserwować, żeby wiedzieć, kiedy w mojej okolicy podwórko będzie remontowane. To są spotkania z mieszkańcami, podczas których mieszkańcy zgłaszają po prostu swoje uwagi, swoje propozycje, swoje oczekiwania. Na tych spotkaniach najczęściej jest już projektant i można porozmawiać, jakie są możliwości zrealizowania tych oczekiwań. Duża większość tych propozycji czy oczekiwań rzeczywiście jest realizowana. To, że na podwórku wszystkich mieszkańców pojawiła się na przykład taka trybunka do spotkań, to nie jest kaprys projektanta, ludzie jej po prostu chcieli. To, że tyle miejsca zajęła tam infrastruktura sportowa w tym pierwszym etapie, bo jest boisko, jest siłownia na świeżym powietrzu, to też nie jest kaprys projektanta. Ludzie powiedzieli, że tego chcą. To, że na podwórku tym, o którym wspominałem, przy Łące Mazurskiej już się pojawiły takie specjalne jakby wieszaki na pranie, to też nie jest fantazja projektanta. Po prostu ludzie na konsultacjach powiedzieli, że oczekują tego rozwiązania. W tamtej części miasta utrzymał się ten taki klimat, trochę bym powiedział, troszeczkę z Włoch, że można między kamienicami znaleźć rozwieszone sznury z praniem. Ludzie wprost powiedzieli, że chcą, żeby taka infrastruktura w tym podwórku się pojawiła i rzeczywiście tam takie, nie wiem jak to nazwać, specjalne jakby kozły do rozwieszania.

0: zadania, tego typu instalacje rzeczywiście już się pojawiły.
1: Można zgłaszać swoje potrzeby, a jaki jest ten front robót? Jakie jest zapotrzebowanie na te remonty i na jakim to jest wszystko etapie?
0: Jeżeli chodzi o te stare podwórka kamieniczne, to one chorują, bym powiedział często, na taką rzecz. Tam bardzo często od czasów powojennych nie było koparki, od kilkudziesięciu lat. One w związku z tym często mają bardzo zaburzony obieg wody. Są problemy z odprowadzaniem wody. Gdzieś kałuże zbierają się w jednym miejscu. To źle wpływa na budynki, bo jeżeli woda zbiera się w jednym rogu podwórka, no to w tym momencie grozi to zawilgoceniem fundamentów kamienic. Często trzeba tego typu rzeczy realizować. To są prace bardzo niewidowiskowe, dość kosztowne i często po prostu potrzebne. Zanim się rozpocznie budowa tej właściwej infrastruktury, tego co widzimy na powierzchni, trzeba często wykonać bardzo czasochłonne, kosztowne roboty ziemne, związane też między innymi z rozbiórką fundamentów zabudowy we wnętrzach tych podwórek. Ponad 100 lat temu, kiedy budowano kamienice, tak naprawdę nie myślano o tych wnętrzach podwórzowych w taki sposób, w jaki my myślimy dzisiaj, czyli że to mają być miejsca zieleni, wypoczynku, rekreacji. Duża część tych starych podwórzy kamienicznych to były podwórka po prostu gospodarcze. Tam we wnętrzu tych podwórek były najnormalniej w świecie nawet zakłady produkcyjne. Tam produkowano wszystko. Od kiełbasy, przez smołę na potrzeby budownictwa, były jakieś składy drewna, składy opału, produkcja. W dużej części to też działo się również w PRL-u, bo przecież chyba nawet troszeczkę starsi mieszkańcy Wrocławia pamiętają, że w takim podwórku, które też niebawem będzie szło do remontu, między Nowowiejską Wyszyńskiego, w północno-zachodnim narożniku tego skrzyżowania, tam po prostu większą część tego podwórza zajmowały zabudowania dawnej wytwórni paluszków, Sobótka. Stamtąd wyjeżdżały paluszki, precelki. Dzisiaj duża część tego podwórka nadal jest zajęta, ale już nie przez te wytwórnie, tylko tam po prostu znajduje się między innymi market. Ale rzeczywiście tak jest. Często zanim zaczniemy pracę w jakimkolwiek podwórzu, to mówiąc wprost, trzeba wybrać jakieś resztki cegieł, resztki fundamentów po dawnych zakładach produkcyjnych, które w tym miejscu się znajdowały. Za, myślę, najdalej kilka tygodni wrocławskie mieszkania rozstrzygną przetarg na remont jednego z największych podwórzy we Wrocławiu, około 2-hektarowego, między ulicami Sienkiewicza, Reja, Nowowiejską i Piastowską i Krzywą, też taka ulica jest. Jaka była kariera tego podwórka? 100-kilkadziesiąt lat temu tam była po prostu wytwórnia smoły. Więc to pokazuje, jaką drogę te podwórza przeszły od czasów, kiedy one powstawały, kiedy budowano kamienice, do tego, co my robimy dzisiaj. Oczywiście zdarza się tak, że też trzeba często przekładać jakieś instalacje, które są pod ziemią w tych podwórkach, jakieś rury ciepłownicze czy rury gazowe, więc dużej części tej roboty nawet nie widać, bo to jest po prostu coś, co trzeba przebrać, przegrzebać w ziemi, zanim zacznie się budować te właściwe elementy infrastruktury, która dzisiaj służy mieszkańcom.
1: A jak w liczbach przedstawiają się te plany remontowe podwórek?
0: Do końca dekady na pewno kilkadziesiąt. Wolałbym unikać deklaracji, czy to będzie 54, czy 72. Jak najwięcej na pewno będziemy mówili o dziesiątkach podwórek. No i to, co wielokrotnie wspominaliśmy, że spodziewamy się, że to będzie minimum ćwierć miliarda złotych. Średni koszt takiego remontu dużego podwórka, mówimy o takim właśnie jak podwórko imienia wszystkich mieszkańców, jak Łąka Mazurska, to jest 7-8 milionów złotych. W przypadku tych największych podwórek, tak jak wspomniałem, na przykład to z ulicą Krzywą, czy jest jeszcze większe podwórko na Ubinie między Nowowiejską Jedności Żeromskiego i Daszyńskiego, no to tam się spodziewamy, że tam całkowity koszt, jak podsumujemy wszystkie etapy, to na koniec pewnie w 2028-2029 powiemy o kwocie łącznie przekraczającej znacznie 10 milionów złotych. To są rzeczy, które musimy zrobić, bo to są tak naprawdę zaległości sięgające dekady wstecz. Trudno winić bezpośrednio naszych poprzedników rządzących miastem. Ja absolutnie tego nie robię, no bo po prostu dopiero w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że możemy sobie na to pozwolić. pozwoli, bo to są bardzo kosztowne prace i cieszymy się, że wreszcie możemy to robić.
1: Temat prac na podwórkach we Wrocławiu zamieniamy teraz na temat prac na moście i ma to być inwestycja niestandardowa.
2: Ten projekt związany z modernizacją mostu pokoju MPK już wykonuje. Witold Woźny, MPK Wrocław. Jesteśmy po wszystkich uzgodnieniach, w tym z konserwatorem zabytków, co jak Państwo się domyślacie, nie jest prostą rzeczą. Natomiast mamy wszelkie prace zaplanowane i uzgodnione. Tam będzie ciekawostka, że już mogę zdradzić, że chyba jako pierwsi w Polsce, a na pewno nieliczni w Polsce, w tym to torowisko zazielenimy, co będzie powodowało, że będzie to jedno z niewielu miejsc, gdzie torowisko przebiegające przez most będzie właśnie w konstrukcji, w technologii torowiska zielonego. Chcieliśmy tego dokonać, żeby po pierwsze wpłynąć na odgłos poruszanych się tramwajów, czyli niwelować hałas. Dwa, no ten walor nie tylko estetyczny, ale zielony jest kluczowy. Tutaj te uzgodnienia są już za nami, będzie przystępowali do realizacji już takiego fizycznego tego zadania. Także jest to nie tylko zmapowane, zdiagnozowane, ale już w dość dużej fazie realizacyjnej.
1: Torowisko na Moście Pokoju musi być wyremontowane przed szykowaną przez miasto odnową mostu Grunwaldzkiego. Chodzi o to, by przeprawa była gotowa do przejęcia zwiększonego ruchu tramwajów, ale też do poruszania się po niej różnego typu tych pojazdów. Kontynuujemy temat remontów, ale tym razem będzie o pracach w szkołach.
3: Jolanta Wnęk, Zarząd Inwestycji Miejskich.
4: Remonty szkół to można powiedzieć główne nasze działalności są. W czasie wakacji też bardzo dużo tego będzie.
1: A możemy powiedzieć, czy to są jakieś takie drobne prace remontowe, czy większe?
4: Są różne. Są prace, które są już jako kontynuacja wcześniej rozpoczętych, ale też rozpoczniemy remonty sanitariatów. Można powiedzieć, że to są dosyć duże prace, jeśli całe piony sanitarne będą realizowane. Z tym, że okres wakacji nie wystarczy na przeprowadzenie tych remontów. Będą też remonty ogrodzeń, ale też drobniejsze remonty pomieszczeń, montaż poidełek w placówkach oświatowych, remonty instalacji elektrycznych, tablice rozdzielcze. No takie różne w zależności od potrzeb i od tego, jak jesteśmy już dokumentacyjnie przygotowani, bo wiele z tych prac wymaga wcześniej opracowania projektu.
1: Czyli mniej więcej w jakiej części placówek będą takie prace, czy w ilu?
4: W ilu? No w sumie z tymi, które teraz realizujemy i te, które jeszcze zostaną uruchomione w wakacje, no myślę, że do 100 placówek to się będzie działo.
1: Opowiadała dyrektorka Wrocławskiego Zarządu Inwestycji Miejskich Jolanta Wnęk.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Trochę sobie porozmawiamy o remontach, o tym, co zmieniają te, które już się zakończyły, ale będzie też o części takich, które zaplanowane są na wakacje. Zaczniemy jednak od innej sprawy, od przyjrzenia się naszemu rynkowi pracy.
9: Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.
1: Jak liczba obcokrajowców na Dolnym Śląsku się odbija na naszym rynku pracy? Czy możemy też mówić o jakichś nowych trendach czy danych?
9: Liczba obcokrajowców... Nie znam bieżącej liczby obcokrajowców czy osób, obywateli państw trzecich pracujących na Dolnym Śląsku, ale widzimy powszechnie, że bardzo mocno zasilili oni nasz dolnośląski rynek pracy. Ich obecność stała się takim już stałym trendem i stałą tendencją i mam wrażenie, że nasz dolnośląski rynek pracy i dolnośląska gospodarka bez tych obywateli państw trzecich, którzy pracują na to, żeby region się rozwijał, by sobie nie poradziła, bo widzimy ich tak naprawdę wszędzie. Wykonują oni bardzo często te prace, których tak zwani pracownicy rodzimi nie chcą wykonywać albo których się nie podejmują. głównie to są pracownicy prac prostych, pracownicy sektora budowlanego, ale też widzimy z roku na rok widzimy rosnący udział pracowników na stanowiskach specjalistycznych i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo pokazuje, że już wyszliśmy z tego schematu pracownika ze wschodu przyjeżdżającego do pracy na budowie, a widzimy, że to są osoby z coraz wyższym wykształceniem, coraz lepiej przygotowane do pracy i zajmujące coraz wyższe stanowiska, bo widzimy często, że są to pracownicy białego sektora, są to lekarze, pielęgniarki, są to bardzo często pracownicy sektora informatycznego czy też menadżerów.
1: Mamy od jakiegoś czasu te obawy, że AI, sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, przynajmniej niektórym z nas, albo część naszych obowiązków. Czy to jakoś już widać właśnie na rynku pracy dolnośląskim? Czy jakby w ogóle wejście sztucznej inteligencji widać?
9: Wejście sztucznej inteligencji widać i to myślę, że każdy, kto wykonuje jakąkolwiek pracę, widzi, że to zaczyna być istotny element praktycznie dowolnego stanowiska. No dobrze, może poza na razie pracownikami sektora budowlanego, prawda? Glazurnika sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi, prawdopodobnie. Ale widać, że często korzystamy sami, nawet często korzystamy z tych narzędzi. Jest to coraz bardziej powszechne i ułatwiające nam pracę. Jest to bardzo widoczne w gospodarce magazynowej, która ma bardzo mocną tendencję i taki szybki trend do automatyzacji.
1: Zmniejszania liczby stanowisk?
9: To też wiąże się ze potrzebą zmiany kompetencji i kwalifikacji tych pracowników, bo on musi teraz umieć obsłużyć większą ilość sprzętu, a także z wolumenem ilości pracowników, których też z siłą rzeczy na takim magazynie, który jest w pełni zautomatyzowany, potrzebnych jest mniej. Myślę, że w przypadku Wrocławia i okolic ilość tych miejsc pracy, gdzie są oni potrzebni, generuje cały czas ruch w tym zawodzie. A jeżeli chodzi o wpływ sztucznej inteligencji, on na pewno będzie i na pewno będzie rosnący. Na razie ten wpływ, my będziemy badać to zjawisko w ramach naszego projektu Obserwatorium Rynku Pracy w tym albo w przyszłym roku, bo jest to jedno z takich bardzo nurtujących zagadnień, jak wpływa, nie tyle globalnie, bo globalnie to możemy już sobie poczytać, jakie trendy są zauważalne, ale chcielibyśmy wiedzieć, jak to będzie wpływać, czy wpływa na nasz dolnośląski rynek pracy. Na razie nie widać takich masowych odejść, zwolnień w związku z tym, że ktoś zastosował sztuczną inteligencję. Poza tym dobrze wiemy, że jest to takie narzędzie, nad którym i tak trzeba czuwać. Ktoś to musi kontrolować, ktoś to musi weryfikować, więc na pewno będzie się zmieniał ciężar potrzebnych kwalifikacji i kompetencji pod kątem pracy z nowymi narzędziami. Owszem, te wszystkie światowe raporty mówią, że 80 milionów zawodów czy miejsc pracy zniknie, 150 nowych się pojawi, ale tak czy siak te nowe zawody to będą, czy te nowe miejsca pracy będą miejscami, które będą wymagać na pewno innych kompetencji niż te 80, które zniknie. Także pod tym kątem trzeba się przyzwyczaić, że jedyne co jest pewne na rynku pracy to ciągła zmiana. Może ona zachodzi powolno, w powolny sposób czasami, ale zachodzi.
1: A to tłumaczył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki, a u nas już obiecany temat remontów.
10: Tomasz Sikora, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.
1: W planach i w przygotowaniach jest remont Trzebnickiej, mostów trzebnickich. Na jakim to wszystko jest etapie?
10: W tej chwili MPK przygotowuje się do rozpoczęcia remontu ulicy Trzebnickiej, tam przede wszystkim wymiany torowiska, bo ono jest no, w bardzo złym stanie. Kto choć ostatni raz przejechał Trzebnicką, wie, że to jest raczej wesołe miasteczko, a nie jazda tramwajem.
1: No i cicho nie jest dla
10: okolicy. Cicho nie jest, to też jest, tak jest, jak najbardziej. 27 czerwca rozpocznie się ta inwestycja, potrwa 12 tygodni i będzie kosztowała 12 milionów złotych. Wymienionych zostanie 200 km toru pojedynczego, nowa podbudowa, też smarowanie między innymi szyn, żeby było właśnie na przykład ciszej tam, zwłaszcza na skręcie od strony Placu Powstańców Wielkopolskich i cały ten odcinek torowiska od właściwie od wiaduktu kolejowego, od Placu Powstańców Wielkopolskich aż do wysokości mniej więcej stacji benzynowej przed mostem Trzebnickim zostanie wyremontowany, właściwie zbudowany na nowo, tak trzeba by to nazwać. Jeśli gdzieś będą potrzebne interwencje też w pasie drogowym, tym samochodowym, tam także taka interwencja nastąpi. Przebudowane zostanie odwodnienie, zabezpieczona infrastruktura podziemna, w tym także sieć ciepłownicza i kanalizacja deszczowa. No i odtwarzać będziemy nawierzchnię drogową w sąsiedztwie torowiska. Wykonamy też nowe elementy oddzielające torowisko od jezdni.
1: Ile mają potrwać te prace?
10: Zaplanowane są na 12 tygodni, czyli powinniśmy się zmieścić w czasie wakacji.
1: To nie przypadkowo?
10: No nie, rzeczywiście tych wakacyjnych remontów będzie naprawdę dużo. To tak jest, że no, staramy się to rzeczywiście upychać wtedy, kiedy nie ma szkoły, więc ten ruch miejski jest, wiadomo, że nikt nie idzie na wakacje na 2 miesiące, wyjeżdża do ciepłych krajów i wraca we wrześniu. Tak nie jest. Tak wiadomo, że urlopy są krótkie i wiele osób zostaje w mieście, ale jednak tego ruchu będzie mniej, bo szkoły nie działają i też w związku z tym, no i też jakby są urlopy, więc staramy się upychać maksymalnie dużo tych takich newralgicznych, trudnych remontów właśnie w tym czasie, czyli w Trzebnicka, no ale też okolice Dworca Głównego będą remontowane. Już w tej chwili trwają takie ostatnie ustalenia organizacji ruchu.
1: Jeśli chodzi o organizację ruchu na Trzebnickiej, rozumiem, że tramwaje w trakcie prac nie będą jeździć, a co z autobusami, samochodami? Wszystko będzie normalnie czy z utrudnieniami?
10: Tak, będzie z utrudnieniami na pewno, ale będzie przejazd. Podobna sytuacja troszkę do tego, co mamy w okolicach Dibuła Drobnera, czyli ruch jest, ale obok toczą się budowy. Nie tak, Trzebnicka nie będzie tak intensywna jak na Drobnera Dibuła, bo tam przebudowujemy całą właściwie organizację przystanku, a tutaj jakby w starym śladzie będzie prowadzone torowisko. Niemniej jednak no, trzeba się liczyć z tym, że będą budowlańcy, że będą pewnie takie chwilowe blokady, bo ciężarówka będzie musiała wyjechać z materiałem albo wjechać z materiałem. No to tego typu utrudnienia na pewno będą.
1: A co z mostami trzebnickimi? One nie są w najlepszym stanie.
10: Nie są i to jest rzeczywiście drażniące, bo mamy dwa wyloty na północ, czyli Rejmonta i Most Osobowicki, i Trzebnicka i Most Trzebnicki. I bardzo nam zależało na tym, żebyśmy przeprowadzili remont Trzebnicki razem z mostami trzebnickimi. Tyle, że od pięciu lat próbujemy ustalić z konserwatorem zabytków szansę na to, by zmodernizować mosty trzebnickie. Wiadomo, że mosty są zabytkowe, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast rzeczywiście już projektując mosty trzebnickie, projektant, wczesny niemiecki projektant założył, że one będą szersze. Więc chcieliśmy w ramach modernizacji doprowadzić do takiego oryginalnego wyglądu tego, co zaplanował projektant. Dzięki temu mielibyśmy wygodne przejście dla pieszych przez most i wygodne przejazd dla rowerzystów, bo jak wiadomo, w międzyczasie to już nie jest tylko droga wylotowa z miasta, jak kiedyś było, gdy mosty były projektowane, ale to jest po prostu dojazd do osiedli, na których mieszka około 60 tysięcy mieszkańców. Część z nich jeździ rowerami, jeszcze większa część chodzi pieszo. I ważne jest, żeby te dwa mosty, one były po prostu bezpieczne, jeśli chodzi o przejazd rowerowy i przejście piesze. Niestety konserwator nie zgadza się na te zmiany, czyli na doprowadzenie mostów trzebnickich do oryginalnego projektu, takiego jak zostało to zaprojektowane, ale nie zostało nigdy zrealizowane, tylko domaga się tego, żebyśmy odnowili ten most, czy jakby nie modernizowali mostu, tylko żeby on wyglądał tak, jak wygląda w tej chwili. Więc dalej z konserwatorem rozmawiamy, bo nie mamy po prostu ustalenia. Mamy nadzieję, że odpuści, no bo to jest, znaczy w 100% rozumiemy potrzebę remontowania budynków i dajemy nawet jako miasto dużo większe pieniądze na to, żeby nawet wspólnoty mieszkaniowe, czyli coś, co nie jest w gestii miasta, ale jest zabytkowe albo jakiejś ochronie konserwatorskiej wymaga, żeby z pieniędzy miejskich też te remonty fasad wykonywać, więc tu nie ma co do tego wątpliwości. Co do tego, że tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, czy w rynku, powinna być nawierzchnia kostkowa, nie ma co do tego wątpliwości. Ale jak słyszymy właśnie takie historie, że nie ma możliwości powiększenia mostu, bo on ładnie wygląda tak, jak wygląda, no to jest po prostu drażniące, to jest nerwujące. Mam wrażenie, że jest to no, co najmniej nierozsądne, no ale konserwator zabytków, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który podlega wojewodzie i podlega Ministerstwu Kultury, ma tu zdanie decydujące, więc my rzeczywiście od 5 lat prosimy go, żeby się ugiął, żeby pozwolił na to, żeby ludzie mieli po prostu bezpieczniejsze, wygodniejsze dotarcie do domów, do szkoły czy do centrum miasta.
1: Czyli pad, a jak bardzo pilny jest ten remont?
10: No jest pilny. Znaczy jakby mostowi nie grozi zawalenie, natomiast jakby trzeba go wyremontować, bo trzeba przede wszystkim tą warstwę nawierzchniową wyremontować.
1: Dolnośląski Konserwator Zabytków wydał w tej sprawie oświadczenie i w nim informuje, że 3 lata temu przekazał miastu zalecenia dotyczące projektu remontu mostów, a rok temu ten projekt zatwierdził, ale z zaleceniem uzupełnienia elementów koniecznych jego zdaniem zdaniem ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Konserwator dodaje też, że w jego ocenie długotrwałe rozmowy miały na celu w istocie wymuszenie przyjętej przez miasto koncepcji oraz że urzędnicy odrzucili pomysł wprowadzenia jednostronnego ruchu rowerowego po każdej stronie mostu czy plan budowy alternatywnej kładki pieszo-rowerowej między istniejącymi przeprawami. W temacie mostów trzebnickich porozumienia więc nie ma, a u nas teraz o jeszcze innej inwestycji.
10: Tomasz Sikora, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.
11: O remoncie już zakończonym i zmianach z tym związanych, czyli o Koszarowej porozmawiajmy.
10: Tak jest, no Koszarowa się stała szersza i tu wielkie dzięki dla pana konserwatora, że się zgodził na to, żeby nawierzchnię kostkową zamienić na nawierzchnię bitumiczną. Z 5,5 metra szerokości do 6 jest to powiększone. Ważna ulica dla miasta, no bo to dojazd do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, do kompleksu Uniwersytetu Wrocławskiego czy Akademii Wojsk Lądowych. No i przede wszystkim już kierowcy jeżdżą, bo ta przebudowa rozpoczęła się pod koniec sierpnia ubiegłego roku. 15 milionów złotych to kosztowała i kierowcy jeżdżą, natomiast wracają autobusy i to jest dość istotne, bo nie tylko autobusy, a nie tylko wracają na już bardziej komfortową, szerszą, więc wygodniejszą też dla autobusów ulicę Koszarową, ale też co ważne, pojadą w dwóch kierunkach i zostaną przedłużone do Sołtysowic, więc skorzystają nie tylko pasażerowie komunikacji miejskiej, ale też kierowcy, piesi i rowerzyści, bo powstały nowe przystanki, zatoka autobusowa, dwukierunkowa droga rowerowa po stronie szpitala czy kampusu Uniwersytetu Wrocławskiego, dodatkowe przejścia dla pieszych, no i też pod ziemią przebudowaliśmy, bo też zależy nam, jak już robimy remont taki kompleksowy ulicy, żeby zaraz jakaś rura nie pękła i musielibyśmy to na nowo rozgrzebywać, więc też sieci podziemne zostały wymienione, zmodernizowane. No i pojawiło się 2000 róż w odmianach, więc taka rzeczywiście aleja różana powstaje. Warto pojechać, nie tylko zobaczyć, jak wygląda szersza i wygodniejsza i cichsza ulica Koszarowa, co też po prostu ładniejsza, bo te róże rzeczywiście, gdy zakwitną, utkwitną, gdy się jeszcze rozrosną, to będzie bardzo, bardzo fajna przestrzeń.
1: Wydłużona popularna linia autobusowa A, czy to oznacza, że ona rzadziej kursuje?
10: Nie, to znaczy, że dołożymy po prostu autobusów kursujących. To nie będzie tak, że jedzie dalej, więc takt jest stały, takt jest ustalony, takt jest związany z tym, że jakie są napełnienia tych autobusów, w związku z czym, ponieważ wydłużamy, to pojawią się dodatkowe, w zależności od godziny dnia, natomiast pojawią się dodatkowe 2-3 autobusy na tej linii.
1: Co ważne, na Koszarowej szykują się kolejne prace, ale to dopiero za jakiś czas. Póki co miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na projekt remontu fragmentu ulicy Koszarowej od Przybyszewskiego do Akademii Wojsk Lądowych i ulicy Czajkowskiego.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
14: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
16: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
17: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
16: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich, więc na początku trzy pierwsze, zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
17: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
16: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
17: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no, trzeba się na to przygotować.
16: No, mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
17: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
16: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
17: Mm-hmm. To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
16: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
17: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka?
16: To jest kilkanaście tysięcy złotych. 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
17: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce, bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
16: Tak, ja zawsze zapraszam każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę. Więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
17: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
16: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
17: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
16: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób, 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka, więc to są bardzo duże liczby, więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
17: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
16: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mnie uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać. Mhm.
17: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
16: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pułtko na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
17: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
16: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. Mm-hmm.
17: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić? Jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
16: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są dwie. No czekamy. Jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy. Ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
17: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
16: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki, ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
17: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać? Chodzi mi o takie techniczne sprawy.
16: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować. Jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce. Ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową. Mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry. I jest grupa facebookowa Volo Team. Jest to grupa, do której każdy może dołączyć. I jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
17: Jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
16: Przede wszystkim dla uczestników no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami. A dla rodziców, no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
17: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór? Jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości?
16: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
17: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli no właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli to tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
16: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
17: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
16: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
17: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
16: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
15: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
5: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie. To jest jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
0: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Co ty trzymasz w ręce?
23: Maczetę, ale tylko plastikową.
22: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Fragment rozmowy przed chwilą miał wskazywać, że zajmiemy się szkoleniami dotyczącymi bezpieczeństwa. We Wrocławiu te organizowane przez miasto odbywają się w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia oraz w szkołach, na przykład w 4. Liceum Ogólnokształcącym. Co sądzą o nich uczniowie?
24: Wiktoria Nebenze, 2B.
22: I jak ci się podoba to szkolenie i co wy tutaj robicie właśnie?
24: No tak, mi się bardzo podoba, bo ogólnie tutaj są takie fajne przykłady, filmiki puszczają, przykłady jak się obronić, jak zareagować w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że to nigdy się nie przyda, ale lepiej, żeby było.
22: Co ty trzymasz w ręce?
24: Maczetę, ale tylko plastikową.
22: Właśnie, a czy przed tym szkoleniem myślałaś o tym, że taka wiedza odnośnie bezpieczeństwa tak ogólnie byłaby ci przydatna, że fajnie by było się czegoś dowiedzieć, bo nie wiesz, jak się zachować w ogóle w jakichś trudnych sytuacjach?
24: Myślę, że tak, byłoby przydatna, bo jednak duże miasto i nigdy nie wiadomo, kto tutaj mieszka, a w takim bardziej małym miasteczku to bardziej się ludzie znają.
25: Nazywam się Adrian Pilichowski, jestem w Elo 4, chodzę do klasy 3H. Takie najważniejsze punkty, no to co? No to mieliśmy właśnie tą pierwszą pomoc T3C. No to jest no, jedna z ważniejszych akurat według mnie rzeczy do znania, ponieważ nie wiemy, co się wydarzy w danej sytuacji. Na przykład, czy ktoś nie wpadnie z kałachem do placówki takiej publicznej i będzie trzeba na przykład komuś założyć na przykład stazę taktyczną.
22: Czy naprawdę rozpatrujesz taki scenariusz?
25: Trzeba wszystko rozpatrywać w życiu.
22: A czy była tu jakaś taka wiedza, czy sprawy, które właśnie chciałeś poznać, albo cię zaskoczyły?
25: Co mnie zaskoczyło, to bardziej nie, ponieważ już w aktualnych czasach taka wiedza jest bardzo rozpowszechniana. Ale no właśnie przez te filmiki na YouTubie na przykład, co pan pokazywał, już taka wiedza to już jest na porządku dziennym, ale bardzo mało osób wie, jak nauczyć takich rzeczy, nie? Bo i bardzo dużo ludzi jest postronna wobec tego i bardzo nie chcą jakby uczestniczyć w tym.
22: A ty na przykład ćwiczyłeś wcześniej pierwszą pomoc, czy to pierwszy raz?
25: Pierwszą pomoc, jak już, to bardziej na EDB, ale tak, żeby ćwiczyć pod kurs, to nie.
26: Łukasz Żuberek, firma Safety Project. Prowadzimy warsztaty z reagowania na sytuacje kryzysowe, m.in. zamachy terrorystyczne.
22: Co pan tutaj ma na tym stanowisku, bo widzę jakieś groźne narzędzia.
26: Tak, tutaj mamy takie pomoce dydaktyczne, których używamy w trakcie naszego szkolenia. Wykorzystujemy je do naszych scenariuszy. Mamy tu atrapy broni, atrapy granatów, jakieś noże gumowe, atrapy gazów, ale też mamy atrapę pasa Szachida, czyli takiego ładunku wybuchowego ubieranego na siebie przez zamachowców samobójców.
22: To naprawdę wszystko musimy znać w ramach naszego bezpieczeństwa?
26: Bardzo dużo tutaj poruszamy tematów świadomości sytuacyjnej, dlatego to jest klucz i to jest podstawa w reagowaniu na sytuacje takie właśnie niebezpieczne. Natomiast no, te gadżety wzmacniają przekaz i troszeczkę urealniają te nasze scenariusze, no bo żeby coś przećwiczyć w warunkach takich zbliżonych do realizmu, no to trzeba się podeprzeć tutaj jakimś tam sprzętem i wtedy bardziej to zapada w pamięć i zostaje gdzieś tam w głowie z nami na dłużej.
22: Jakie scenariusze Państwo ćwiczą i o czym opowiadają?
26: Opowiadamy o takich zagrożeniach, jak na przykład pozostawiony niebezpieczny przedmiot, w którym może znajdować się bomba. Mówimy też o ataku intruza, który dostał się do szkoły, jak reagować w takiej sytuacji zgodnie z algorytmem opracowanym przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Praktycznie ćwiczymy sobie właśnie tą opcję ukryj się, bo ukryj się, pamiętajmy, to jest też zabarykadowanie się. Ćwiczymy barykadowanie drzwi, ale też ćwiczymy opcję walcz, gdzie uzbrojony sprawca dostaje się do pomieszczenia i uczniowie próbują próbują gdzieś tam przy użyciu krzesełek obronić się przed nim.
2: Major rezerwy doktor habilitowany Jarosław Stelmach, Safety Project. Program jest tak skrojony, by w ciągu tych 4 godzin rozpocząć od świadomości, trochę o porozmawianiu, o podyskutowaniu nad tym, jak oni widzą współczesne zagrożenia, czego oni się obawiają. I to, co ciekawe jest, to oni odpowiadają, że wśród tych zagrożeń, których się obawiają najbardziej, to jest jednak ta wojna, to jest jednak ten ostrzał rakietowy, czyli stają się też trochę ofiarami tego, co się dzieje w Ukrainie, ale tego też, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Czyli bardziej dociera do nich, jak zresztą do każdego z nas, ten nie chcę powiedzieć nawet szum informacyjny, ale te fakty, które dotyczą zagrożeń hybrydowych, wojennych czy terrorystycznych, i oni też chcą sobie z tym poradzić. Nie chcą żyć w takiej nieświadomości, że ja nie wiem, co zrobię podczas modulowanego dźwięku syreny, tylko czują, że chcieliby wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, bo zdają sobie sprawę z tego, że to może ich spotkać. Zatem wchodzimy z tym ostrzeganiem, alarmowaniem i ewakuacją. Podkreślamy, że w sytuacji realnego zagrożenia to oni być może będą tymi liderami w swoich rodzinach, być może to oni zorganizują pomoc sąsiedzką, to być może oni pomogą osobom z niepełnosprawnościami. Później wchodzimy już z mocniejszymi tematami dotyczącymi spakowania plecaka awaryjnego, tego, co trzeba zabrać w sytuacji kryzysowej. Rozmawiamy i dyskutujemy z nimi, czy zostać, czy wyjechać w czasie wojny. Oni też mają swoje opinie na ten temat i to też nie jest tak, że jak wielu mówi w przestrzeni publicznej, że większość młodzieży to by dzisiaj wyjechała. Nie, oni reprezentują też w wielu przypadkach takie postawy mocno patriotyczne, natomiast chcieliby wiedzieć, jakie zadania mogą wykonywać, nawet mając 16, 17, 18 lat. Więc wchodzimy w aspekty obrony cywilnej, nawet nie wojska. Pokazujemy im, że mogą współdziałać w akcjach ratowniczych i tak dalej. No i kończymy zawsze takim mocnym modułem reagowania na zamachy i udzielania pierwszej pomocy, gdzie faktycznie reagujemy, czy na nożownika, czy przyjmujemy postawę bezpieczną w przypadku ataku drona. Wszystko oczywiście w takiej atmosferze dobrowolności, bo nikogo do niczego tutaj nikt nie zmusza. Nikt nikogo, na nikogo też mocno nie krzyczy. Wszystko jest uprzedzane, omawiane wcześniej, żeby też młodzieży nie zaskakiwać i nie powodować negatywnych emocji. Ma to budować odporność, a nie strach.
11: Czyli rozumiem z tego, co pan mówi, że z jednej strony wiedza praktyczna, ale też dotykają państwo mocno tematu emocji.
2: Zdecydowanie tak, bo od emocji się wszystko rozpoczyna. Jeżeli młody człowiek nie będzie wiedział, jak sobie poradzić z silnymi emocjami w sytuacjach kryzysowych, to on nie zrobi nic. Zatem trzeba najpierw zapytać się naszej głowy, a mówiąc wprost, oni się muszą zapytać samego siebie, jak ja naprawdę i jak ja mogę, jak ja zarządzam emocjami w sytuacjach kryzysowych. Zatem mówimy o algorytmie ZUPA, zatrzymaj się, uspokój, pomyśl adekwatnie, reaguj. Omawiamy techniki oddychania w sytuacji kryzysowej. Dlaczego? Dlatego, że być może oni tego nie znają, być może tego nie wiedzą, być może sami nie przećwiczyli, a gdy przećwiczą, zobaczą, sprawdzą swój organizm, wtedy w sytuacji kryzysowej realnie zadziałają.
11: Czy państwa, specjalistów od bezpieczeństwa, zaskakuje coś w tych spotkaniach z młodymi ludźmi we Wrocławiu?
2: Tak, mnie zaskakuje to, że przyjmując taki bardzo odważny, taką odważną formułę tych spotkań, bo na sali mamy czasami 200, czasami 300 osób w jednej sali. Idealnie byłoby, gdyby było 20, ale chcemy iść skalą, w związku z tym mamy dużą liczbę osób na sali. To jest interaktywnie. Oni faktycznie się uruchamiają, dialogują, dyskutują, zadają pytania, zgłaszają się do scenariuszy. W scenariuszach czasami bierze kilkadziesiąt osób udział. Dodatkowo zrobiliśmy te stacje zadaniowe w przerwach, gdzie każdy może postrzelać, poćwiczyć na fantomach i tak dalej, więc zaskakuje mnie to, że pomimo tak dużej liczby osób, oni są aktywni i dają prowadzącemu przeprowadzić te zajęcia i są w stanie wytrzymać 4 godziny, co przy tak młodych ludziach to jest naprawdę wyzwanie, więc to naprawdę wielki szacunek dla nich.
11: Jak długo państwo już prowadzą szkolenia, tak dla dorosłych, jak i dla nastolatków?
2: No my jako Safety Project od 10 lat prowadzimy szkolenia, natomiast Bezpieczny Wrocław drugi rok.
11: No właśnie, bo chciałam to uściślić, dlatego że chciałam zapytać, czy w tym czasie państwo już musieli jakoś modyfikować swoją wiedzę w związku z tym, że te działania różne, na przykład wojenne, też środki są inne, technika się zmienia i tak dalej.
2: Tak, zdecydowanie tak. Co więcej, 8-9 lat temu, jak rozpoczynaliśmy działania w Safety Project, w kształceniu z bezpieczeństwa, to trzeba było ludzi niemalże na siłę namawiać do tego, żeby się szkolili z bezpieczeństwa.
11: Nikt nie czuł zagrożenia.
2: Nikt nie czuł zagrożenia, nikt nie czuł takiej potrzeby. Gdy ja zajmuję się antyterroryzmem od wielu lat, gdy mówiliśmy o zagrożeniach terrorystycznych, to pukali się w głowę i mówili: Stelmach, o czym ty opowiadasz? Natomiast dzisiaj jest ogromna potrzeba wiedzy w tym zakresie. Natomiast my dostosowaliśmy program też do tych potrzeb ludności, które w tej chwili są najistotniejsze, czyli zapewnienie tego bezpieczeństwa w wymiarze personalnym i rodzinnym, a w przypadku młodych ludzi to szczególnie to tak wygląda. Dlaczego? Bo oni, przychodząc do domu z tymi takimi chłonnymi głowami, z tym, co tutaj się nauczyli i nabyli umiejętności, są w stanie dorosłym przekazać: słuchaj, mamo, tato, weź jednak ten poradnik, przećwiczymy różne elementy.
3: Joanna Bisiecka-Szymczak, koordynator programu Bezpieczny Wrocław.
11: Chciałabym, żebyśmy podsumowały z jednej strony Bezpieczny Wrocław w szkołach, z drugiej strony generalnie ten program, jeśli chodzi o dorosłych. Co do tej pory się wydarzyło i co jest w planach? Może do planów to za chwilę. Najpierw podsumujmy, co już było.
3: W ciągu tych dwóch edycji, bo przypominam, że program realizujemy od kwietnia 2025 roku, przeszkoliliśmy blisko 3000 wrocławianek i wrocławian w ramach bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców, które były realizowane w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Były to szkolenia praktyczne, połączone także ze strefą edukacyjną, gdzie mieszkańcy oprócz tego, że mogli usłyszeć, jak reagować na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, mogli przećwiczyć pierwszą pomoc, przećwiczyć użycie defibrylatorów automatycznych, ponieważ tych defibrylatorów w przestrzeni miejskiej przybywa i mamy ich coraz więcej. Kolejny krok to były wydarzenia plenerowe i w tych wydarzeniach plenerowych uczestniczyło już kilkanaście tysięcy wrocławianek i wrocławian i teraz w tej wiosenno-letniej odsłonie Bezpiecznego Wrocławia znowu wracamy do tych wydarzeń plenerowych. Mamy też dostępne szkolenia online dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać ze szkoleń stacjonarnych i te szkolenia dostępne są cały czas w zakładce Bezpieczny Wrocław na portalu www.wrocław.pl. To są szkolenia interaktywne, podobne do tych szkoleń, które realizujemy stacjonarnie, po to, żeby taka osoba mogła też interaktywnie uczestniczyć w takim szkoleniu i tą wiedzę zdobytą przez siebie zweryfikować.
11: A ta interaktywność na czym polega? Na wypełnianiu testów? Czy musimy mieć jakiś fantom, na którym ćwiczymy?
3: Podczas uczenia się z poszczególnych modułów, bo tam są moduły poświęcone konkretnej tematyce, uczestnicy proszeni są o wypełnienie takich krótkich quizów, które pozwalają im przejść dalej, do dalszego etapu tego szkolenia. Dlatego ono wymaga nie tylko samego uruchomienia szkolenia, ale także zaangażowania.
11: A jeśli chodzi o szkoły, jak wygląda tutaj Bezpieczny Wrocław?
3: W zeszłym roku zrealizowaliśmy pilotaż w 4 wrocławskich liceach. Przyjął się on bardzo dobrze, dlatego zdecydowaliśmy się realizować te szkolenia również w tym roku. W tym roku przeszkoliliśmy już ponad 1600 osób w ramach 8 szkoleń w 8 szkołach, ale nie poprzestajemy na tym, dlatego od września znowu wracamy do wrocławskich szkół ponadpodstawowych.
11: Czyli to jest tak, że w szkoleniach w szkołach bierze udział część osób, te zainteresowane mogą się zgłaszać, czy jak to się dzieje?
3: To są całe klasy, które są typowane przez dyrektorów szkół do uczestnictwa w takich szkoleniach. Natomiast w związku z tym, że program będzie kontynuowany, chcemy do tych szkół, w których szkolenia już się odbyły, po odbyciu całego cyklu i odwiedzeniu wszystkich szkół wrocławskich z Bezpiecznym Wrocławiem, chcemy do tych szkół wracać.
11: A jeśli chodzi o te generalnie szkolenia dla dorosłych, Bezpieczny Wrocław, one będą dalej się odbywać tak stacjonarnie?
3: Według tego scenariusza, który mamy na dzisiejszy dzień, będziemy je kontynuować po wakacjach, dlatego że zawsze mamy na te szkolenia więcej osób chętnych niż de facto mamy miejsc. Jest bardzo duże zainteresowanie.
11: Czyli trzeba sprawdzać stronę miasta, bo to się tak dzieje, że najpierw trzeba się zapisać na bezpłatne szkolenie.
3: Tak, na szkolenia obowiązują zapisy poprzez formularz, a to dlatego, że na zakończenie szkolenia wydawane są imienne certyfikaty. Jeżeli ktoś chce mieć taki imienny certyfikat o tym, że uczestniczył w szkoleniu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, powinien się zapisać za pomocą formularza. Formularze będą dostępne na stronie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Natomiast jeżeli będzie ruszała kolejna edycja szkoleń stacjonarnych dla mieszkańców, na pewno będziemy informować o tym zarówno w zakładce Bezpieczny Wrocław na portalu wrocław.pl, ale też w miejskich socialach.
22: A gdybyśmy częściowo spróbowały pokazać zainteresowanie tymi szkoleniami i właśnie zainteresowaniem tym formularzem, jak szybko te miejsca się rozchodzą?
3: Zdarzały się szkolenia, gdzie w zasadzie w ciągu 24 godzin mieliśmy już przekroczoną połowę dostępnych miejsc. Także jeżeli mieliśmy miejsca zaplanowane dla 300 osób, na szkolenia przychodziło 500. Więc zdarzały się takie sytuacje, kiedy w trakcie musieliśmy planować szkolenie w większej sali, pomimo tego, że zakładaliśmy, że szkolenie będzie dedykowane 300 osobom, przychodziło na nie 500 osób.
22: Kolejne szkolenia stacjonarne z cyklu Bezpieczny Wrocław, jak słyszeliście, po wakacjach.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Dziś o tym, jak podarować dzieciom trochę słońca. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Tak brzmi hasło tegorocznej kampanii Fundacji Pociecha, która między innymi zabiera dzieciaki z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No wam pewnie obecnie różne podróże w głowie, a pomyślcie sobie, że takiej radochy no niektórzy najmłodsi nie doświadczają. Teraz o tym, jak możecie to zmienić.
7: Aleksandra Mielczarek-Cygielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR Fundacji Pociecha.
15: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze Świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
7: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych Świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród Świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
15: No i pewnie też tak na co dzień mają do czynienia pewnie też z innymi dzieciakami.

0: kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, no, takie samo jak inni, tak? Nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno. No ale taki
1: no, ale
0: wyjazd,
1: właśnie w obecnych tak. czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale no ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byli na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach. No to domyślam się, że takie dziecko no co ma powiedzieć?
0: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
1: albo
0: w klasie.
1: Albo jakąś pamiątkę.
0: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
1: Mhm, to ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
0: Tak w skali przez te 10 lat?
1: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
0: Mhm. W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia. Ale planujemy 2 turnusy. Nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
1: Okej.
0: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z domu dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
1: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest... No, duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, rozmawiamy o tej akcji no nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe. Są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
0: Tak, tak, zgadza się. Bo my właśnie organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie, więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich 2 koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym którym już mówiłam wcześniej. I bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że

0: Prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach, na przykład dziadkowie, też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem, i że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
1: Mm-hmm. To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
0: Drugi koniec Polski.
1: Tak, bo wspomniałyśmy tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
0: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd i jakimś takim torem saneczkowym, z tego co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu. Więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak, tak, tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
1: Mówiłaś, że będzie dom dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
0: Świetlice.
1: Tak.
0: Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do Tatr zabieramy świetlice z Gdańska, 2, jedną świetlice z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska. I jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
1: Okej, a jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy, myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok?
0: Tak, tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi świetlicami. I jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
1: To jeszcze zdradzę, że przed zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt łączą nas góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni. No i pewnie u was również. Czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
0: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
1: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
0: Oczywiście. To rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
1: No wracając do tego morza, to wiemy, że 2 gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
0: No ponad 140,
1: no
0: to
1: właśnie,
0: się robi
1: to
0: kwota.
1: Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
0: Tak, tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik
1: sezon.
0: Jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na tę okazję. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
1: W głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no, koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
0: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No, wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
1: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem, rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. O jednej planowanej i jednej zrealizowanej inwestycji związanej z transportem będziemy Wam opowiadać. Na początek o planach stworzenia łącznika autostrady A4 z wschodnią obwodnicą Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ale zanim tym panom oddam głos, to najpierw sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Stanisław Bukowiec.
7: Propozycja, która kiedyś padła współpracy przy realizacji tego zadania, została przez nas jako przez Ministerstwo Infrastruktury przyjęta pozytywnie i stąd to porozumienie. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak mocno zatłoczona i ruchliwa jest autostrada A4, jak wpływa to również na ruch, na komunikację dla wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z dojazdu do aglomeracji wrocławskiej. Według ostatniego pomiaru natężenia ruchu na węźle Bielany ruch wynosi ponad 76 tysięcy pojazdów na dobę. Również na innych drogach krajowych w regionie ten ruch jest no, dość spory i stąd ta inicjatywa, aby na punkcie poboru opłat Karwiany powstał węzeł w ciągu autostrady A4 i z tego węzła powstał łącznik do ulicy Karkonoskiej, do wschodniej obwodnicy Wrocławia. To ta inicjatywa będzie wspólnie realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd właśnie Dróg Wojewódzkich, więc ta inwestycja będzie miała tutaj szczególne znaczenie, dlatego że powstająca obwodnica Wrocławia na pewno poprawi komunikację, a przez ten nowy węzeł również będzie pewne odciążenie z jednej strony węzła Bielany, a z drugiej strony ten ruch będzie bardzo bardziej rozłożony na inne arterie komunikacyjne. Szacujemy, że dzięki temu połączeniu około 17 tysięcy pojazdów zostanie, ten ruch zostanie przełożony właśnie na nowy węzeł, nowy łącznik i obwodnicę. Dzięki temu będziemy mogli mówić o poprawie komunikacji i poprawie bezpieczeństwa.
8: Waldemar Wojciechowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, dyrektor oddziału. Wiemy o tym, że wyprowadzamy autostradę w nowym przebiegu, więc ten węzeł karwiany będzie wyprowadzał od już nie autostrady, tylko od drogi, tak, która będzie tutaj połączona z Wrocławiem. Tu całe zadania bazuje, projektuje i programuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego. My widzimy na węźle bielańskim dość duży potok zatorowy w kierunku na Wrocław. Ulica Karkonoska jest zakorkowana, w związku z tym dodanie dodatkowego takiego połączenia poprzez węzeł karwiany ze wschodnią obwodnicą pozwoli, żeby ten ruch był mniejszy na ulicy Karkonoskiej. Spowodowanie, danie możliwości kierowcom dodatkowego wjazdu do Wrocławia poprzez właśnie węzeł karwiany spowoduje, że niektórzy kierowcy nie będą korzystać, ci, którzy na bardziej wschodnią część Wrocławia chcą się kierować, będą być może korzystać z tego połączenia.
9: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
10: Wykonawca będzie miał 18 miesięcy od momentu podpisania umowy na zrealizowanie dokumentacji, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz decyzji ZRID-owskiej na ten łącznik. Szybko licząc, półtora roku od września roku 26, wchodzimy w rok 28. Wtedy, jeżeli oczywiście będą środki, ja jestem przekonany, że przy tak wielu znamienitych gościach środków na relatywnie tak tanią inwestycję nie zabraknie, bo mówimy tutaj o niespełna 3 kilometrach drogi, która szacunkowo będzie kosztowała około 50 milionów. W roku 30 myślę, że realnie możemy się tym łącznikiem przejechać. W miejscu, gdzie jest była już zamknięta, obecnie jest punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, dwa ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda. Przejście to jest chyba przecisk, bodajże ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później w całkowicie w Nowym Śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej, żeby nie wbić się w tereny zabudowane i nie generować jeszcze większych korków w terenach, które same w sobie generują już jakiś ruch taki organiczny. Będzie rondo przy ulicy Parkowej, które skomunikuje obecny układ drogowy oraz wpięcie do wschodniej obwodnicy do istniejącego już węzła przy Grota Roweckiego. Może to będzie bardzo kontrowersyjne, co powiem, ale w mojej opinii ten łącznik jest istotniejszy niż ostatni odcinek wschodniej obwodnicy pod kątem wyeliminowania korków i niedogodnie dla kierowców we Wrocławiu. Bo tak naprawdę on komunikuje główną aortę ruchu drogowego, czyli A4, z rozprowadzającą ruch obwodnicą Wrocławia. Układ drogowy na węźle bielańskim zostaje taki sam, jak jest, tylko ten na dzień dzisiejszy jest węzłem niewydolnym. Jeżeli według badań Generalnej Dyrekcji 67 tysięcy osób korzysta dziennie z tego węzła, no to w ogóle myślę, że nikt w najśmielszych marzeniach przy projektowaniu tego węzła nikt nie przewidywał takiego obciążenia. Ten nowy węzeł na karwianach skutecznie przyniesie to obciążenie i oczywiście nowy ślad A4 też istotnie to zmieni. Na dzisiaj mamy problem z wlotami do Wrocławia, jest ich ograniczona ilość. Moim zdaniem to jest bardzo ważne. My doprowadzimy ten ruch do samego miasta, później tutaj rola miasta Wrocław jest w tym, aby ten ruch wewnątrzmiejski obsłużyć, ale po tej dużej ilości inwestycji w samym Wrocławiu i głęboko w to wierzę, że to się poprawi. My na pewno w roku 28 będziemy gotowi ze wschodnią obwodnicą Wrocławia w całości, a w roku 30 z łącznikiem karwianym.
6: Tyle, że pojawia się pytanie o sens robienia tego łącznika, skoro autostrada A4 ma zostać poprowadzona nowym śladem.
10: No, czy jeżeli pójdzie nowym śladem, to czy dalej nie będzie się zwiększał ruch? Moim zdaniem będzie się zwiększał. Wrocław jest aglomeracją. Aglomeracja wrocławska, zwłaszcza na Obwarzanku, ona z roku na rok przybiera pod kątem mieszkańców, więc te potrzeby komunikacyjne moim zdaniem bardzo szybko się wypełnią. Tak więc mi się wydaje, że w perspektywie kolejnych 10 lat może się okazać, że te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, one mogą być niewystarczające. Więc oczywiście A4 w Nowym Śladzie, ona skutecznie odciąży A4 koło Wrocławia pod kątem tranzytu. ale cały czas ten ruch miejski organiczny, on cały czas będzie, tak więc węzeł 3 km przed węzłem bielańskim na pewno usprawni wjazd do samego Wrocławia, bo tutaj mamy największe korki. Na dzisiaj nie tylko o godzinie 17 czy rano stoimy na Bielanach, tylko tak naprawdę, no nie wiem, czy jest jakakolwiek godzina w ciągu dnia, gdzie płynnie, tak jak książkowo byśmy mogli wjechać węzłem bielańskim. Na dzisiaj, no ja przynajmniej na te okienka nie trafiam. Uważam, że ta inwestycja Karwiany, ona jest już tak późno, choć nie chciałbym tego mówić, że jest za późno. Bardzo fajnie, że wreszcie jest tak dobra współpraca na styku administracji rządowej i samorządowej, ale ona jest już na pewno na potrzeby, które są, a na pewno na które były parę lat temu już.
11: Jacek Sutul, prezydent miasta Wrocławia. Odciążymy tym krótkim, nowym odcinkiem od Karwian, odcinkiem 3-kilometrowym, bardzo dzisiaj już obciążony węzeł bielański. To jest naszym wyzwaniem już od wielu lat. Tak więc, a duża możliwość wjazdu i wyjazdu sprawić, że ten ruch się po prostu rozłoży. No i właśnie z autostrady A4, czy też na autostradę A4. No i tym samym dalej będziemy mogli się już dostać w inny sposób niż tylko przez Aleję Karkonoską i węzeł bielański. Osiedle Jagodno, osiedle Ołtaszyn, osiedle Partynice Wysoka, nawet Klecina, to są te osiedla, które na co dzień najsilniej odczuwają ten ruch tranzytowy, ten ruch wjazdowy i wyjazdowy z miasta. Mam nadzieję, że właśnie poprzez wykształcenie tego dodatkowego odcinka ten ruch się rozłoży, no i tym samym będzie można szybciej, bo o to chodzi, żeby można było szybciej, bez większych kłopotów wjechać i wyjechać z miasta. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o wyzwania związane z dostaniem się do stolicy regionu i z wyjazdem, to ten odcinek południowy jest szczególnie ważny. On wymaga rzeczywiście dywersyfikacji wjazdów i wyjazdów. Pracujemy wspólnie nad obwodnicą wschodnią, w tej chwili na odcinku południowym. My jesteśmy, można powiedzieć, tym mniejszym udziałowcem, zdecydowanie mniejszym udziałowcem tego działania, ale poza tym układem, o którym w tej chwili rozmawiamy, miasto Wrocław w tej chwili także planuje rozbudowę tego podstawowego układu sieci jakby dróg na terenie miasta, bo jesteśmy w tej chwili na etapie przeprojektowywania ulicy Zwycięskiej do standardu drogi dwupasmowej, dwukierunkowej na odcinku od Ronda Ojca Pio do właśnie wspomnianej Alei Karkonoskiej. I jesteśmy także na etapie projektowania przebudowy ulicy Buforowej na odcinku, można powiedzieć, od Żernik, od Ronda w Żernika, czyli tam, gdzie będziemy mieli wschodnią obwodnicę na tym odcinku południowym, do ulicy Barckiej. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy fakt, że pracujemy nad projektem przebudowy ulicy Opolskiej razem z puszczeniem w ciągu ulicy Opolskiej tramwaju, to można powiedzieć, że istotnie poprawi nam się wjazd i wyjazd z Wrocławia. On się istotnie zdywersyfikuje, a ten łącznik, o którym dzisiaj mówimy, pozwoli jeszcze lepiej migrować naszym wspólnym mieszkańcom, bo my dzisiaj wiemy, że przecież Wrocław należy traktować w kategoriach dużej milionowej aglomeracji.
6: Tyle o inwestycji planowanej, a jeszcze o tej już skończonej. W wakacyjnym rozkładzie kolei dolnośląskich pojawiają się połączenia z Wrocławia nad Jezioro Bielawskie i do szlaków górsowich, a to dlatego, że gotowe są dwie nowe stacje kolejowe w Bielawie.
12: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę.
13: Michał Radowice, marszałek województwa dolnośląskiego.
12: Całość tego odcinka to jest 4 km. Całość zadania liczy 16 km, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku. Więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Sam miałem przyjemność niedawno tutaj gościć i zapraszam z rodzinami, samemu warto. Ale też muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza linia, która została przejęta przez samorząd województwa dolnośląskiego i została zrewitalizowana, więc tutaj też możemy się tym pochwalić.
14: Ma
9: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
14: Przełomowy moment, ten 4-kilometrowy pierwszy etap rewitalizacji linii 318 dobiegł końca. Jest to etap bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie. Jest geometria miejscami taka, że promień łuku jest mniejszy niż 300 metrów. Jest to bardzo trudny promień jak na warunki kolejowe. Bardzo, bardzo mocny zakręt, mówiąc kolokwialnie. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe, czyli ten spadek miejscami jest na 21 promili. To jest oczywiście nic w porównaniu do Karpacza, gdzie to było prawie 40 promili. To już w ogóle pociąg, no nie chcę powiedzieć, że ledwo podjeżdżał, ale miał bardzo duże problemy, żeby podjechać. Na przykład przystanek, na którym się znajdujemy, czyli Bielawa Jezioro, jest to przystanek, na które musieliśmy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że on jest na pochyleniu 18-promilowym, więc też trudna inwestycja, ciekawa inwestycja, właśnie dlatego ona została zetapowana na dwa etapy. Pierwszy etap dobiega końca, drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu. Te ceny są porównywalne, nie wiem, czy nawet ten drugi etap nie jest tańszy, jest po prostu dłuższy. Z tego co pamiętam, pierwszy etap 18 milionów 4 km, drugi etap 44 miliony 12 km, więc jak szybka matematyka wyjdzie nam, że ten etap jest trudniejszy.
15: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
16: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
15: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy kolejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Górysowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży. I myślę, to jest taki element drobny, ale charakterystyczny dla tych dwóch przystanków.
14: Planujemy w tym roku oddać jeszcze 35 km nowych linii kolejowych. Są to naprawdę duże sumy, patrząc historycznie, bo przypomnę, że do Karpacza, przed Karpaczem przez około 15 lat samorząd województwa dolnośląskiego zrewitalizował 60 km linii kolejowych, przepraszam. Po oddaniu linii do Karpacza jest 178 km. W tym roku sumarycznie oddamy tych kilometrów prawie 50.
6: No a podróż pociągiem bezpośrednio ze stacji Wrocław Główny nad Jezioro Bielawskie zajmie nam od 1,5 godziny do mniej więcej 2 godzin.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
18: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
19: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was, lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo, słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
20: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
1: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
20: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania, tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy
1: to
20: blok...
1: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
20: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
1: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
20: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
1: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może że tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
20: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym, i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paru na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
1: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
20: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
1: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
20: Miejsc jest tak samo 40.
1: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego no bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak no jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że no oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
20: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a 2 z 3 bloków prowadzi 2 prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększenia tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
1: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda, bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
20: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. No i tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak no takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe.
1: Po prostu ruchowe.
20: Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go przez jakiś czas, przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
1: Poprzednie edycje, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
20: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
1: Czym ona najbardziej była zainteresowana?
20: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były 2 grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
1: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
20: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez 2 dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
1: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
20: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
1: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
20: Nie.
1: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
20: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej, to są 2-dniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
1: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
20: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
1: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
20: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
1: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
20: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać od Arturii jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
1: właśnie,
20: po prostu...
1: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
20: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
1: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parująca od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na was czekać. A jeśli mimo naszej rozmowy chcielibyście poczytać nieco więcej o tej imprezie, to polecam sprawdzać media społecznościowe Double Side Eventu.
2: Reklama. Jedź na tu z Meloradiem.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
5: No dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks, Graceland, pierwsze. To weekendowe melo, poka, siema.

0: Cześć, Tubletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Alok Kali z numerem Dive Into Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radiu. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział. To tak tylko nieśmiało przypominam. Do środy taka pogoda jak jeszcze teraz. 15-20 stopni max. Przelotne opady w niektórych miejscach. Momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get This Party Started i West End przed wami, a potem daje Albi z numerem Good Boys w Melo.

0: How does it feel? Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Takie numery gramy wam o poranku, bo 10 w niedzielę to przecież poranek. David Guetta już za chwilę przejmuje stery.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas dni otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Najpierw biegną po bawie. Bawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj. Na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.

Stary sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz ślę do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, You Turn Me, róbcie głośniej. Stosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Melo, a w niej między innymi takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ło, widzisz to co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
12: Okej, okay, raport wysłany.
13: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
12: Słucham?
13: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
12: O kim ty mówisz?
13: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
12: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
13: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
14: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia. Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
17: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie wysyłajcie, wysyłajcie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbijecie na smartfonach. Pierwszy numer zapowiadany, Turn the Lights Off, Just Jack Style. Opoka, siema.

Christian Dior i MK Crystal w Melo Radio. Takie numery mamy dla was w weekendowym Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
11: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Ale sztosy!
20: Ale co?
19: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
21: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
22: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na ebilet.pl.
23: Po reklamie.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numbers z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Elo, melo, ja aktualnie w drodze na Słowenię z dostawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sterami. Aktualnie jestem w okolice Brna, niestety pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
0: Paweł, pozdrawiamy serdecznie, jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy. No i co, jak macie ochotę dać znać, co u was, czy też tak jak Paweł w drodze, czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę, dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: Jonas Blue otwierał w 2019 roku finał Ligi Europy UEFA w Baku tym właśnie numerem, śpiewając Perfect Strangers. U nas zaśpiewał przed momentem w Melo Radio w weekendowym Melo. Śledzicie Mistrzostwa Świata? Kanada, Meksyk, USA? Macie swoich faworytów? No, na pewno to nie Polska, wiadomix. Dajcie znać, komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki.
1: A już o 12 zagramy.
0: Oni grają i my też gramy Fast Cars and Superstars.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Ło, widzisz to, co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza.
7: Czatur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czatura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czatura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czatur. Drive your future.
0: Po reklamie. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
8: Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. 2/3 z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

Holy Priest w Ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na naszym WhatsAppie. James Hype, który przed chwilą grał, oczywiście jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Cieszymy się, że będziemy tam z wami. A teraz dla was Filipa Kinel z numerem Będzie Jaśniej.

Mam nadzieję, że u was jak w tym tytule Beautiful wszystko dookoła i wszyscy dookoła. Anima, Georgie, piękni ludzie pojawią się w tym roku oczywiście nad Bałtykiem. 31 lipca wtedy zaczyna się Sunrise Festival 2026. No ciekawe, kto z was będzie spał na polu namiotowym w Sun City, a kto w kamperze na przykład. Dajcie znać.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet.
5: Miski wypełnione po brzegi.
6: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: O reklamie.

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radio, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na player meloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą. Proszę sprawdzić samemu player meloradio.pl.

0: Takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull, Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00, a my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już od 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Zaczynamy za chwilę.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM.
1: Dzień dobry, cześć, siemanko, Justin Bieber wjeżdża do Melo Radia, Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku, Beauty and the Beat, róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema, to weekendowe Melo.

Mówcie co chcecie, ale palmy by się przydały do tego numeru, co? Jak się zamknie oczy, to nawet można sobie je w pokoju ustawić. Bob Sinclair i Kieza z numerem I Can't Wait w Meloradiu. Jagoda i Dominika jadą na Tomorrowland razem z nami. Jak Jagoda zareaguje, kiedy stanie przed main stage? No właśnie. Jak? Jeszcze raz? Ja myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych, oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku i konsciencja po prostu zachwyci wszystkich, nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland, wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcie albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona, a reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026. Hugel z numerem Better już teraz pojawił się w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas dni otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
2: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
0: Po reklamie.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio, i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na ten najświetniejszy z najświetniejszych. Ty głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl. Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Samita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Melo Radio, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godziny na zegarkach. Zmieni nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: To promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa, bo sobotni melo może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: Porę.

Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podejmij wyzwanie niebawem. 321-321-37 i proszę dzwonić. Felix Jan teraz.

0: Obdejmij wyzwanie.
1: Dobra. Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu.
2: Cześć, cześć, siemano, hej.
1: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
2: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, czy nie jest mój siostrzeniec? Dawid.
1: Cała ekipa.
2: Tak jest.
1: Bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest podejmij wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz melo, oni krzyczą radio. Ty krzyczysz melo, oni radio. I tak trzy razy. Jak im to wszystko wytłumaczysz i zmobilizujesz, to nasz melo merch leci do ciebie. Start!
2: Melo, radio. Trzy razy.
3: Dobra.
2: Melo!
3: Radio! Radio!
1: Jesteście tam, miało być trzy razy, ale dobra, rozumiem, że coś przerwało. Rozumiem, było głośno i wyraźnie, słyszeliśmy. Tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy. Skoty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Melo Radio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście. A teraz podkręcamy numerem od Klingande, posłuchajcie tego sztosa.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
15: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Money, money, money!
20: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money!
20: Cherry Money?
19: Nowy ekspres los!
20: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
21: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Pitbull, Back in Time w Melo Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten fart i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival, zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściówy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Melo. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin, Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15 zagramy
1: Zokaria.
0: Dwa tygodnie do wakacji. Bawcie się dobrze, strzała.

0: autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Reklama.
1: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
5: To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Hertz się pojawi. Konrad Traczyk, witajcie!

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

0: I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, a my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.
1: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
5: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 16:00, a kto ma niedosyt, to tak tylko przypomnę, że 1 sierpnia na Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu do posłuchania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Hey Son. Sunfelt i Wise punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Ło, widzisz to co ja?
14: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Ariana Grande, będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

modelki Włodarskiej. Lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na RODOS w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Meloradio 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

Jane w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego. Wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę o nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.
1: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Okej, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza.
13: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
17: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: to promocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
1: Korzystajmy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17, za chwilę też Years and Years. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Bob Sinclair to Melo Radio, to 14 minut po 17, a w internetach, słuchajcie, tak gorąco, że ja już zupełnie tego wszystkiego nie ogarniam. Jakiś czas temu w internetach pojawiła się informacja, że Jakob Kosel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kosel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy przy tym to nic. Ale oczywiście niezależnie życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami. Za chwilę też Bebe Rexha i Faithless. Jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

Tak, podkręcamy tempo w Melu Radio. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo, nigdzie się nie ruszajcie.

7 i 8 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: A halo? Kto mówi?
16: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dron.edu.pl.
15: Dofinansowanie? Na co?
16: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Dolnym Śląsku? Płacisz tylko 550 zł zamiast 9500.
15: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
16: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i specjalistycznych lotów. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
15: Gdzie się zapisać?
16: Wejdź na dron.edu.pl i zarezerwuj miejsce.
15: Dron.edu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

Tripsy Kubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce. David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: time. Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Select. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lily Wood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądam taki ranking, jeśli chodzi o posty na Insta, które mają największą liczbę polubień. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują zdjęcia Leo Messiego, natomiast na drugim jest zdjęcie jajka, które polubiło ponad 60 milionów osób. Cóż to by było, jakby ktoś wstawił zdjęcie dwóch jajek w takim razie? Właśnie ogarnąłem, jak to zabrzmiało. Rihanna przed nami.

Ależ to jest dobry i mocny numer Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18, tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w głosówce albo wiadomości odnośnik na meloradio.pl.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Nie masz żadnych szans.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroen.
14: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Sisnora, I'm an Albert Frost. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować. Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plejce. My zadbamy o muzę jutro także.

0: Można sobie ponucić w furce. No tytuł padł wiele razy tego numeru, Dudu, Bartcode Brothers, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Meloradiu, no ale oczywiście po 19 też to zrobimy, bo spać bynajmniej nie idziemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Mówiłem, że podkręcimy tempo też po 19, a dokładniej to punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM.
1: Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zokaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

How does it feel w Melo Radio? Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę.

Ależ to dobrze brzmi. Jugel w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 25 minut po 19. Jugel też na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia. Nie zabraknie znakomitych artystów. Będzie Sigala, będzie Sonny Fodera, będzie Wally Lopez, Afrojack i długo bym tak mógł wymieniać. A ciekawostki o Sunrise Festival w Sunrise On Air w Meloradiu w piątki o 21. Słuchajcie, żeby niczego nie przegapić. A u nas za chwilę Calvi Remy.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 zł za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 zł będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 zł do wydania, na co tylko potrzebujecie.

Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Wy bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15. Życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Okej, raport wysłany.
3: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
2: Słucham?
3: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
2: O kim ty mówisz?
3: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
2: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
3: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
5: A halo? Kto mówi?
6: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dron edu.pl.
5: Dofinansowanie? Na co?
6: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Dolnym Śląsku? Płacisz tylko 550 zł zamiast 9500.
5: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
6: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i specjalistycznych lotów. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
5: Gdzie się zapisać?
6: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
7: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Na zdrowy rozum, jeżeli chce się dać komuś, kto ma wszystko, prezent, to trzeba iść w coś, co jest oryginalne, prawda?
12: W co kiedyś szli ludzie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, możecie przekonać się w Pałacu Królewskim, a najpierw posłuchać o tym u nas. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zaczynamy od wyjątkowo smakowitej propozycji. Każdy może wziąć udział w biciu rekordu Polski w największej liczbie osób jedzących jednocześnie czereśnie. I to prosto z drzew.
13: Tak, w tym roku po raz pierwszy stworzyliśmy taką imprezę, piknik czereśniowy. Karolina Sokołowska, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. I planujemy 20 czerwca w Arboretum Wojsławice, to jest nasza filia znajdująca się 50 km od Wrocławia, ale dojazd jest dobry, więc łatwo tam się dostać. Bicie rekordu w ilości osób jedzących jednocześnie czereśnie. Także to jest nowy rekord, taki dzięki któremu planujemy promować nie tylko Arboretum, które jest znane z tego, że znajduje się w nim 10-hektarowy sad starych czereśni. To są czereśnie, które wcześniej, w sensie przodkowie, rosły na terenie Dolnego Śląska, bo dawniej czereśnie często sadziło się przy drogach na przykład. No i my mamy taki zbiór właściwie genów, czyli te wszystkie odmiany z dawnych czasów. One są przeróżne, mogą być od żółtych do ciemnoczerwonych, różnie dorastają, różne mają smak, dojrzewają w różnym terminie. No i dzięki temu będzie można spróbować, będzie można poczuć smak, zintegrować się i dobrze bawić się.
12: Czyli jeść te czereśnie będzie można prosto z drzew?
13: Tak, to znaczy zawsze będąc w Arboretum, kiedy dojrzeją czereśnie, jest taka możliwość, tam są specjalnie rozłożone drabiny, żeby można było jeść, ale tutaj chcemy tak jakby zgromadzić największą liczbę osób, które jednocześnie w ciągu tych dwóch godzin, między godziną 13 a 15, znajdą się w Arboretum i zechcą z nami w sadzie degustować pyszne czereśnie z terenów Dolnego Śląska.
12: Ten 20 czerwca to jest taki termin, że większość owoców będzie już dojrzała?
13: Mamy nadzieję, że nic nam nie pokrzyżuje planów, że nie będzie jakiejś niespodzianki wczesną wiosną, kiedy kwitną sady czereśniowej, że tak, wtedy będzie takie optimum owocowania, bo jak mówiłam, mamy przeróżne odmiany, niektóre są wczesne, dużo wcześniej będą już owocowały, inne później, dopiero w lipcu, także to nie jest jedyny dzień, ale na pewno wtedy będzie takie największa ilość czereśni możliwa do spróbowania.
12: Pyszny ten rekord, jak wziąć w nim udział?
13: Wystarczy przyjechać do Arboretum Wojsławice, kupić bilet, no i w ciągu dnia między godziną a 13 a 15 znaleźć się w naszym sadzie, co może nie być aż takie super łatwe, dlatego że sad ma 10 hektarów, a całe Arboretum 60 hektarów, także jest to potężny, przepiękny ogród z terenów Dolnego Śląska, jeden z piękniejszych.
12: Czy państwo się orientowali, czy mają państwo już jakąś liczbę, jakiś rekord do pobicia, jeśli chodzi o właśnie liczbę osób jedzących czereśnie jednocześnie?
13: Jeszcze nie było, jak orientowaliśmy się, to taki rekord w Polsce nie był nigdzie zgłaszany, więc mamy nadzieję, że na pewno jakiś rekord padnie. Dopiero kolejne lata będą po prostu zwiększaniem jakby tego wyniku. Ale liczymy na to, że już za pierwszym razem będzie to duży sukces, tym bardziej, że jedzenie czereśni warto promować, jest to bardzo zdrowy owoc, sezon nowy, no i z naszych terenów.
12: Ta próba bicia rekordu, właściwie bicie rekordu liczby osób jedzących czereśnie, to jest część większego pikniku czereśniowego?
13: Tak, to jest cała impreza całodniowa, piknik czereśniowy, wtedy będzie też dużo więcej edukacji, czyli różnych warsztatów, połączone też z obchodzeniem Nocy Świętojańskiej, ponieważ wydarzenie dzieje się w sobotę, będzie zabawa taneczna, wystawa florystyczna, także będzie bardzo dużo się działo przez cały dzień, jak już chociażby samo zwiedzanie arboretum o tej porze roku jest wyjątkowe, bo bardzo dużo roślin kwitnie i jest naprawdę pięknie, ale będą jeszcze oczywiście dodatkowe atrakcje.
12: Organizatorzy wydarzenia zachęcają też do ubierania się na czerwono, czyli udział w biciu rekordu Polski w największej liczbie osób jedzących jednocześnie czereśnie może być waszym planem na sobotę 20 czerwca, a nawet szybciej możecie wybrać się do Pałacu Królewskiego we Wrocławiu, gdzie do zobaczenia nowa, nie zajmująca dużo miejsca, ale ciekawa wystawa.
11: Magdalena Szmida, Muzeum Miejskie Wrocławia. Patrzymy na wystawę Śląskie Weduty na porcelanie i w tej konkretnej gablocie mamy z naszych zasobów przedstawienia, które pokazują Wrocław. Między innymi ten Wrocław, który już nie istnieje, bo tutaj mamy na przykład muzeum na Placu Muzealnym. Mamy pomnik Wilhelma Blichera, także to są rzeczy, których już we Wrocławiu nie spotkamy, ale jest też Opera Wrocławska, jest też Uniwersytet Wrocławski, jest panorama miasta. Są takie rzeczy, które były pamiątkami i nie tylko tak jakby pamiątkami, dlatego że na przykład mamy tutaj zrobione dla Loży Masońskiej wizerunek ich kamienicy, która jest na świętego Antoniego.
12: Na tym dzbanie takim?
11: Tak, na tym dzbanie. No mamy dwie takie kategorie. Jedno to było pamiątki dla turystów i to jest późniejsze.
12: Może zanim wejdziemy w szczegóły, wyjaśnijmy. Weduty to znaczy?
11: Weduty to znaczy widoki. Najnormalniej w świecie. To są przedstawienia kawałków miasta, małych kawałków parku, no,
12: znanych miejsc.
11: Widoczków. Niekoniecznie właśnie, tu jest cały klucz, niekoniecznie znanych miejsc. Dlatego, że i tu właśnie początek cały. To powstało nie jako pamiątki dla turystów, co my oglądamy współcześnie, tylko jako ekskluzywne pamiątki dla tych, którzy mieli już właściwie wszystko. Którym nie było wiadomo, jaki prezent kupić, to można było zamówić malowaną ręcznie filiżankę z widoczkiem, na przykład posesji danego pana. Tutaj chociażby są widoczki rękowa. Co to jest ręków? Pewnie niewiele osób będzie wiedziało, to była posiadłość pod Wrocławiem. W tej chwili jest to fragment Wrocławia. To naprawdę nie mogło przyciągać rzeszy turystów, ale dla właściciela było cenną pamiątką. Tak samo tam mamy talerze Budenbroku, gdzie pani Budenbrok na 50. rocznicę ślubu dostała 3 talerze ze swoimi pałacykami, tudzież najprawdopodobniej z ulubionym widoczkiem w parku miejsc.
12: A ten pałac to gdzie był?
11: Pielaszkowice i Wierzbice.
12: Czyli rzeczywiście ekskluzywna rzecz, tak?
11: Ekskluzywna rzecz, bo to były rzeczy malowane ręcznie, to były rzeczy, których namalowanie nie było proste, dlatego że wiadomo, że żeby na porcelanie to utrwalić, to trzeba to wypalić, żeby to się nie pomieszały barwy, to trzeba kilka razy wypalać. Także to był długotrwały, kosztowny proces, więc to na pewno nie były tanie rzeczy. I to na pewno były rzeczy, które były, no właściwie jednorazowe, bo nawet jeżeli z tej samej grafiki, bo najczęściej malowane były z grafik, nawet jeżeli z tej samej grafiki powstało kilka takich przedstawień, to wiadomo, że przy ręcznym wykonaniu każde było troszeczkę inne. No bo nie było inaczej siły, no nie?
12: A kiedy powstały te przedmioty?
11: To jest głównie XIX wiek. Od początku do, właściwie do początku XX wieku. Na początku XX wieku pojawiają się już te pamiątki takie pod turystów, które no były bądź kalkomaniami zdobione, bądź takimi pieczątkami. To już jest bardziej masowa produkcja, to już jest mniej unikatowe, no ale to też jest jakby kontynuacja tej samej idei.
12: To, co już znamy teraz właściwie, no, też turyści.
11: To, co teraz oglądamy.
12: A wspomniałyśmy o talerzach, o wazie. Co jeszcze tu jest, jeśli chodzi
11: cały
12: o...
11: Cały przekrój filiżanek z widokami dolnośląskich pałacyków. Szczególnym uznaniem się cieszył książ, który jest i na wazach, i na szeregu filiżanek. I tam dokładnie widać po ilości, jakim uznaniem się książ cieszył, ale też widać po tym, że co zniknęło, dlatego że tam stary książ, który przez długi czas uważaliśmy za wybudowane ruiny, no to tam na tych filiżankach stary książ jeszcze funkcjonuje jako obiekt użytkowy. Na jednej z was jest po prostu sala w tym obecnie ruinach starego książa, która jest z widokiem na nowy pałac.
12: Malowanie z grafik, no bo właśnie dziwnie by było iść z jakąś porcelaną i to malować.
11: To był moment, kiedy nawet malarze nie bardzo malowali z natury, dlatego że to się pojawia dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Wyszli nasi wrocławscy malarze w przestrzeń i z całym stanowiskiem. Natomiast dawniej powstawał ewentualnie szkic, a obraz powstawał w pracowni. Więc nic dziwnego, że w przypadku porcelany też powstawało to w ten sam sposób. Tyle tylko, że jako, że to były miniatury i jako, że były wielokrotnie zamawiane, no bo tutaj większość wyrobów jest na przykład z Berlina, więc były zamawiane zdalnie, to najprościej było sięgnąć po dokumentację graficzną danego regionu i po prostu wziąć grafikę i tą grafikę umieścić na talerzu.
12: Ona zawsze była akuratna?
11: No nie zawsze, bo tutaj mamy na przykład taki piękny byk. Tu jest bazylika w Bambierzycach i ona jest na podstawie grafiki, na której był błąd, bo bazylika w Bambierzycach ma podwójną kolumnadę, a tu jest tak, jakby były pojedyncze kolumny. Natomiast no, dzięki temu wiadomo, na podstawie której grafiki to jest zrobione. Także to są takie... No takie błędy, które idą dalej w przestrzeń. Podejrzewam, że autor tego błędu nawet nie miał tego świadomości.
12: No ciekawe, czy obdarowana osoba miała.
11: To już nie jest nawet nie do ustalenia, prawda?
12: A dużo jest tych przedmiotów tutaj w Gablotach?
11: Jest 50 z kolekcji antykwariatu Pan Paser i 20 z naszych zasobów, czyli jest razem 70, co jak na ten rodzaj sztuki, to jest dosyć dużą kolekcją.
12: Rozpoznajemy z łatwością talerze, filiżanki. To jest przed nami puzderko?
11: Tak, no też ale pamiątka.
12: Ale bardzo ciekawa jest ta krowa, do której chciałabym, żebyśmy przeszły.
11: Krowa to już jest właśnie typowa pamiątka dla turystów, ale to dla mnie jest taki trochę dowcip i tak właściwie też dla dowcipu ją postawiłam na tej wystawie, mając świadomość, że najbardziej ludziom utkwi ta krowa w głowie, prawda?
12: Nie bez
11: krowa
12: powodu.
11: Przewrotnie jest mlecznikiem. Mleko daje na szczęście pyskiem, a nie tym miejscem, w którym normalnie, bo to byłoby dosyć osobliwe. No, ale jest to najnormalniej w świecie użytkowy, jest z widokiem ratusza. Krowa też bywała z innymi widokami, bo już mi się zdarzyło widzieć z Wzgórzem Libicha.
12: Ona ma na ciele ten widok, tak?
11: Na brzuchu, tak. No bo siłą rzeczy największy kawałek, na którym można było cokolwiek umieścić, prawda?
12: Niełatwo pewnie było ją czyścić, taki malutki mlecznik.
11: No, na pewno nie. Nie było to proste.
12: To tutaj z takimi wystającymi elementami?
11: To jest albo na wykałaczki, albo od dzbanuszek, bo to trudno ustalić w tej chwili, bo takie były formy i na wykałaczki, chociaż te na wykałaczki były trochę węższe, i dzbanuszek, natomiast jest tutaj pomnik z widokiem pomniku Wilhelma. Też taka typowa już dla turystów pamiątka.
12: To jest wystawa, która jest częścią wystawy o Wrocławiu, czy to jest osobna wystawa?
11: Nie, to jest osobna wystawa, to jest po prostu wynik tego, że z ludźmi się fajnie rozmawia, no nie, bo pan antykwariusz przyznał się, że lubi takie rzeczy zbierać, ja mu pokazałam, co mamy, on się zapytał, a może byśmy zrobili wspólną wystawę. No i z tego wyszła naprawdę fajna wystawa.
12: Czy może były jakieś zaskoczenia w trakcie przygotowywania tej ekspozycji?
11: No, w trakcie przygotowywania tej ekspozycji, ekspozycja się rozrastała, bo chociażby pan dokupił talerz na ostatniej berlińskiej aukcji.
12: Taki złocony wygląda.
11: Taki złocony. No i to jest właśnie to. To jest okolice Pałacu w Staniszowie, ale tak na zdrowy rozum to musiało być ważne dla kogoś, no nie? Bo to jest taki fragment, który gdyby nie to, że jest z tyłu talerz opisany, to za Chiny nikt by nie wiedział, gdzie to jest.
12: Drzewo jakieś.
11: To jest to samo, co robił Dressler. To jest po prostu kawałeczek natury i tak naprawdę nie wiemy skąd, jak, gdzie i jakim cudem. No nie? Ale że jest opis z tyłu, to wiemy, że to jest obok parku, znaczy obok Pałacu Staniszowie. Natomiast jeżeli nie byłoby tego opisu, to może być każde miejsce na Dolnym Śląsku dowolnie wybrane. No, tak samo jak na talerzu tej Budenbrock. No nie, jest to, jest w Śpielaszkowicach kawałek jej prawdopodobnie jej ulubione miejsce w tym parku, które gdyby nie opis, to nikt by się nie domyślił, co to jest za miejsce.
12: Mhm. Czyli rozumiem, że oprócz książa, który był popularny i Wrocławia, no bo siłą rzeczy jesteśmy we Wrocławiu, są tu takie miejsca, które no może nawet nie wszyscy dolnoślązacy znają.
11: Dokładnie, dokładnie. Są to po prostu te pałacyki, które ktoś chciał obdarować właściciela widokiem jego pałacyku i niekoniecznie musiały być bardzo znane.
12: A te wszystkie filiżanki, mlecznik w kształcie krowy, czy talerze z widokami z Wrocławia i Dolnego Śląska możecie oglądać w Pałacu Królewskim do końca tego roku.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
14: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: No hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Ja urlop niestety, ale mam już co prawda za sobą, no ale założę się, że są wśród was tacy, którzy myślą, planują, no i jeszcze zastanawiają się, gdzie polecieć. Przylatuję więc ja na białym koniu dla tych niezdecydowanych, no i dziś podpowiem wam, jakie kierunki można wybrać, jeśli no właśnie chcecie gdzieś na lato polecieć. Uwaga, będą to też takie nieoczywiste wybory. A prócz tego zaczniemy sobie od podpowiedzi od innych podróżnych, którzy właśnie jeszcze w maju podróżowali samolotami z naszego Wrocławia. No to jak wyglądał ten maj na wrocławskim lotnisku?
17: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy portu lotniczego Wrocław.
18: Mhm. To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
17: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc. Rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia, ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o port lotniczy Wrocław w 2026 roku. Więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty. No i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów, na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
18: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
17: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpańskich, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami ten wypoczynek, więc tak, ta Lamecja to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo...
18: Trzeba było sprawdzić.
17: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym. Wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka na czegoś takiego bardziej stylowego, z szykiem, to wybierze Mediolan. A pojawiła się Lamecja, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku. I to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem. Natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą.
18: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż-Orly?
17: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika. Natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż-Beauvais, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone. A Paryż-Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę tę Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend. To zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie dwa razy w tygodniu, czwartek, niedziela, i ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przylatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
18: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też czartery cieszyły się popularnością.
17: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne i to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z touroperatorami będziemy realizować, już się pojawiają, w związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z czterema nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
18: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
17: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty będą realizowane. Można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek. No ale tak samo jak trzy pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj dwa lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego to będą też czartery. No i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar. Więc to też jest coś, co jesteśmy śmiecie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać. A ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób, jak zdecydowana większość, czyli na planowanie urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy mieli 4 loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś, co warto rozważyć. Był raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia 4 wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, drugi rok z rzędu, jeżeli pamięć mnie nie myli, więc to jest idealny moment,

0: innych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo w kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie letnim.
1: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
0: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbodrogie.
1: Okay.
0: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo a nóż widelec w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii. To jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to to na pewno warto rozważyć. Varna w Bułgarii to też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie. Może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohrydzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ohrydzkim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynku w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło, realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, no, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście stan portfela.
1: Bogata siatka połączeń i wiele możliwości to z naszego wrocławskiego lotniska. Wracając więc do początku, oby ci, którzy jeszcze nie wiedzieli do czasu tej rozmowy, gdzie polecieć na lato, teraz już rezerwują, sięgają po aplikacje różnych przewoźników, sięgają po swoje kalendarze i rezerwują, tak jak powiedziałam, swoje destynacje. A ja jeszcze powtórzę po rzeczniku lotniska, Bartku Wiśniewskim, że tym bardziej warto już teraz się decydować, no bo przewoźnicy o dziwo idą nam na

0: rękę i mimo niepewnej sytuacji ceny lotów nie są aż tak duże.
1: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Wakacje we Wrocławiu mogą kojarzyć się z różnymi rzeczami, w tym między innymi z remontami, bo już tradycyjnie wiele ulic jest w tym czasie rozkopanych. Sprawdzamy, jak będzie tym razem.
6: Paulina Tyniec-Pisz, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu, Urząd Miejski Wrocławia.
5: Jak bardzo w wakacje będzie Wrocław komunikacyjnie trochę innym miastem?
6: Myślę, że nasi mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że intensywnie pracujemy przez cały rok, ale jednak, mimo wszystko, wtedy, kiedy część z nas wyjeżdża na urlopy, to my jako miasto, spółki, jednostki planujemy największe zagęszczenie różnego rodzaju inwestycji. I te inwestycje to będą i duże zadania, i takie mniejsze prace wykonywane chociażby w ramach programu inicjatyw lokalnych czy w ramach WBO. Te najważniejsze inwestycje to jest jak zawsze to rewolucja, już od kilku lat intensywne prace w wakacje po to, żeby podnieść standard infrastruktury torowej. I w tym roku to są trzy główne zadania. W rejonie skrzyżowania Oławska, Plac Społeczny, Krasińskiego przy ulicy Trzebnickiej oraz w rejonie dworca, czyli węzeł Stawowa, Peronowa oraz rejon Suchej, Swobodnej, Borowskiej, Ślężnej. Tu będzie największy zakres prac, największy zakres też zmian zarówno dla kierujących, jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Oprócz tego oczywiście wrocławskie inwestycje kontynuują te największe inwestycje, które się w mieście dzieją, chociażby budowa trasy autobusowo-tramwajowej na Swojczyce, przebudowa ulicy Gajowickiej, ale też zaczyna kolejne nowe zadania inwestycyjne. Tak samo Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta i również Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi też swoje działania inwestycyjne. To będzie kilkadziesiąt różnych zadań, większych, mniejszych i tych mających znaczenie takie ogólnomiejskie, tych mających znaczenie osiedlowe. I jak zawsze te prace się wiążą z pewnymi utrudnieniami w ruchu komunikacji indywidualnej i oczywiście w komunikacji zbiorowej.
5: No właśnie, padła liczba 30 remontów, które będą prowadzone na jakimś etapie w wakacje. Czy możemy jakoś powiedzieć, jakie to są głównie części miasta, czy to jest właściwie Wrocław w różnych punktach?
6: To jest Wrocław w różnych punktach, ale Państwo doskonale wiecie, te tak naprawdę MPK-owskie inwestycje, no to można powiedzieć, że szeroko rozumiane centrum, bo tu mamy praktycznie w bliskości Plac Społeczny, Plac Dominikański, czyli praktycznie samo centrum, no i też dworzec, rejon Dworca Głównego, czyli też ważny punkt na mapie komunikacyjnej Wrocławia, ale tak naprawdę te inwestycje są rozsiane po całym mieście, bo i mamy nowe żerniki Aleje Architektów i Wrocław na dobrej drodze to też są odcinki dróg położone na różnych osiedlach, w różnych częściach miasta.
5: A jeśli chodzi o ten remont przy dworcu, on potrwa dłużej niż wakacje? Wiadomo, kiedy dokładnie się zacznie?
6: Pierwsze zmiany, nie będzie dużych zmian w ruchu indywidualnym, ale wykonawca zajmie już część torowiska, a zatem zmiany w komunikacji zbiorowej. W kolejnych etapach będą zmiany związane z zamknięciem ulicy Stawowej, czyli już tu będzie zmieniona organizacja ruchu i w ślad za tym również zmieni się organizacja ruchu na fragmencie ulicy i Bogusławskiego, i Komandorskiej, na samym skrzyżowaniu ulic Sucha, Ślężna, Swobodna, Borowska, ale oczywiście jak zawsze zapewnimy tam objazdy dla komunikacji indywidualnej i oczywiście objazdy dla komunikacji zbiorowej. Te kolejne etapy, no to oczywiście będą one wdrażane w miarę postępu prac i tak naprawdę też zasadnicza część tych prac przypadnie również na sierpień. Części zadań, z uwagi na to, że to jest rzeczywiście duży zakres zmian, nie skończymy tak stricte z końcem wakacji, ale tu jak zawsze minimalizujemy czas realizacji tych prac, prowadzimy je tam, gdzie jest to możliwe, w trybie ciągłym, z utrzymaniem ruchu tam, gdzie jest to możliwe, tak jak w przypadku ulicy Trzebnickiej, gdzie właśnie założyliśmy, że utrzymamy ruch samochodów po ulicy Trzebnickiej po jednym pasie w każdym kierunku. Także tutaj będziemy sukcesywnie informować o kolejnych etapach zmian i te informacje pojawią się we wszystkich możliwych dostępnych miejscach, czyli i na stronach internetowych, w social mediach, za Państwa pośrednictwem, czyli za pośrednictwem mediów, w pojazdach komunikacji miejskiej, ale też docieramy do firm, do instytucji, do tych obiektów, które są zlokalizowane bezpośrednio obok prowadzonych inwestycji, żeby również pracownicy mieli taką informację, jak dotrzeć najlepiej komunikacją indywidualną i zbiorową.
5: Rozmawiamy cały czas o wakacyjnych remontach dróg we Wrocławiu, a że ich lista krótka nie jest, jest sporo do opowiadania.
7: Najszybciej prawdopodobnie wejdziemy na ulicę Chrzanowskiego. Czekamy na zapięcie ostatnich elementów dokumentacji po to, aby wykonawca mógł to realizować już w wakacje.
8: Bartosz Nowak, Wrocławskie Inwestycje.
7: To jest kompleksowa przebudowa ulicy Chrzanowskiego. Dzisiaj mówimy o drodze szutrowej, która nigdy nie miała żadnej klasy. Mieszkańcy bardzo długo zabiegali o te inwestycje konkretnie. My wpisaliśmy się w te oczekiwania i dostosowujemy ulicę Chrzanowskiego z tej zapomnianej, niedostosowanej do dzisiejszego standardu szutrowej ulicy do pełnowymiarowej jezdni z zielenią, chodnikiem, uwaga, nowymi wjazdami dla mieszkańców, bo to również trzeba było uporządkować, ponieważ przez lata mieszkańcy funkcjonowali w pewnej przestrzeni, ona miała swój rytm życia, my musieliśmy to uporządkować, nanieść na swoje projekty to, co przez lata zostało już tam też częściowo wytworzone, po to, aby mieszkańcy bezpośrednio mogli korzystać z nowej infrastruktury, która ma im służyć na co dzień. Podobnie z ulicą Ruską. Oczywiście to są te duże, ciężkie infrastrukturalne projekty, ale mamy też te mniejsze, lżejsze, ale dla mieszkańców bardzo ważne i to też zaczniemy już za chwilę, bo wakacje, czyli RODOS na Stabłowicach. To jest taka przestrzeń pomiędzy ulicami i chodnikami, która ma dać wytchnienie, inspirowana tą Grecją, więc to nie tylko będzie ładne miejsce, gdzie będzie można wypocząć, ale roślinność ma sprawić, że też tą Grecję mamy poczuć dosłownie, czyli rośliny mają w różnych porach roku dać nam trochę dla oka i trochę, że chcemy to poczuć dosłownie, tak? Tą Grecję w tamtym miejscu, projekt z WBO, super inicjatywa, która genialnie wpisze się w tamtą przestrzeń. Podobnie na Wojszycach, tam również sad mieszkańca, nowe ścieżki rowerowe prowadzące bezpośrednio do placów zabaw. One funkcjonują, ale są już wyeksploatowane w słabej jakości, dlatego trzeba je wyremontować tak, aby bezpiecznie można było z tego korzystać. Także moc wyzwań przed nami, rękawy podwinięte i wykorzystujemy efektywnie ten szczególny moment w roku, kiedy mieszkańców Wrocławia w mieście jest mniej, bo są na wakacjach, a my możemy wykorzystać moment, w którym najwięcej da się zrobić.
5: Ja bym chciała jeszcze, jeśli chodzi o ulicę Ruską, przypomnijmy zakres prac, bo to inwestycja w samym centrum miasta.
7: Zakres pracy jest gigantyczny, ponieważ my musimy najpierw rozebrać to, co dzisiaj funkcjonuje jako ulica Ruska, zmienić sieci podziemne, czyli to, z czego korzystamy w domach na co dzień i nie tylko w naszych biznesach, w centrum również, po to, aby wybudować kolejne warstwy konstrukcyjne jezdni i skąpać to w zieleni tak, aby ta ulica prowadząca bezpośrednio do centrum Wrocławia, do tego serca, była nie tylko funkcjonalna, ale też ładna, stąd te nowe nasadzenia. Ten projekt jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o zieleń. Jest pomyślany w taki sposób, żeby w różnych porach roku ta ulica dobrze wyglądała, czyli to te rośliny kwitły jedna po drugich, i żeby to się nie wykluczało. Dodatkowo to, czego oczekują mieszkańcy, czyli drzewa w mieście, tego nie mogło zabraknąć. Wszystko po to, aby żyło się lepiej we Wrocławiu.
5: To będą drzewa w donicach czy w gruncie?
7: To są wszystko rzeczy w gruncie. Donice są pewnym kompromisem, często narzuconym przez konserwatora zabytków. Wszystko wynika z czegoś. Tutaj mówimy o kompleksowej przebudowie, o wpisaniu tej przestrzeni już na stałe.
5: Ile potrwają prace na Ruskiej? Kiedy się zaczną?
7: Planujemy jeszcze w czerwcu rozstrzygnąć postępowanie przetargowe, niezwłocznie podpisać umowę, mówimy tu o tygodniach, aby wejść na plac budowy.
5: Jakie to zmiany w ruchu oznacza? Tam jakby ruchu samochodowego nie ma za dużego, ale czy piesi będą mogli się nią poruszać? Czy wszystko zostanie od razu zamknięte?
7: Częściowo chcemy ten ruch pieszych utrzymać w tamtym miejscu. Nie tylko, bo tą obsługę bytową nieruchomości również. Także to też jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o logistykę budowy, ale niewątpliwie mieszkańcy tą codzienność życia w swoich nieruchomościach muszą mieć zapewnioną i to na pewno musi zostać wpisane w harmonogram pracy.
9: Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
5: Wakacje to tradycyjnie we Wrocławiu taki czas, że jest więcej tych remontów, bo ludzie wyjeżdżają. Czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o te prace organizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta?
9: Pracę podzielił na dwa obszary. Pierwszy związany z obiektami mostowymi, a drugi z infrastrukturą drogową. Jeżeli mówimy o obiektach mostowych, no to cały czas intensywnie pracujemy na budowie Karwińska Gazowa, związanej z wymianą praktycznie całej konstrukcji trzech obiektów, dwóch w ulicy Gazowej, jednego w ulicy Karwińskiej. Na samej ulicy Gazowej będziemy prowadzić prace stricte związane z obiektami do końca sierpnia, natomiast we wrześniu przystąpimy do robót drogowych na skrzyżowaniu Karwińska Gazowa Mościckiego, tak żeby jak najszybciej móc uruchomić połączenie drogowe Mościckiego w kierunku Barckiej.
5: Wtedy zmieni się organizacja ruchu.
9: Tak. I to jest jakby nasz priorytet i też tak cały czas jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, żeby te prace zmierzały właśnie, żeby ten cel osiągnąć. Ale kolejna rzecz, która nas, mam nadzieję, czeka, że rozpoczniemy tę pracę, ponieważ 17 czerwca będziemy otwierać oferty związane z remontem estakad w ciągu ulicy Alei 3 Sobieskiego. I to jest bardzo duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi i o środki finansowe, ale też o zakres robót, bo mówimy o estakadach o znaczącej długości, o remoncie ich, takim kompleksowym, który będzie trwał 2 lata, ale to nie tylko remont estakad gruntowny, ale również wykształcenie połączeń pieszych i rowerowych, których na dziś nie ma. Dodatkowo jeszcze w okresie wakacyjnym z tej edycji programu Wrocław na Dobrej Drodze będziemy w 4 lokalizacjach. To jest ulica Redycka, Szybowcowa, Aleja Wiśniowa i ulica Dębowskiego. Tam chcemy prowadzić pracę właśnie w tym okresie, kiedy mamy mniejsze natężenie ruchu. To są też dość duże zakresy, w związku z tym właśnie chcemy w tym czasie je zrealizować. A też warto dodać, że do końca sierpnia wydatkujemy ponad 22 miliony złotych na same prace związane z bieżącym utrzymaniem na drogach, czyli przysłowiowe łatanie dróg i tak dalej. Tak?
5: Jeśli chodzi o Jana III Sobieskiego, bo rozumiem, że to będzie też etapowane, jeśli chodzi o same prace, jakich utrudnień możemy się spodziewać na początku?
9: W pierwszym kroku utrudnień nie będzie żadnych, oprócz tych, które już dzisiaj występują, tak? Czyli mamy na estakadzie wjazdowej do Wrocławia jeden pas wyłączony z ruchu i podczas całego okresu prowadzenia prac remontowych ten status zostanie zachowany. Oczywiście w momencie, i to będzie najprawdopodobniej w kolejnym roku, gdzie przystąpimy do prac związanych z wymianą elementów konstrukcyjnych samych obiektów mostowych, wówczas jedna estakada będzie wyłączona z ruchu, po drugie będzie odbywał się ruch dwukierunkowy i później będzie zmiana.
8: Wszystkie inwestycje i remonty oczywiście wprowadzają pewne zmiany w organizacji ruchu, nie tylko transportu indywidualnego, ale również transportu zbiorowego.
5: Dawid Barabasz z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
8: I takie zmiany w komunikacji miejskiej obejmują aż 13 linii tramwajowych, 8 linii autobusowych miejskich, 1 linię aglomeracyjną oraz 16 linii autobusowych nocnych. Od połowy sierpnia część tramwajów wróci na swoje trasy, stałe trasy. Część tramwajów pojedzie objazdami, ale wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszym portalu miejskim, na social mediach oraz oczywiście na przystankach. Należy tutaj też zaznaczyć, że do końca sierpnia zostanie wprowadzony letnio-remontowy rozkład jazdy, obejmujący pewne zmiany w komunikacji i w dni robocze wszystkie tramwaje będą poruszać się ze zmienioną częstotliwością. Ta częstotliwość będzie wynosiła kursowania tramwajów co 15 minut. Zmiany w komunikacji autobusowej będą następowały dopiero 27 czerwca, bo jest to związane z zakończeniem roku szkolnego i część kursów szkolnych zostanie zawieszona na części linii, to jest na linii 104, 105, 108, 117, 147 czy też 909. Generalnie wszystkie zmiany, te liczne zmiany, które będą wprowadzone w życie, powodują, że część przystanków zostanie pominięta i pojazdy komunikacji miejskiej pojadą objazdami, dlatego apelujemy do mieszkańców, zachęcamy wszystkich pasażerów do bieżącego sprawdzania informacji i bieżącego sprawdzania rozkładów jazdy.
5: No i o spokój pewnie też przyda się apelować.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Joanna Struteńska przy mikrofonie. O przebudowach, ale bardzo różnych obiektów będzie teraz u nas, bo będą informacje na temat remontów podwórek, szkół czy torów na jednym z mostów.
13: Ten walor nie tylko estetyczny, ale zielony jest kluczowy.
5: O roślinach na torowisku na jednym z mostów we Wrocławiu za chwilę, bo zaczynamy tematem podwórek.
14: Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego.
5: Ile my mamy takich miejskich podwórek we Wrocławiu?
14: Setki, pani redaktor. Największe osiedla kamieniczne, te z tą starą zabudową kamieniczną, takie jak Ołbin, takie jak na Dodrze, mają ich około 40, Ołbin nawet troszeczkę więcej niż 40, te nieco mniejsze, około 30, no i to są rzeczywiście setki podwórek zarządzanych przez miasto. Oczywiście nie wszystkie, bo jest też wiele podwórek na przykład spółdzielni mieszkaniowych, wiele podwórek zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, ale co do zasady, tam gdzie są te stare kwartały kamienic, tam prawie zawsze zarządcą podwórka jest miasto, które robi to przez którąś ze swoich jednostek, przez zarząd zasobu komunalnego lub przez wrocławskie mieszkania.
5: One się, te podwórka różnią też rozmiarami, teraz te dwa duże są w remoncie.
14: Bardzo duża jest rozpiętość wielkości podwórek. Są podwórka wielkości kilkuset metrów kwadratowych, czyli kilku dużych mieszkań, a są też podwórka, no, dużo ponad hektar. Największe miejskie podwórka na Ołbinie. To są dwa takie ołbińskie podwórka. Jedno ma prawie 3 hektary, drugie 2 hektary, więc to są naprawdę, żeby sobie uzmysłowić, to jest mniej więcej plac Nowy Targ razy 2, a razy 2,5. Mówimy w tym momencie tak, o zbliżających się finałach dwóch remontów podwórek. Pierwsze, które będzie oddane znacznie szybciej, spodziewamy się, że to może nastąpić jeszcze w czerwcu, to jest podwórko na Karłowicach, między ulicami Kromera, Bydgoską i Łąką Mazurską. Tam trwają bardzo zaawansowane prace nadzorowane przez wrocławskie mieszkania. Zapowiada się piękne podwórko-ogród, tak bym to powiedział, dlatego że tam jest bardzo bogaty program nasadzeń. Tam jest oczywiście już kończona infrastruktura taka do sportu, do wypoczynku. Jest już boisko do piłki nożnej czy ręcznej i do koszykówki. Tam pojawią się dwa place zabaw. Trwają jeszcze prace nad innymi elementami tego podwórka, ale myślę, że będzie na co popatrzeć, szczególnie jak ta zaplanowana tam zieleń ładnie nam się rozrośnie. Tam jest zaplanowanych kilkanaście tysięcy nasadzeń, 3 takie altany tematyczne obsadzone różnymi rodzajami roślinności. Będzie też pewna gratka dla miłośników astronomii, obserwacji nocnego nieba. No myślę, że to będzie naprawdę bardzo spektakularne i bardzo malownicze podwórko. To jest to pierwsze. Natomiast jeszcze przed końcem wakacji spodziewamy się dokończyć remont podwórka imienia wszystkich mieszkańców. To jest podwórko w kwartale ulic Komuny Paryskiej, Mierniczej, Łukasińskiego, Prądzyńskiego. Rok temu tam cieszyliśmy się z pierwszego etapu. To jest dosyć duże podwórko, które po prostu trzeba było etapować. W tej chwili trwają zaawansowane prace nad drugim etapem tego podwórka, bardziej częścią wschodnią tego podwórka. Tam jeszcze, no mówiąc prosto, do końca wakacji, czyli tam jeszcze trochę pracy jest, ale już się wyłania, no coś, co już można mniej więcej podpatrzeć ten efekt końcowy, bo tam już jest zamontowany plac zabaw, tam trwa montowanie takiego podestu drewnianego, pod koronami drzew będzie stół do tenisa stołowego. Oprócz tego również nasadzenia, poprawiona komunikacja tego podwórka, dlatego że tam w środku stoją dwie kamienice, takie oficyny. Trzeba do nich zrobić drogi dojazdowe wygodne, bo tam było klepisko niestety. Trzeba zrobić wygodne drogi dojazdowe do garaży, które znajdują się we wnętrzu tego podwórka. troszeczkę inny będzie profil tego drugiego etapu, tego podwórka, niż ten pierwszy. Bo ten pierwszy to było typowo zabawa, rekreacja, spotkania. Ten drugi jest troszeczkę inny, ale myślę, że to też efekt końcowy tej całości no, będzie robił duże wrażenie.
5: Mhm. Boiska, właśnie jakieś stoły do gry, ale też miejsca parkingowe pewnie. Co decyduje o tym, kto decyduje o tym, co na odnawianych podwórkach ostatecznie się znajduje?
14: Zasada jest taka, jeżeli przygotowujemy się do remontu jakiegoś podwórka, już obojętnie, czy robi to Zarząd Zasobu Komunalnego, czy Wrocławskie Mieszkania, odbywają się konsultacje społeczne. Można wejść, zapraszam na stronę Wrocław Rozmawia, z łatwością można ją znaleźć choćby przez Google'a, również na stronę obu zarządców mienia komunalnego, ponieważ oni na Facebooku na bieżąco informują o tych konsultacjach, więc warto obserwować, żeby wiedzieć, kiedy w mojej okolicy podwórko będzie remontowane. To są spotkania z mieszkańcami, podczas których mieszkańcy zgłaszają po prostu swoje uwagi, swoje propozycje, swoje oczekiwania. Na tych spotkaniach najczęściej jest już projektant i można porozmawiać, jakie są możliwości zrealizowania tych oczekiwań. Duża większość tych propozycji czy oczekiwań rzeczywiście jest realizowana. To, że na podwórku wszystkich mieszkańców pojawiła się na przykład taka trybunka do spotkań, to nie jest kaprys projektanta. Ludzie jej po prostu chcieli. To, że tyle miejsca zajęła tam infrastruktura sportowa w tym pierwszym etapie, bo jest boisko, jest siłownia na świeżym powietrzu, to też nie jest kaprys projektanta. Ludzie powiedzieli, że tego chcą. To, że na podwórku tym, o którym wspominałem, przy Łące Mazurskiej, już się pojawiły takie specjalne jakby wieszaki na pranie, to też nie jest fantazja projektanta. Po prostu ludzie na konsultacjach powiedzieli, że oczekują tego rozwiązania. W tamtej części miasta utrzymał się ten taki klimat, trochę bym powiedział, troszeczkę z Włoch, że można między kamienicami znaleźć rozwieszone sznury z praniem. Ludzie wprost powiedzieli, że chcą, żeby taka infrastruktura w tym podwórku się pojawiła i rzeczywiście tam takie, nie wiem jak to nazwać, specjalne jakby kozły do rozwieszania prania, tego typu instalacje rzeczywiście już się pojawiły.
5: Można zgłaszać swoje potrzeby, a jaki jest ten front robót? Jakie jest zapotrzebowanie na te remonty i na jakim to jest wszystko etap?
14: Jeżeli chodzi o te stare podwórka kamieniczne, to one chorują, bym powiedział, często na taką rzecz. Tam bardzo często od czasów powojennych nie było koparki od kilkudziesięciu lat. One w związku z tym często mają bardzo zaburzony obieg wody. Są problemy z odprowadzaniem wody. Gdzieś kałuże zbierają się w jednym miejscu. To źle wpływa na budynki, bo jeżeli woda zbiera się w jednym rogu podwórka, no to w tym momencie grozi to zawilgoceniem fundamentów kamienic. Często trzeba tego typu rzeczy realizować. To są prace bardzo niewidowiskowe, dość kosztowne i często po prostu potrzebne. Zanim się rozpocznie budowa tej właściwej infrastruktury, tego co widzimy na powierzchni, trzeba często wykonać bardzo czasochłonne, kosztowne roboty ziemne, związane też między innymi z rozbiórką fundamentów zabudowy we wnętrzach tych podwórek. Ponad 100 lat temu, kiedy budowano kamienice, tak naprawdę nie myślano o tych wnętrzach podwórzowych w taki sposób, w jaki my myślimy dzisiaj, czyli że to mają być miejsca zieleni, wypoczynku, rekreacji. Duża część tych starych podwórzy kamienicznych to były podwórka po prostu gospodarcze. Tam we wnętrzu tych podwórek były najnormalniej w świecie nawet zakłady produkcyjne. Tam produkowano wszystko. Od kiełbasy, przez smołę na potrzeby budownictwa, były jakieś składy drewna, składy opału, produkcja. W dużej części to też działo się również w PRL-u, bo przecież chyba nawet troszeczkę starsi mieszkańcy Wrocławia pamiętają, że w takim podwórku, które też niebawem będzie szło do remontu, między Nowowiejską Wyszyńskiego w północno-zachodnim narożniku tego skrzyżowania, tam po prostu większą część tego podwórza zajmowały zabudowania dawnej wytwórni paluszków, Sobótka. Stamtąd wyjeżdżały paluszki, precelki. Dzisiaj duża część tego podwórka nadal jest zajęta, ale już nie przez te wytwórnie, tylko tam po prostu znajduje się między innymi market. Ale rzeczywiście tak jest. Często zanim zaczniemy pracę w jakimkolwiek podwórzu, to mówiąc wprost, trzeba wybrać jakieś resztki cegieł, resztki fundamentów po dawnych zakładach produkcyjnych, które w tym miejscu się znajdowały. Za, myślę, najdalej kilka tygodni wrocławskie mieszkania rozstrzygną przetarg na remont jednego z największych podłuży we Wrocławiu, około 2-hektarowego, między ulicami Sienkiewicza, Reja, Nowowiejską i Piastowską i Krzywą. Też taka ulica jest. Jaka była kariera tego podwórka 100 kilkadziesiąt lat temu? Tam była po prostu wytwórnia smoły. Więc to pokazuje, jaką drogę te podwórza przeszły od czasów, kiedy one powstawały, kiedy budowano kamienice, do tego, co my robimy dzisiaj. Oczywiście zdarza się tak, że też trzeba często przekładać jakieś instalacje, które są pod ziemią w tych podwórkach, jakieś rury ciepłownicze czy rury gazowe, więc my dużej części tej roboty nawet nie widać, bo to jest po prostu coś, co trzeba przebrać, przegrzebać w ziemi, zanim zacznie się budować te właściwe elementy infrastruktury, która dzisiaj służy mieszkańcom.
5: A jak w liczbach przedstawiają się te plany remontowe podwórek?
14: Do końca dekady na pewno kilkadziesiąt. Wolałbym unikać deklaracji, czy to będzie 54, czy 72. Jak najwięcej na pewno będziemy mówili o dziesiątkach podwórek. No i to, co wielokrotnie wspominaliśmy, że spodziewamy się, że to będzie minimum ćwierć miliarda złotych. Średni koszt takiego remontu dużego podwórka, mówimy o takim właśnie jak podwórko imienia wszystkich mieszkańców, jak Łąka Mazurska, to jest 7-8 milionów złotych. W przypadku tych największych podwórek, tak jak wspomniałem, na przykład to z ulicą Krzywą, czy jest jeszcze większe podwórko na Ubinie między Nowowiejską Jedności Żeromskiego i Daszyńskiego, no to tam się spodziewamy, że tam całkowity koszt, jak podsumujemy wszystkie etapy, to na koniec pewnie w 2028-2029 powiemy o kwocie łącznie przekraczającej znacznie 10 milionów złotych. To są rzeczy, które musimy zrobić, bo to są tak naprawdę zaległości sięgające dekady wstecz. Trudno winić bezpośrednio naszych poprzedników rządzących miastem. Ja absolutnie tego nie robię, no bo po prostu dopiero w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że możemy sobie na to pozwolić, bo to są bardzo kosztowne prace i cieszymy się, że wreszcie możemy to robić.
5: Temat prac na podwórkach we Wrocławiu zamieniamy teraz na temat prac na moście i ma to być inwestycja niestandardowa.
13: Ten projekt związany z modernizacją Mostu Pokoju MPK już wykonuje.
15: Witold Woźny, MPK Wrocław.
13: Jesteśmy po wszystkich uzgodnieniach, w tym z konserwatorem zabytków, co jak Państwo się domyślacie, nie jest prostą rzeczą. Natomiast mamy wszelkie prace zaplanowane i uzgodnione. Tam będzie ciekawo, że już mogę zdradzić, że chyba jako pierwsi w Polsce, a na pewno nieliczni w Polsce, w tym to torowisko zazielenimy, co będzie powodowało, że będzie to jedno z niewielu miejsc, gdzie torowisko przebiegające przez most będzie właśnie w konstrukcji, w technologii torowiska zielonego. Chcieliśmy tego dokonać, żeby po pierwsze wpłynąć na odgłos poruszanych się tramwajów, czyli niwelować hałas. Dwa, no ten walor nie tylko estetyczny, ale zielony jest kluczowy. Tutaj te uzgodnienia są już za nami. Będziemy przystępowali do realizacji już takiego fizycznego tego zadania. Także jest to nie tylko zmapowane, zdiagnozowane, ale już w dość dużej fazie realizacyjnej.
5: Torowisko na Moście Pokoju musi być wyremontowane przed szykowaną przez miasto odnową mostu Grunwaldzkiego. Chodzi o to, by przeprawa była gotowa do przejęcia zwiększonego ruchu tramwajów, ale też do poruszania się po niej różnego typu tych pojazdów. Kontynuujemy temat remontów, ale tym razem będzie o pracach w szkołach.
16: Jolanta Wnęk, Zarząd Inwestycji Miejskich.
17: Remonty szkół to można powiedzieć główne nasze działalności są. W czasie wakacji też bardzo dużo tego będzie.
5: A możemy powiedzieć, czy to są jakieś takie drobne prace remontowe, czy większe?
17: Są różne. Są prace, które są już jako kontynuacja wcześniej rozpoczętych, ale też rozpoczniemy remonty sanitariatów. Można powiedzieć, że to są dosyć duże prace, jeśli całe piony sanitarne będą realizowane. Z tym, że okres wakacji nie wystarczy na przeprowadzenie tych remontów. Będą też remonty ogrodzeń, ale też drobniejsze remonty pomieszczeń, montaż poidełek w placówkach oświatowych, remonty instalacji elektrycznych, tablice rozdzielcze. No takie różne w zależności od potrzeb i od tego, jak jesteśmy już dokumentacyjnie przygotowani, bo wiele z tych prac wymaga wcześniej opracowania projektu.
5: Czyli mniej więcej w jakiej części placówek będą takie prace, czy w ilu?
17: W ilu? No, w sumie z tymi, które teraz realizujemy i te, które jeszcze zostaną uruchomione w wakacje, no myślę, że do 100 placówek to się będzie działo.
5: Opowiadała dyrektorka Wrocławskiego Zarządu Inwestycji Miejskich Jolanta Wnęk.
1: Meloradio Wrocław na 97,8.

Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Po reklamie.

0: bohaterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Trochę sobie porozmawiamy o remontach, o tym, co zmieniają te, które już się zakończyły, ale będzie też o części takich, które zaplanowane są na wakacje. Zaczniemy jednak od innej sprawy, od przyjrzenia się naszemu rynkowi pracy.
5: Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.
4: Jak liczba obcokrajowców na Dolnym Śląsku się odbija na naszym rynku pracy? Czy możemy też mówić o jakichś nowych trendach czy danych?
5: Liczba obcokrajowców... Nie znam bieżącej liczby obcokrajowców czy osób obywateli państw trzecich pracujących na Dolnym Śląsku, ale widzimy powszechnie, że bardzo mocno zasilili oni nasz dolnośląski rynek pracy. Ich obecność stała się takim już stałym trendem i stałą tendencją i mam wrażenie, że nasz dolnośląski rynek pracy i dolnośląska gospodarka bez tych obywateli państw trzecich, którzy pracują na to, żeby region się rozwijał, by sobie nie poradziła, bo widzimy ich tak naprawdę wszędzie. Wykonują oni bardzo często te prace, których tak zwani pracownicy rodzimi nie chcą wykonywać albo których się nie podejmują. Głównie to są pracownicy prac prostych, pracownicy sektora budowlanego, ale też widzimy z roku na rok widzimy rosnący udział pracowników na stanowiskach specjalistycznych i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo pokazuje, że już wyszliśmy z tego schematu pracownika ze wschodu przyjeżdżającego do pracy na budowie, a widzimy, że to są osoby z coraz wyższym wykształceniem, coraz lepiej przygotowane do pracy i zajmujące coraz wyższe stanowiska, bo widzimy często, że są to pracownicy białego sektora, są to lekarze, pielęgniarki, są to bardzo często pracownicy sektora informatycznego, czy też menadżerów.
4: Mamy od jakiegoś czasu te obawy, że AI, sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, przynajmniej niektórym z nas, albo część naszych obowiązków. Czy to jakoś już widać właśnie na rynku pracy dolnośląskim? Czy jakby w ogóle wejście sztucznej inteligencji widać?
5: Wejście sztucznej inteligencji widać i to myślę, że każdy, kto wykonuje jakąkolwiek pracę, widzi, że to zaczyna być istotny element praktycznie dowolnego stanowiska. No dobrze, może poza na razie pracownikami sektora budowlanego, prawda? Glazurnika sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi, prawdopodobnie, ale widać, że często korzystamy sami, nawet często korzystamy z tych narzędzi. Jest to coraz bardziej powszechne i ułatwiające nam pracę. Jest to bardzo widoczne w gospodarce magazynowej, która ma bardzo mocną tendencję i taki szybki trend do automatyzacji.
4: Zmniejszania liczby stanowisk?
5: To też wiąże się ze potrzebą zmiany kompetencji i kwalifikacji tych pracowników, bo on musi teraz umieć obsłużyć większą ilość sprzętu, a także z wolumenem ilości pracowników, których też siłą rzeczy na takim magazynie, który jest pewnie zautomatyzowany, potrzebnych jest mniej. Myślę, że w przypadku Wrocławia i okolic ilość tych miejsc pracy, gdzie są oni potrzebni, generuje cały czas ruch w tym zawodzie. A jeżeli chodzi o wpływ sztucznej inteligencji, on na pewno będzie i na pewno będzie rosnący. Na razie ten wpływ, my będziemy badać to zjawisko w ramach naszego projektu Obserwatorium Rynku Pracy w tym albo w przyszłym roku, bo jest to jedno z takich bardzo nurtujących zagadnień, jak wpływa, nie tyle globalnie, bo globalnie to możemy już sobie poczytać, jakie trendy są zauważalne, ale chcielibyśmy wiedzieć, jak to będzie wpływać, czy wpływa na nasz dolnośląski rynek pracy. Na razie nie widać takich masowych odejść, zwolnień w związku z tym, że ktoś zastosował sztuczną inteligencję. Poza tym dobrze wiemy, że jest to takie narzędzie, nad którym i tak trzeba czuwać. Ktoś to musi kontrolować, ktoś to musi weryfikować, więc na pewno będzie się zmieniał ciężar potrzebnych kwalifikacji i kompetencji pod kątem pracy z nowymi narzędziami. Owszem, te wszystkie światowe raporty mówią, że 80 milionów zawodów czy miejsc pracy zniknie, 150 nowych się pojawi, ale tak czy siak te nowe zawody to będą, czy te nowe miejsca pracy będą miejscami, które będą wymagać na pewno innych kompetencji niż te 80, które zniknie. Także pod tym kątem trzeba się przyzwyczaić, że jedyne co jest pewne na rynku pracy to ciągła zmiana. Może ona zachodzi powolno, w powolny sposób czasami, ale zachodzi.
4: A to tłumaczył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki, a u nas już obiecany temat remontów.
6: Tomasz Sikora, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.
4: W planach i w przygotowaniach jest remont Trzebnickiej i mostów trzebnickich. Na jakim to wszystko jest etapie?
6: W tej chwili MPK przygotowuje się do rozpoczęcia remontu ulicy Trzebnickiej. Tam przede wszystkim wymiany torowiska, bo ono jest w bardzo złym stanie. Kto choć ostatni raz przejechał Trzebnicką, wie, że to jest raczej wesołe miasteczko, a nie jazda tramwajem.
4: No i cicho nie jest dla
6: okolicy. Cicho nie jest, to też jest, tak jest, jak najbardziej. 27 czerwca rozpocznie się ta inwestycja. Potrwa 12 tygodni i będzie kosztowała 12 milionów złotych. Wymienionych zostanie 200 km toru pojedynczego, nowa podbudowa, też smarowanie między innymi szyn, żeby było właśnie na przykład ciszej tam, zwłaszcza na skręcie od strony Placu Powstańców Wielkopolskich. I cały ten odcinek torowiska właściwie od wiaduktu kolejowego, od Placu Powstańców Wielkopolskich aż do wysokości mniej więcej stacji benzynowej przed mostem Trzebnickim zostanie wyremontowany, właściwie zbudowany na nowo, tak trzeba by to nazwać. Jeśli gdzieś będą potrzebne interwencje też w pasie drogowym, tym samochodowym, tam także taka interwencja nastąpi. Przebudowane zostanie odwodnienie, zabezpieczona infrastruktura podziemna, w tym także sieć ciepłownicza i kanalizacja deszczowa. No i odtwarzać będziemy nawierzchnię drogową w sąsiedztwie torowiska. Wykonamy też nowe elementy oddzielające torowisko od jezdni.
4: Ile mają potrwać te prace?
6: Zaplanowane są na 12 tygodni, czyli powinniśmy się zmieścić w czasie wakacji.
4: To nie przypadkowo?
6: No nie, rzeczywiście tych wakacyjnych remontów będzie naprawdę dużo. To tak jest, że staramy się to rzeczywiście upychać wtedy, kiedy nie ma szkoły, więc ten ruch miejski jest, wiadomo, że nikt nie idzie na wakacje na 2 miesiące, wyjeżdża do ciepłych krajów i wraca we wrześniu. Tak nie jest. Wiadomo, że urlopy są krótkie i wiele osób zostaje w mieście, ale jednak tego ruchu będzie mniej, bo szkoły nie działają i też w związku z tym, no i też jakby są urlopy, więc staramy się upychać maksymalnie dużo tych takich newralgicznych, trudnych remontów właśnie w tym czasie, czyli Trzebnicka, no ale też okolice Dworca Głównego będą remontowane. Już w tej chwili trwają takie ostatnie ustalenia organizacji ruchu.
4: Jeśli chodzi o organizację ruchu na Trzebnickiej, rozumiem, że tramwaje w trakcie pracy nie będą jeździć, a co z autobusami, samochodami? Wszystko będzie normalnie czy z utrudnieniami?
6: Tak, będzie z utrudnieniami na pewno, ale będzie przejazd. Podobna sytuacja troszkę do tego, co mamy w okolicach Dibuła Drobnera, czyli ruch jest, ale obok toczą się budowy. Nie tak, Trzebnicka nie będzie tak intensywna jak na Drobnera Dibuła, bo tam przebudowujemy całą właściwie organizację przystanku, a tutaj jakby w starym śladzie będzie prowadzone torowisko. Niemniej jednak trzeba się liczyć z tym, że będą budowlańcy, że będą pewnie takie chwilowe blokady, bo ciężarówka będzie musiała wyjechać z materiałem albo wjechać z materiałem, no to tego typu utrudnienia na pewno będą.
4: A co z mostami trzebnickimi? One nie są w najlepszym stanie.
6: Nie są i to jest rzeczywiście drażniące, bo mamy dwa wyloty na północ, czyli Rejmonta i Most Osobowicki, i Trzebnicka i Most Trzebnicki. I bardzo nam zależało na tym, żebyśmy przeprowadzili remont Trzebnicki razem z mostami trzebnickimi. Tyle, że od pięciu lat próbujemy ustalić z konserwatorem zabytków szansę na to, by zmodernizować mosty trzebnickie. Wiadomo, że mosty są zabytkowe, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast rzeczywiście już projektując mosty trzebnickie, wczesny niemiecki projektant założył, że one będą szersze, więc chcieliśmy w ramach modernizacji doprowadzić do takiego oryginalnego wyglądu tego, co zaplanował projektant. Dzięki temu mielibyśmy wygodne przejście dla pieszych przez most i wygodne przejazd dla rowerzystów, bo jak wiadomo, w międzyczasie to już nie jest tylko droga wylotowa z miasta, jak kiedyś było, gdy mosty były projektowane, ale to jest po prostu dojazd do osiedli, na których mieszka około 60 tysięcy mieszkańców. Część z nich jeździ rowerami, jeszcze większa część chodzi pieszo. I ważne jest, żeby te dwa mosty, one były po prostu bezpieczne, jeśli chodzi o przejazd rowerowy i przejście piesze. Niestety konserwator nie zgadza się na te zmiany, czyli na doprowadzenie mostów trzebnickich do oryginalnego projektu, takiego jak zostało to zaprojektowane, ale nie zostało nigdy zrealizowane, tylko domaga się tego, żebyśmy odnowili ten most, czy jakby nie modernizowali mostu, tylko żeby on wyglądał tak, jak wygląda w tej chwili. Więc dalej z konserwatorem rozmawiamy, bo nie mamy po prostu ustalenia. mamy nadzieję, że odpuści, no bo to jest, znaczy w 100% rozumiemy potrzebę remontowania budynków i dajemy nawet jako miasto dużo większe pieniądze na to, żeby nawet wspólnoty mieszkaniowe, czyli coś, co nie jest w gestii miasta, ale jest zabytkowe albo jakiejś ochronie konserwatorskiej wymaga, żeby z pieniędzy miejskich też te remonty fasad wykonywać, więc tu nie ma co do tego wątpliwości. Co do tego, że tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, czy w rynku, powinna być nawierzchnia kostkowa, nie ma co do tego wątpliwości. Ale jak słyszymy właśnie takie historie, że nie ma możliwości powiększenia mostu, bo on ładnie wygląda tak, jak wygląda, no to to jest po prostu drażniące, to jest denerwujące. Mam wrażenie, że jest to no, co najmniej nierozsądne, no ale konserwator zabytków, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który podlega wojewodzie i podlega Ministerstwu Kultury, ma tu zdanie decydujące, więc my rzeczywiście od 5 lat prosimy go, żeby się ugiął, żeby pozwolił na to, żeby ludzie mieli po prostu bezpieczniejsze, wygodniejsze dotarcie do domów, do szkoły czy do centrum miasta.
4: Czyli pad, a jak bardzo pilny jest ten remont?
6: No jest pilny. Znaczy jakby mostowi nie grozi zawalenie, natomiast jakby trzeba go wyremontować, bo trzeba wyremontować, trzeba przede wszystkim tą warstwę nawierzchniową wyremontować.
4: Dolnośląski Konserwator Zabytków wydał w tej sprawie oświadczenie i w nim informuje, że 3 lata temu przekazał miastu zalecenia dotyczące projektu remontu mostów, a rok temu ten projekt zatwierdził, ale z zaleceniem uzupełnienia elementów koniecznych jego ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Konserwator dodaje też, że w jego ocenie długotrwałe rozmowy miały na celu w istocie wymuszenie przyjętej przez miasto koncepcji oraz, że urzędnicy odrzucili pomysł wprowadzenia jednostronnego ruchu rowerowego po każdej stronie mostu, czy plan budowy alternatywnej kładki pieszo-rowerowej między istniejącymi przeprawami. W temacie mostów trzebnickich porozumienia więc nie ma, a u nas teraz o jeszcze innej inwestycji.
6: Tomasz Sikora, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.
4: O remoncie już zakończonym i zmianach z tym związanych, czyli o Koszarowej porozmawiamy.
6: Tak jest, no Koszarowa się stała szersza i tu wielkie dzięki dla pana konserwatora, że się zgodził na to, żeby nawierzchnię kostkową zamienić na nawierzchnię bitumiczną. Z 5,5 metra szerokości do 6 jest to powiększone. Ważna ulica dla miasta, no bo to dojazd do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, do kompleksu Uniwersytetu Wrocławskiego czy Akademii Wojsk Lądowych. No i przede wszystkim już kierowcy jeżdżą, bo ta przebudowa rozpoczęła się pod koniec sierpnia ubiegłego roku. 15 milionów złotych to kosztowała i kierowcy jeżdżą, natomiast wracają autobusy i to jest dość istotne, bo nie tylko autobusy, a nie tylko wracają na już bardziej komfortową, szerszą, więc wygodniejszą też dla autobusów ulicę Koszarową, ale też, co ważne, pojadą w 2 kierunkach i zostaną przedłużone do Sołtysowic, więc skorzystają nie tylko pasażerowie komunikacji miejskiej, ale też kierowcy, piesi i rowerzyści, bo powstały nowe przystanki, zatoka autobusowa, dwukierunkowa droga rowerowa po stronie szpitala czy kampusu Uniwersytetu Wrocławskiego, dodatkowe przejścia dla pieszych, no i też pod ziemią przebudowaliśmy, bo też zależy nam, jak już robimy remont taki kompleksowy ulicy, żeby zaraz jakaś rura nie pękła i musielibyśmy to na nowo rozgrzebywać, więc też sieci podziemne zostały wymienione, zmodernizowane. No i pojawiło się 2000 róż w odmianach, więc taka rzeczywiście aleja różana powstaje. Warto pojechać, nie tylko zobaczyć, jak wygląda szersza i wygodniejsza i cisza ulica Koszarowa, co by też po prostu ładniejsza, bo te róże rzeczywiście, gdy zakwitną, kwitną, gdy się jeszcze rozrosną, to będzie bardzo, bardzo fajna przestrzeń.
4: Wydłużona popularna linia autobusowa A, czy to oznacza, że ona rzadziej kursuje?
6: Nie, to znaczy, że dołożymy po prostu autobusów kursujących. To nie będzie tak, że jedzie dalej, więc takt jest stały, takt jest ustalony, takt jest związany z tym, że jakie są napełnienia tych autobusów, w związku z czym, ponieważ wydłużamy, to pojawią się dodatkowe, w zależności od godziny dnia, natomiast pojawią się dodatkowe 2-3 autobusy na tej linii.
4: Co ważne, na Koszarowej szykują się kolejne prace, ale to dopiero za jakiś czas. Póki co miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na projekt remontu fragmentu ulicy Koszarowej od Przybyszewskiego do Akademii Wojsk Lądowych i ulicy Czajkowskiego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
8: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
7: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
8: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
7: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
8: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
7: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
8: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
7: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
8: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
7: Mhm. To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
8: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
7: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
8: To jest kilkanaście tysięcy złotych. 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
7: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce? Bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
8: Tak, ja zawsze zapraszam każdego, każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość świadomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę, na początku też jest czas już na miejscu naszego startu, jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę. Więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
9: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
8: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
9: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz te projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
8: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka. Więc to są bardzo duże liczby. Więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
9: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
8: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mi uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
9: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
8: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pobudkę na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
9: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
8: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
9: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
8: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są 2. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy, ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
9: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
8: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki. Ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
9: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać, chodzi mi o takie techniczne sprawy.
8: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować, jeżeli ktoś ma problem z dojechaniem.

0: również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
1: A jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
0: Przede wszystkim dla uczestników no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi. No oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami. A dla rodziców, no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
1: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
0: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
1: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
0: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu, mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
1: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
0: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
1: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
0: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
2: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Co ty trzymasz w ręce?
8: Maczetę.

0: ale tylko plastikową.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Fragment rozmowy przed chwilą miał wskazywać, że zajmiemy się szkoleniami dotyczącymi bezpieczeństwa. We Wrocławiu te organizowane przez miasto odbywają się w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia oraz w szkołach, na przykład w 4. Liceum Ogólnokształcącym. Co sądzą o nich uczniowie?
0: Wiktoria Nebenzy, 2B.
1: Jak Ci się podoba to szkolenie i co Wy tutaj robicie właśnie?
0: No tak, mi się bardzo podoba, bo ogólnie tutaj są takie fajne przykłady, filmiki puszczają, przykłady jak się obronić, jak zareagować w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że to nigdy się nie przyda, ale lepiej, żeby było.
1: Co Ty trzymasz w ręce?
0: Maczetę, ale tylko plastikową.
1: Właśnie, a czy przed tym szkoleniem myślałaś o tym, że taka wiedza odnośnie bezpieczeństwa tak ogólnie byłaby Ci przydatna, że fajnie by było się czegoś dowiedzieć, bo nie wiesz, jak się zachować w ogóle w jakichś trudnych sytuacjach?
0: Myślę, że tak, byłoby przydatna, bo jednak duże miasto i nigdy nie wiadomo, kto tutaj mieszka, a w takim bardziej małym miasteczku to bardziej się ludzie znają.
2: Nazywam się Adrian Pilichowski, jestem w Elo 4, chodzę do klasy 3H. Takie najważniejsze punkty, no to co, no to mieliśmy właśnie tą pierwszą pomoc T3C, no to jest no, jedno z ważniejszych akurat według mnie rzeczy do znania, ponieważ nie wiemy, co się wydarzy w danej sytuacji, na przykład czy ktoś nie wpadnie z kałachem do placówki takiej publicznej i będzie trzeba na przykład komuś założyć na przykład stazę taktyczną.
1: Czy naprawdę rozpatrujesz taki scenariusz?
2: Trzeba wszystko rozpatrywać w życiu.
1: A czy była tu jakaś taka wiedza, czy sprawy, które właśnie chciałeś poznać, albo Cię zaskoczyły?
2: Co mnie zaskoczyło, to bardziej nie, ponieważ już w aktualnych czasach taka wiedza jest bardzo rozpowszechniana, ale no właśnie przez te filmiki na YouTubie na przykład, co Pan pokazywał, już taka wiedza to już jest na porządku dziennym, ale bardzo mało osób wie, jak nauczyć takich rzeczy, nie? Bo i bardzo dużo ludzi jest postronna wobec tego i bardzo nie chcą jakby uczestniczyć w tym.
1: A Ty na przykład ćwiczyłeś wcześniej pierwszą pomoc, czy to pierwszy raz?
2: Pierwszą pomoc, jak już, to bardziej na EDB, ale tak, żeby ćwiczyć pod kurs, to nie.
3: Łukasz Żuberek, firma Safety Project. Prowadzimy warsztaty z reagowania na sytuacje kryzysowe, m.in. zamachy terrorystyczne.
1: Co Pan tutaj ma na tym stanowisku, bo widzę jakieś groźne narzędzia.
3: Tak, tutaj mamy takie pomoce dydaktyczne, których używamy w trakcie naszego szkolenia. Wykorzystujemy je do naszych scenariuszy. Mamy tu atrapy broni, atrapy granatów, jakieś noże gumowe, atrapy gazów, ale też mamy atrapę pasa Szachida, czyli takiego ładunku wybuchowego ubieranego na siebie przez zamachowców samobójców.
1: To naprawdę wszystko musimy znać w ramach naszego bezpieczeństwa?
3: Bardzo dużo tutaj poruszamy tematów świadomości sytuacyjnej, dlatego to jest klucz, to jest podstawa w reagowaniu na sytuacje takie właśnie niebezpieczne. Natomiast no, te gadżety wzmacniają przekaz i troszeczkę urealniają te nasze scenariusze, no bo żeby coś przećwiczyć w warunkach takich zbliżonych do realizmu, no to trzeba się podeprzeć tutaj jakimś tam sprzętem i wtedy bardziej to zapada w pamięć i zostaje gdzieś tam w głowie z nami na dłużej.
1: Jakie scenariusze Państwo ćwiczą i o czym opowiadają?
3: Opowiadamy o takich zagrożeniach, jak na przykład pozostawiony niebezpieczny przedmiot, w którym może znajdować się bomba. Mówimy też o ataku intruza, który dostał się do szkoły, jak reagować w takiej sytuacji zgodnie z algorytmem opracowanym przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Praktycznie ćwiczymy sobie właśnie tą opcję ukryj się, bo ukryj się, pamiętajmy, to jest też zabarykadowanie się. Ćwiczymy barykadowanie drzwi, ale też ćwiczymy opcję walcz, gdzie uzbrojony sprawca dostaje się do pomieszczenia i uczniowie próbują gdzieś tam przy użyciu krzesełek obronić się przed nim.
4: Major rezerwy, doktor habilitowany Jarosław Stelmach, Safety Project. Program jest tak skrojony, by w ciągu tych 4 godzin rozpocząć od świadomości, trochę o porozmawianiu, o podyskutowaniu nad tym, jak oni widzą współczesne zagrożenia, czego oni się obawiają. I to, co ciekawe, jest to, oni odpowiadają, że wśród tych zagrożeń, których się obawiają najbardziej, to jest jednak ta wojna, to jest jednak ten ostrzał rakietowy, czyli stają się też trochę ofiarami tego, co się dzieje w Ukrainie, ale tego też, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Czyli bardziej dociera do nich, jak zresztą do każdego z nas, ten ten, nie chcę powiedzieć nawet szum informacyjny, ale te fakty, które dotyczą zagrożeń hybrydowych, wojennych czy terrorystycznych, i oni też chcą sobie z tym poradzić. Nie chcą żyć w takiej nieświadomości, że ja nie wiem, co zrobię podczas modulowanego dźwięku syreny, tylko czują, że chcieliby wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, bo zdają sobie sprawę z tego, że to może ich spotkać. Zatem wchodzimy z tym ostrzeganiem, alarmowaniem i ewakuacją. Podkreślamy, że w sytuacji realnego zagrożenia to oni być może będą tymi liderami w swoich rodzinach, być może to oni zorganizują pomoc sąsiedzką, to być może oni pomogą osobom z niepełnosprawnościami. Później wchodzimy już z mocniejszymi tematami dotyczącymi spakowania plecaka awaryjnego, tego co trzeba zabrać w sytuacji kryzysowej. Rozmawiamy i dyskutujemy z nimi, czy zostać, czy wyjechać w czasie wojny. Oni też mają swoje opinie na ten temat i to też nie jest tak, że jak wielu mówi w przestrzeni publicznej, że większość młodzieży to by dzisiaj wyjechała, nie? Oni reprezentują też w wielu przypadkach takie postawy mocno patriotyczne, natomiast chcieliby wiedzieć, jakie zadania mogą wykonywać, nawet mając 16, 17, 18 lat. Więc wchodzimy w aspekty obrony cywilnej, nawet nie wojska, pokazujemy im, że mogą współdziałać w akcjach ratowniczych i tak dalej. No i kończymy zawsze takim mocnym modułem reagowania na zamachy i udzielania pierwszej pomocy, gdzie faktycznie reagujemy, czy na nożownika, czy przy przyjmujemy postawę bezpieczną w przypadku ataku drona. Wszystko oczywiście w takiej atmosferze dobrowolności, bo nikogo do niczego tutaj nikt nie zmusza. Nikt nikogo, na nikogo też mocno nie krzyczy. Wszystko jest uprzedzane, omawiane wcześniej, żeby też młodzieży nie zaskakiwać i nie powodować negatywnych emocji. Ma to budować odporność, a nie strach.
1: Czyli rozumiem z tego, co pan mówi, że z jednej strony wiedza praktyczna, ale też dotykają państwo mocno tematu emocji.
4: Zdecydowanie tak, bo od emocji się wszystko rozpoczyna. Jeżeli młody człowiek nie będzie wiedział, jak sobie poradzić z silnymi emocjami w sytuacjach kryzysowych, to on nie zrobi nic. Zatem trzeba najpierw zapytać się naszej głowy, a mówiąc wprost, oni się muszą zapytać samego siebie, jak ja naprawdę i jak ja mogę, jak ja zarządzam emocjami w sytuacjach kryzysowych. Zatem mówimy o algorytmie ZUPA, zatrzymaj się, uspokój, pomyśl adekwatnie, reaguj. Omawiamy techniki oddychania w sytuacji kryzysowej. Dlaczego? Dlatego, że być może oni tego nie znają, być może tego nie wiedzą, być może sami nie przećwiczyli, a gdy przećwiczą, zobaczą, sprawdzą swój organizm, wtedy w sytuacji kryzysowej realnie zadziałają.
1: Czy państwa, specjalistów od bezpieczeństwa, zaskakuje coś w tych spotkaniach z młodymi ludźmi we Wrocławiu?
4: Tak, mnie zaskakuje to, że przyjmując taki bardzo odważny, taką odważną formułę tych spotkań, bo na sali mamy czasami 200, czasami 300 osób w jednej sali. Idealnie byłoby, gdyby było 20, ale chcemy iść skalą, w związku z tym mamy dużą liczbę osób na sali. To jest interaktywnie. Oni faktycznie się uruchamiają, dialogują, dyskutują, zadają pytania, zgłaszają się do scenariuszy. W scenariuszach czasami bierze kilkadziesiąt osób udział. Dodatkowo zrobiliśmy te stacje zadaniowe w przerwach, gdzie każdy może postrzelać, poćwiczyć na fantomach i tak dalej, więc zaskakuje mnie to, że pomimo tak dużej liczby osób, oni są aktywni i dają prowadzącemu przeprowadzić te zajęcia i są w stanie wytrzymać 4 godziny, co przy tak młodych ludziach to jest naprawdę wyzwanie, więc to naprawdę wielki szacunek dla nich.
1: Jak długo państwo już prowadzą szkolenia, tak dla dorosłych, jak i dla nastolatków?
4: No my jako Safety Project od 10 lat prowadzimy szkolenia, natomiast Bezpieczny Wrocław drugi rok.
1: No właśnie, bo chciałam to uściślić, dlatego że chciałam zapytać, czy w tym czasie państwo już musieli jakoś modyfikować swoją wiedzę w związku z tym, że te działania różne, na przykład wojenne, też środki są inne, technika się zmienia i tak dalej.
4: Tak, zdecydowanie tak. Co więcej, 8-9 lat temu, jak rozpoczynaliśmy działania w Safety Project w kształceniu z bezpieczeństwa, to trzeba było ludzi niemalże na siłę namawiać do tego, żeby się szkolili z bezpieczeństwa.
1: Nikt nie czuł zagrożenia.
4: Nikt nie czuł zagrożenia, nikt nie czuł takiej potrzeby. Gdy ja zajmuję się antyterroryzmem od wielu lat, gdy mówiliśmy o zagrożeniach terrorystycznych, to pukali się w głowę i mówili: Stelmach, o czym ty opowiadasz? Natomiast dzisiaj jest ogromna potrzeba wiedzy w tym zakresie. Natomiast my stosowaliśmy program też do tych potrzeb ludności, które w tej chwili są najistotniejsze, czyli zapewnienie tego bezpieczeństwa w wymiarze personalnym i rodzinnym, a w przypadku młodych ludzi to szczególnie to tak wygląda. Dlaczego? Bo Oni przychodząc do domu z tymi takimi chłonnymi głowami, z tym, co tutaj się nauczyli i nabyli umiejętności, są w stanie dorosłym przekazać: słuchaj, mamo, tato, weź jednak ten poradnik, przećwiczymy różne elementy.
5: Joanna Bisiecka-Szymczak, koordynator programu Bezpieczny Wrocław.
1: Chciałabym, żebyśmy podsumowały z jednej strony Bezpieczny Wrocław w szkołach, z drugiej strony generalnie ten program, jeśli chodzi o dorosłych. Co do tej pory się wydarzyło i co jest w planach? Może do planów to za chwilę. Najpierw podsumujmy, co już było.
5: W ciągu tych dwóch edycji, bo przypominam, że program realizujemy od kwietnia 2025 roku, przeszkoliliśmy blisko 3000 wrocławianek i wrocławian w ramach bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców, które były realizowane w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Były to szkolenia praktyczne, połączone także ze strefą edukacyjną, gdzie mieszkańcy oprócz tego, że mogli usłyszeć, jak reagować na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, mogli przećwiczyć pierwszą pomoc, przećwiczyć użycie defibrylatorów automatycznych, ponieważ tych defibrylatorów w przestrzeni miejskiej przybywa i mamy ich coraz więcej. Kolejny krok to były wydarzenia plenerowe i w tych wydarzeniach plenerowych uczestniczyło już kilkanaście tysięcy wrocławianek i wrocławian i teraz w tej wiosenno-letniej odsłonie Bezpiecznego Wrocławia znowu wracamy do tych wydarzeń plenerowych. Mamy też dostępne szkolenia online dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać ze szkoleń stacjonarnych i te szkolenia dostępne są cały czas w zakładce Bezpieczny Wrocław na portalu www.wrocław.pl. To są szkolenia interaktywne, podobne do tych szkoleń, które realizujemy stacjonarnie, po to, żeby taka osoba mogła też interaktywnie uczestniczyć w takim szkoleniu i tą wiedzę zdobytą przez siebie zweryfikować.
1: Ale ta interaktywność na czym polega? Na wypełnianiu testów? Czy musimy mieć jakiś fantom, na którym ćwiczymy?
5: Podczas uczenia się z poszczególnych modułów, bo tam są moduły poświęcone konkretnej tematyce, uczestnicy proszeni są o wypełnienie takich krótkich quizów, które pozwalają im przejść dalej, do dalszego etapu tego szkolenia. Dlatego ono wymaga nie tylko samego uruchomienia szkolenia, ale także zaangażowania.
1: A jeśli chodzi o szkoły, jak wygląda tutaj Bezpieczny Wrocław?
5: W zeszłym roku zrealizowaliśmy pilotaż w 4 wrocławskich liceach. Przyjął się on bardzo dobrze, dlatego zdecydowaliśmy się realizować te szkolenia również w tym roku. W tym roku przeszkoliliśmy już ponad 1600 osób w ramach 8 szkoleń w 8 szkołach, ale nie poprzestajemy na tym, dlatego od września znowu wracamy do wrocławskich szkół ponadpodstawowych.
1: Czyli to jest tak, że w szkoleniach w szkołach bierze udział część osób, te zainteresowane mogą się zgłaszać, czy jak to się dzieje?
5: To są całe klasy, które są typowane przez dyrektorów szkół do uczestnictwa w takich szkoleniach. Natomiast w związku z tym, że program będzie kontynuowany, chcemy do tych szkół, w których szkolenia już się odbyły, po odbyciu całego cyklu i odwiedzeniu wszystkich szkół wrocławskich z Bezpiecznym Wrocławiem, chcemy do tych szkół wracać.
1: A jeśli chodzi o te generalnie szkolenia dla dorosłych, Bezpieczny Wrocław, one będą dalej się odbywać tak stacjonarnie?
5: Według tego scenariusza, który mamy na dzisiejszy dzień, będziemy je kontynuować po wakacjach, dlatego że zawsze mamy na te szkolenia więcej osób chętnych niż de facto mamy miejsc. Jest bardzo duże zainteresowanie.
1: Czyli trzeba sprawdzać stronę miasta, bo to się tak dzieje, że najpierw trzeba się zapisać na bezpłatne szkolenie.
5: Tak, na szkolenia obowiązują zapisy poprzez formularz, a to dlatego, że na zakończenie szkolenia wydawane są imienne certyfikaty. Jeżeli ktoś chce mieć taki imienny certyfikat o tym, że uczestniczył w szkoleniu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, powinien się zapisać za pomocą formularza. Formularze będą dostępne na stronie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Natomiast jeżeli będzie ruszała kolejna edycja szkoleń stacjonarnych dla mieszkańców, na pewno będziemy informować o tym zarówno w zakładce Bezpieczny Wrocław na portalu wrocław.pl, ale też w miejskich socialach.
1: A gdybyśmy częściowo spróbowały pokazać zainteresowanie tymi szkoleniami i właśnie zainteresowaniem tym formularzem, jak szybko te miejsca się rozchodzą?
5: Zdarzały się szkolenia, gdzie w zasadzie w ciągu 24 godzin mieliśmy już przekroczoną połowę dostępnych miejsc. Także jeżeli mieliśmy miejsca zaplanowane dla 300 osób, na szkolenia przychodziło 500. Więc zdarzały się takie sytuacje, kiedy w trakcie musieliśmy planować szkolenie w większej sali, pomimo tego, że zakładaliśmy, że szkolenie będzie dedykowane 300 osobom, przychodziło na nie 500 osób.
1: Kolejne szkolenia stacjonarne z cyklu Bezpieczny Wrocław, jak słyszeliście, po wakacjach.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dziś o tym, jak podarować dzieciom trochę słońca. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Tak brzmi hasło tegorocznej kampanii Fundacji Pociecha, która między innymi zabiera dzieciaki z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No wam pewnie obecnie różne podróże w głowie, a pomyślcie sobie, że takiej radochy no niektórzy najmłodsi nie doświadczają. Teraz o tym, jak możecie to zmienić.
10: Aleksandra Mielczarek-Cygielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR Fundacji Pociecha.
1: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
10: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
1: No i pewnie też tak na co dzień mają do czynienia pewnie też z innymi dzieciakami, to znaczy no nie wiem, może rodzice właśnie mają większe zasoby finansowe, czy są w stanie sobie pozwolić na te różne wyjazdy. No i myślę, że dla takiego dziecka tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
10: No, na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie ją poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, no, takie samo jak inni, tak? Nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno. No ale taki
1: no ale
10: wyjazd,
1: właśnie w obecnych czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale no ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byliście na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach. No to domyślam się, że takie dziecko no co ma powiedzieć?
10: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
1: albo
10: w klasie.
1: Albo jakąś pamiątkę.
10: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
1: Mhm, to ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
10: Tak w skali przez te 10 lat?
1: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
10: Mhm. W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia. Ale planujemy 2 turnusy. Nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morza zabieramy dzieciaki z południa kraju.
11: Okej.
10: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z domu dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
11: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest... no, duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, nie, rozmawiamy o tej akcji, no, nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe. Są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
10: Tak, tak, zgadza się. Bo my właśnie, organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie. Więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich dwóch koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach na przykład dziadkowie też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem. I że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
11: Mm-hmm. To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
10: Drugi koniec Polski.
11: Tak, bo wspomniałyśmy tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
10: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd jakimś takim torem saneczkowym, z tego co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu. Więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak, tak, tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
11: Mówiłaś, że będzie dom dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
10: Świetlice.
11: Tak.
10: Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do Tatr zabieramy świetlice z Gdańska, dwie. Jedną świetlicę Świetlice z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska. I jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
11: Okej, a jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o Świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy, myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych Świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką Świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok?
10: Tak, tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi Świetlicami i jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś Świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
11: To jeszcze zdradzę, że przed zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt Łączą nas góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni. No i pewnie u was również, czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
10: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
11: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
10: Oczywiście. To rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
11: No wracając do tego morza, to wiemy, że dwa gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
10: No ponad 140,
11: no to właśnie, to tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
10: Tak, tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik sezon. Jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazje. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
11: Mm-hmm. Tylko w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
10: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
11: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem. Rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Melo Radio Wrocław. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. O jednej planowanej i jednej zrealizowanej inwestycji związanej z transportem będziemy Wam opowiadać. Na początek o planach stworzenia łącznika autostrady A4 z wschodnią obwodnicą Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ale zanim tym panom oddam głos, to najpierw sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Stanisław Bukowiec.
5: Propozycja, która kiedyś padła współpracy przy realizacji tego zadania, została przez nas jako przez Ministerstwo Infrastruktury przyjęta pozytywnie i stąd to porozumienie. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak mocno zatłoczona i ruchliwa jest autostrada A4, jak wpływa to również na ruch, na komunikację dla wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z dojazdu do aglomeracji wrocławskiej. Według ostatniego pomiaru natężenia ruchu na węźle Bielany ruch wynosi ponad 76 tysięcy pojazdów na dobę. Również na innych drogach krajowych w regionie ten ruch jest dość spory i stąd ta inicjatywa, aby na punkcie poboru opłat Karwiany powstał węzeł w ciągu autostrady A4 i z tego węzła powstał łącznik do ulicy Karkonoskiej, do wschodniej obwodnicy Wrocławia. To ta inicjatywa będzie wspólnie realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd właśnie Dróg Wojewódzkich, więc ta inwestycja będzie miała tutaj szczególne znaczenie, dlatego że powstająca obwodnica Wrocławia na pewno poprawi komunikację, a przez ten nowy węzeł również będzie pewne odciążenie z jednej strony węzła Bielany, a z drugiej strony ten ruch będzie bardziej rozłożony na inne arterie komunikacyjne. Szacujemy, że dzięki temu połączeniu około 17 tysięcy pojazdów ten ruch zostanie przełożony właśnie na nowy węzeł, nowy łącznik i obwodnicę. Dzięki temu będziemy mogli mówić o poprawie komunikacji i poprawie bezpieczeństwa.
6: Waldemar Wojciechowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, dyrektor oddziału. Wiemy o tym, że wyprowadzamy autostradę w nowym przebiegu, więc ten węzeł Karwiany będzie wyprowadzał od już nie autostrady, tylko od drogi, tak, która będzie tutaj połączona z Wrocławiem. Tu całe zadania bazuje, projektuje i programuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego. My widzimy na węźle bielańskim dość duży potok zatorowy w kierunku na Wrocław. Ulica Karkonoska jest zakorkowana, w związku z tym dodanie dodatkowego takiego połączenia poprzez węzeł Karwiany ze wschodnią obwodnicą pozwoli, żeby ten ruch był mniejszy na ulicy Karkonoskiej. Spowodowanie, danie możliwości kierowcom dodatkowego wjazdu do Wrocławia poprzez właśnie węzeł Karwiany spowoduje, że niektórzy kierowcy nie będą korzystać, ci, którzy na bardziej wschodnią część Wrocławia chcą się kierować, będą być może korzystać z tego połączenia.
7: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
8: Wykonawca będzie miał 18 miesięcy od momentu podpisania umowy na zrealizowanie dokumentacji, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz decyzji ZRID-owskiej na ten łącznik. Szybko licząc, półtora roku od września roku 26, wchodzimy w rok 28. Wtedy, jeżeli oczywiście będą środki, ja jestem przekonany, że przy tak wielu znamienitych gościach środków na relatywnie tak tanią inwestycję nie zabraknie, bo mówimy tutaj o niespełna 3 kilometrach drogi, która szacunkowo będzie kosztowała około 50 milionów. W roku 30 myślę, że realnie możemy się tym łącznikiem przejechać. W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie jest punkt poboru opłat, będzie węzeł, prosty węzeł, dwa ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda, przejście, to jest chyba przecisk bodajże, ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później całkowicie w Nowym Śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej, żeby nie wbić się w tereny zabudowane i nie generować jeszcze większych korków w terenach, które same w sobie generują już jakiś ruch taki organiczny. Będzie rondo przy ulicy Parkowej, które skomunikuje obecny układ drogowy oraz wpięcie do wschodniej obwodnicy do istniejącego już węzła przy Grota Roweckiego. Może to będzie bardzo kontrowersyjne, co powiem, ale w mojej opinii ten łącznik jest istotniejszy niż ostatni odcinek w sumie obwodnicy pod kątem wyeliminowania korków i niedogodnie dla kierowców we Wrocławiu. Bo tak naprawdę on komunikuje główną aortę ruchu drogowego, czyli A4, z rozprowadzającą ruch obwodnicą Wrocławia. Układ drogowy na węźle bielańskim zostaje taki sam, jak jest, tylko ten na dzień dzisiejszy jest węzłem niewydolnym. Jeżeli według badań Generalnej Dyrekcji 67 tysięcy osób korzysta dziennie z tego węzła, no to w ogóle myślę, że nikt w najśmielszych marzeniach przy projektowaniu tego węzła nikt nie przewidywał takiego obciążenia. Ten nowy węzeł na Karganach skutecznie przyniesie to obciążenie i oczywiście nowy ślad A4 też istotnie to zmieni. Na dzisiaj mamy problem z wlotami do Wrocławia, jest ich ograniczona ilość. Moim zdaniem to jest bardzo ważne. My doprowadzimy ten ruch do samego miasta, później tutaj rola miasta Wrocław jest w tym, aby ten ruch wewnątrzmiejski obsłużyć, ale po tej dużej ilości inwestycji w samym Wrocławiu i głęboko w to wierzę, że to się poprawi. My na pewno w roku 2028 będziemy gotowi ze wschodnią obwodnicą Wrocławia w całości, a w roku 2030 z łącznikiem Karwiany.
4: Tyle, że pojawia się pytanie o sens robienia tego łącznika, skoro autostrada A4 ma zostać poprowadzona nowym śladem.
8: No, czy jeżeli pójdzie nowym śladem, to czy dalej nie będzie się zwiększał ruch? Moim zdaniem będzie się zwiększał. Wrocław jest aglomeracją. Aglomeracja wrocławska, zwłaszcza na Obwarzanku, ona z roku na rok przybiera pod kątem mieszkańców, więc te potrzeby komunikacyjne moim zdaniem bardzo szybko się wypełnią. Tak więc mi się wydaje, że w perspektywie kolejnych 10 lat może się okazać, że te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, one mogą być niewystarczające. Więc oczywiście A4 w nowym śladzie, ona skutecznie odciąży A4 koło Wrocławia pod kątem tranzytu. Ale cały czas ten ruch miejski organiczny, on cały czas będzie. Tak więc węzeł 3 km przed węzłem bielańskim na pewno usprawni wjazd do samego Wrocławia, bo tutaj mamy największe korki. Na dzisiaj nie tylko o godzinie 17 czy rano stoimy na Bielanach, tylko tak naprawdę no nie wiem, czy jest jakakolwiek godzina w ciągu dnia, gdzie płynnie, tak jak książkowo byśmy mogli wjechać węzłem bielańskim. Na dzisiaj no ja przynajmniej na te okienka nie trafiam. Uważam, że ta inwestycja Karwiany, ona jest już tak późno, choć nie chciałbym tego mówić, że jest za późno. Bardzo fajnie, że wreszcie jest tak dobra współpraca na styku administracji rządowej i samorządowej, ale ona jest już na pewno na potrzeby, które są, a na pewno na które były parę lat temu już.
9: Jacek Sutul, prezydent miasta Wrocławia. Odciążymy tym krótkim, nowym odcinkiem od Karwian, odcinkiem 3-kilometrowym, bardzo dzisiaj już obciążony węzeł bielański. To jest naszym wyzwaniem już od wielu lat. Tak więc, a duża możliwość wjazdu i wyjazdu sprawić, że ten ruch się po prostu rozłoży. No i właśnie z autostrady A4, czy też na autostradę A4. No i tym samym dalej będziemy mogli się już dostać w inny sposób niż tylko przez Aleję Karkonoską i węzeł bielański. Osiedle Jagodno, osiedle Ołtaszyn, osiedle Partynice Wysoka, nawet Klecina, to są te osiedla, które na co dzień najsilniej odczuwają ten ruch tranzytowy, ten ruch wjazdowy i wyjazdowy z miasta. Mam nadzieję, że właśnie poprzez wykształcenie tego dodatkowego odcinka ten ruch się rozłoży, no i tym samym będzie można szybciej, bo o to chodzi, żeby można było szybciej, bez większych kłopotów wjechać i wyjechać z miasta.
10: Rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o wyzwania związane z dostaniem się do stolicy regionu i z wyjazdem, to ten odcinek południowy jest szczególnie, szczególnie ważny. On wymaga rzeczywiście dywersyfikacji wjazdów i wyjazdów. Pracujemy wspólnie nad obwodnicą wschodnią, w tej chwili na odcinku południowym. My jesteśmy, można powiedzieć, tym mniejszym udziałowcem, zdecydowanie mniejszym udziałowcem tego działania, ale poza tym układem, o którym w tej chwili rozmawiamy, miasto Wrocław w tej chwili także planuje rozbudowę tego podstawowego układu sieci jakby dróg na terenie miasta, bo jesteśmy w tej chwili na etapie przeprojektowywania ulicy Zwycięskiej do standardu drogi dwupasmowej, dwukierunkowej na odcinku od Ronda Ojca Pio do właśnie wspomnianej Alei Karkonoskiej i jesteśmy także na etapie projektowania przebudowy ulicy Buforowej na odcinku, można powiedzieć, od Żernika, od Ronda w Żernika, czyli tam, gdzie będziemy mieli wschodnią obwodnicę na tym odcinku południowym do ulicy Barskiej. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy fakt, że pracujemy nad projektem przebudowy ulicy Opolskiej razem z puszczeniem w ciągu ulicy Opolskiej tramwaju, to można powiedzieć, że istotnie poprawi nam się wjazd i wyjazd z Wrocławia, on się istotnie zdywersyfikuje, a ten łącznik, o którym dzisiaj mówimy, pozwoli jeszcze lepiej migrować naszym wspólnym mieszkańcom, bo my dzisiaj wiemy, że przecież Wrocław należy traktować w kategoriach dużej milionowej aglomeracji.
4: Tyle o inwestycji planowanej, a jeszcze o tej już skończonej. W wakacyjnym rozkładzie kolei dolnośląskich pojawiają się połączenia z Wrocławia nad Jezioro Bielawskie i do szlaków Gursowich, a to dlatego, że gotowe są dwie nowe stacje kolejowe w Bielawie.
11: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę.
12: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
11: Całość tego odcinka to jest 4 km. Całość zadania liczy 16 km, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku. Więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Sam miałem przyjemność niedawno tutaj gościć i zapraszam z rodzinami samemu. Warto. Ale też muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza linia, która została przejęta przez samorząd województwa dolnośląskiego i została zrewitalizowana, więc tutaj też możemy się tym pochwalić.
7: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
13: Przełomowy moment, ten 4-kilometrowy pierwszy etap rewitalizacji linii 318 dobiegł końca. Jest to etap bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie. Jest geometria miejscami taka, że promień łuku jest mniejszy niż 300 metrów. Jest to bardzo trudny promień jak na warunki kolejowe. Bardzo, bardzo mocny zakręt, mówiąc kolokwialnie. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe, czyli ten spadek miejscami jest na 21 promili. To jest oczywiście nic w porównaniu do Karpacza, gdzie to było prawie 40 promili. To już w ogóle pociąg, no nie chcę powiedzieć, że ledwo podjeżdżał, ale miał bardzo duże problemy, żeby podjechać. Na przykład przystanek, na którym się znajdujemy, czyli Bielawa Jezioro, jest to przystanek, na który musieliśmy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że on jest na pochyleniu 18-promilowym, więc też trudna inwestycja, ciekawa inwestycja, właśnie dlatego ona została zetapowana na dwa etapy. Pierwszy etap dobiega końca, drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu. Te ceny są porównywalne, nie wiem, czy nawet ten drugi etap nie jest tańszy, po prostu dłuższy. Z tego co pamiętam, pierwszy etap 18 milionów 4 km, drugi etap 44 miliony 12 km, więc jak szybka matematyka wyjdzie nam, że ten etap jest trudniejszy.
14: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
15: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
14: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy kolejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży. I myślę, że to jest taki element drobny, ale charakterystyczny dla tych dwóch przystanków.
13: Planujemy w tym roku oddać jeszcze 35 km nowych linii kolejowych. Są to naprawdę duże sumy, patrząc historycznie, bo przypomnę, że do Karpacza, przed Karpaczem przez około 15 lat samorząd województwa dolnośląskiego zrewitalizował 60 km linii kolejowych, przepraszam. Po oddaniu linii do Karpacza jest 178 km. W tym roku sumarycznie oddamy tych kilometrów prawie 50.
4: No a podróż pociągiem bezpośrednio ze stacji Wrocław Główny nad Jezioro Bielawskie zajmie nam od 1,5 godziny do mniej więcej 2 godzin.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
16: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc no z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo, słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
18: Izabela Pakuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
17: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
18: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy
17: to
18: blok...
17: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
18: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
17: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
18: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę, i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
17: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
18: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
17: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
18: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce, na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
19: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
18: Miejsc jest tak samo 40.
19: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
18: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a 2 z 3 bloków prowadzi 2 prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
19: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
18: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. I tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, natomiast i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe. Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
19: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
18: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
19: Czym ona najbardziej była zainteresowana? zainteresowana?
18: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem, super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę, to już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
19: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
18: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie.

0: też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
1: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
0: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
1: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
0: Nie.
1: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
0: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej, to są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
1: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
0: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
1: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
0: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
1: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
0: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać od Arturii jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
1: właśnie,
0: po prostu...
1: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
0: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
1: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami, przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parująca od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na Was czekać. A jeśli mimo naszej rozmowy chcielibyście poczytać nieco więcej o tej imprezie, to polecam sprawdzać media społecznościowe Double Side Eventu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Na zdrowy rozum, jeżeli chce się dać komuś, kto ma wszystko, prezent, to trzeba iść w coś, co jest oryginalne, prawda?
7: W co kiedyś szli ludzie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, możecie przekonać się w Pałacu Królewskim, a najpierw posłuchać o tym u nas. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zaczynamy od wyjątkowo smakowitej propozycji. Każdy może wziąć udział w biciu rekordu Polski w największej liczbie osób jedzących jednocześnie czereśnie. i to prosto z drzwi.

0: drzew.
1: Tak, w tym roku po raz pierwszy stworzyliśmy taką imprezę Piknik Czereśniowy Karolina Sokołowska, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. I planujemy 20 czerwca w Arboretum Wojsławice, to jest nasza filia znajdująca się 50 km od Wrocławia, ale dojazd jest dobry, więc łatwo tam się dostać. Bicie rekordu w ilości osób jedzących jednocześnie czereśnie. Także to jest nowy rekord, taki, dzięki któremu planujemy promować nie tylko Arboretum, które jest znane z tego, że znajduje się w nim 10-hektarowy sad starych czereśni. To są czereśnie, które wcześniej, w sensie przodkowie, rosły na terenie Dolnego Śląska, bo dawniej czereśnie często sadziło się przy drogach na przykład. No i my mamy taki zbiór właściwie genów, czyli te wszystkie odmiany z dawnych czasów. One są przeróżne, mogą być od żółtych do ciemnoczerwonych, różnie dorastają, różne mają smak, dojrzewają w różnym terminie. No i dzięki temu będzie można spróbować, będzie można poczuć smak, zintegrować się i dobrze bawić się.
2: Czyli jeść te czereśnie będzie można prosto z drzew?
1: Tak, to znaczy zawsze będąc w arboretum, kiedy dojrzeją czereśnie, jest taka możliwość, tam są specjalnie rozłożone drabiny, żeby można było jeść, ale tutaj chcemy tak jakby zgromadzić największą liczbę osób, które jednocześnie w ciągu tych 2 godzin, między godziną 13 a 15, znajdą się w arboretum i zechcą z nami w sadzie degustować pyszne czereśnie z terenów Dolnego Śląska.
2: Ten 20 czerwca to jest taki termin, że większość owoców będzie już dojrzała?
1: Mamy nadzieję, że nic nam nie pokrzyżuje planów, że nie będzie jakiejś niespodzianki wczesną wiosną, kiedy kwitną sady czereśniowej, tak, wtedy będzie takie optimum owocowania, bo jak mówiłam, mamy przeróżne odmiany, niektóre są wczesne, dużo wcześniej będą już owocowały, inne później, dopiero w lipcu, także to nie jest jedyny dzień, ale na pewno wtedy będzie takie największa ilość czereśni możliwa do spróbowania.
2: Pyszny ten rekord, jak wziąć w nim udział?
1: Wystarczy przyjechać do Arboretum Wojsławice, kupić bilet, no i w ciągu dnia między godziną a 13 a 15 znaleźć się w naszym sadzie, co może nie być aż takie super łatwe, dlatego że sad ma 10 hektarów, a całe arboretum 60 hektarów, także jest to potężny, przepiękny ogród terenów Dolnego Śląska, jeden z piękniejszych.
2: Czy Państwo się orientowali, czy mają Państwo już jakąś liczbę, jakiś rekord do pobicia, jeśli chodzi o właśnie liczbę osób jedzących czereśnie jednocześnie?
1: Jeszcze nie było, jak orientowaliśmy się, to taki rekord w Polsce nie był nigdzie zgłaszany, więc mamy nadzieję, że na pewno jakiś rekord padnie. Dopiero kolejne lata będą po prostu zwiększaniem jakby tego wyniku. Ale liczymy na to, że już za pierwszym razem będzie to duży sukces, tym bardziej, że jedzenie czereśni warto promować, jest to bardzo zdrowy owoc, sezonowy, no i z naszych terenów.
2: Ta próba bicia rekordu, właściwie bicie rekordu liczby osób jedzących czereśnie, to jest część większego pikniku czereśniowego?
1: Tak, to jest cała impreza całodniowa, piknik czereśniowy, wtedy będzie też dużo więcej edukacji, czyli różnych warsztatów, połączone też z obchodzeniem Nocy Świętojańskiej, ponieważ wydarzenie dzieje się w sobotę, będzie zabawa taneczna, wystawa florystyczna, także będzie bardzo dużo się działo przez cały dzień, jak już chociażby samo zwiedzanie arboretum o tej porze roku jest wyjątkowe, bo bardzo dużo roślin kwitnie i jest naprawdę pięknie, ale będą jeszcze oczywiście dodatkowe atrakcje.
2: Organizatorzy wydarzenia zachęcają też do ubierania się na czerwono, czyli udział w biciu rekordu Polski w największej liczbie osób jedzących jednocześnie czereśnie może być Waszym planem na sobotę 20 czerwca, a nawet szybciej możecie wybrać się do Pałacu Królewskiego we Wrocławiu, gdzie do zobaczenia nowa, nie zajmująca dużo miejsca, ale ciekawa wystawa.
3: Magdalena Szmida, Muzeum Miejskie Wrocławia. Patrzymy na wystawę Śląskie Weduty na porcelanie i w tej konkretnej gablocie mamy z naszych zasobów przedstawienia, które pokazują Wrocław. Między innymi ten Wrocław, który już nie istnieje, bo tutaj mamy na przykład muzeum na Placu Muzealnym, mamy pomnik Wilhelma Blichera, także to są rzeczy, których już we Wrocławiu nie spotkamy, ale jest też Opera Wrocławska, jest też Uniwersytet Wrocławski, jest panorama miasta. Są takie rzeczy, które były pamiątkami i nie tylko tak jakby pamiątkami, dlatego że na przykład mamy tutaj zrobione dla Loży Masońskiej wizerunek ich kamienicy, która jest na Świętego Antoniego.
2: Na tym dzbanie takim?
3: Tak, na tym dzbanie. No mamy dwie takie kategorie. Jedno to było pamiątki dla turystów i to jest późniejsze.
0: Może zanim wejdziemy w szczegóły, wyjaśnijmy. Weduty to znaczy?
3: Weduty to znaczy widoki. Najnormalniej w świecie. To są przedstawienia kawałków miasta, małych kawałków parku, no,
0: znanych miejsc.
3: Widoczków. Niekoniecznie właśnie, tu jest cały klucz, niekoniecznie znanych miejsc. Dlatego, że i tu właśnie początek cały. To powstało nie jako pamiątki dla turystów, co my oglądamy współcześnie, tylko jako ekskluzywne pamiątki dla tych, którzy mieli już właściwie wszystko. Którym nie było wiadomo, jaki prezent kupić, to można było zamówić malowaną ręcznie filiżankę z widoczkiem, na przykład posesji danego pana. Tutaj chociażby są widoczki rękowa. Co to jest rękow? Pewnie niewiele osób będzie wiedziało, to była posiadłość pod Wrocławiem. W tej chwili jest to fragment Wrocławia. To naprawdę nie mogło przyciągać rzeszy turystów, ale dla właściciela było cenną pamiątką. Tak samo tam mamy talerze Budenbroków, gdzie pani Budenbrok na 50. rocznicę ślubu dostała 3 talerze ze swoimi pałacykami, tudzież najprawdopodobniej z ulubionym widoczkiem w parku.
0: Miejsc. A ten pałac to gdzie był?
3: Pielaszkowice i Wierzbice.
0: Czyli rzeczywiście ekskluzywna rzecz, tak?
3: Ekskluzywna rzecz, bo to były rzeczy malowane ręcznie, to były rzeczy, których namalowanie nie było proste, dlatego że wiadomo, że żeby na porcelanie to utrwalić, to trzeba to wypalić, żeby to się nie pomieszały barwy, to trzeba kilka razy wypalać. Także to był długotrwały, kosztowny proces, więc to na pewno nie były tanie rzeczy. I to na pewno były rzeczy, które były, no właściwie jednorazowe, bo nawet jeżeli z tej samej grafiki, bo najczęściej malowane były z grafik, nawet jeżeli z tej samej grafiki powstało kilka takich przedstawień, to wiadomo, że przy ręcznym wykonaniu każde było troszeczkę inne. No bo nie było inaczej siły, no nie?
0: A kiedy powstały te przedmioty?
3: To jest głównie XIX wiek. Od początku do... Właściwie do początku XX wieku. Na początku XX wieku pojawiają się już te pamiątki takie pod turystów, które... No były bądź kalkomaniami zdobione, bądź... takimi pieczątkami. To już jest bardziej masowa produkcja, to już jest mniej unikatowe, no ale to też jest jakby kontynuacja tej samej idei.
0: To, co już znamy teraz właściwie,
3: no, dokładnie,
0: też turyści
3: to, co teraz oglądamy.
0: A wspomniałyśmy o talerzach, o wazie. Co jeszcze tu jest, jeśli chodzi
3: cały
0: o...
3: Cały przegrój filiżanek z widokami dolnośląskich pałacyków. Szczególnym uznaniem się cieszył książ, które jest i na wazach, i na szeregu filiżanek. I tam dokładnie widać po ilości, jakim uznaniem się książ cieszył, ale też widać po tym, że co zniknęło, dlatego że tam stary książ, który przez długi czas uważaliśmy za wybudowane ruiny, no to tam na tych filiżankach stary książ jeszcze funkcjonuje jako obiekt użytkowy. Na jednej z was jest po prostu sala w tym obecnie ruinach starego książa, która jest z widokiem na nowy pałac.
0: Malowanie z grafik, no bo właśnie dziwnie by było iść z jakąś porcelaną i to malować.
3: To był moment, kiedy nawet malarze nie bardzo malowali z natury, dlatego że to się pojawia dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Wyszli nasi wrocławscy malarze w przestrzeń i z całym stanowiskiem. Natomiast dawniej powstawał ewentualnie szkic, a obraz powstawał w pracowni. Więc nic dziwnego, że w przypadku porcelany też powstawało to w ten sam sposób. Tyle tylko, że jako, że to były miniatury i jako, że były wielokrotnie zamawiane, no bo tutaj większość wyrobów jest na przykład z Berlina, więc były zamawiane zdalnie, to najprościej było sięgnąć po dokumentację graficzną danego regionu i po prostu wziąć grafikę i tą grafikę umieścić na talerzu.
0: Ona zawsze była akuratna?
3: No nie zawsze, bo tutaj mamy na przykład taką... taki piękny byk. Tu jest bazylika w Bambierzycach i ona jest na podstawie grafiki, na której był błąd. Bo bazylika w Bambierzycach ma podwójną kolumnadę, a tu jest tak, jakby były pojedyncze kolumny. Natomiast no, dzięki temu wiadomo, na podstawie której grafiki to jest zrobione. Także to są takie no takie błędy, które idą dalej w przestrzeń. Podejrzewam, że autor tego błędu nawet nie miał tego świadomości.
0: No ciekawe, czy obdarowana osoba miała.
3: To już nie jest nawet nie do ustalenia, prawda?
0: A dużo jest tych przedmiotów tutaj w gablotach?
3: Jest 50 z kolekcji antykwariatu Pan Paser i 20 z naszych zasobów, czyli jest razem 70, co jak na ten rodzaj sztuki, to jest dosyć dużą kolekcją.
0: Rozpoznajemy z łatwością talerze, filiżanki. To jest przed nami puzderko?
3: Tak, no też ale pamiątka.
0: Ale bardzo ciekawa jest ta krowa, do której chciałabym, żebyśmy przeszły.
3: Krowa to już jest właśnie typowa pamiątka dla turystów, ale to dla mnie jest taki trochę dowcip i tak właściwie też dla dowcipu ją postawiłam na tej wystawie, mając świadomość, że najbardziej ludziom utkwi ta krowa w głowie, prawda?
0: Nie bez
3: krowa
0: powodu.
3: Przewrotnie jest mlecznikiem. Mleko daje na szczęście pyskiem, a nie tym miejscem, w którym normalnie, bo to byłoby dosyć osobliwe. No, ale jest to najnormalniej w świecie użytkowy, jest z widokiem ratusza. Krowa też bywała z innymi widokami, bo już mi się zdarzyło widzieć z wzgórzem Libicha.
0: Ona ma na ciele ten widok. Tak,
3: na brzuchu. Na brzuchu, tak. No bo siłą rzeczy największy kawałek, na którym można było cokolwiek umieścić, prawda?
0: Niełatwo pewnie było ją czyścić taki malutki mlecznik.
3: No, na pewno nie. Nie było to proste.
0: To tutaj z takimi wystającymi elementami?
3: To jest albo na wykałaczki, albo od dzbanuszek, bo to trudno ustalić w tej chwili, bo takie były formy i na wykałaczki, chociaż te na wykałaczki były trochę węższe, i dzbanuszek, natomiast jest tutaj pomnik z widokiem pomniku Wilhelma. Też taka typowa już dla turystów pamiątka.
0: To jest wystawa, która jest częścią wystawy o Wrocławiu, czy to jest osobna wystawa?
3: Nie, to jest osobna wystawa, to jest po prostu wynik tego, że z ludźmi się fajnie rozmawia, no nie, bo pan antykwariusz przyznał się, że lubi takie rzeczy zbierać, ja mu pokazałam, co mamy, on się zapytał, a może byśmy zrobili wspólną wystawę, no i z tego wyszła naprawdę fajna wystawa.
0: Czy może były jakieś zaskoczenia w trakcie przygotowywania tej ekspozycji?
3: No, w trakcie przygotowywania tej ekspozycji, ekspozycja się rozrastała, bo chociażby pan dokupił talerz na ostatniej berlińskiej aukcji.
0: Taki złocony wygląda. Tak,
3: taki złocony. No i to jest właśnie to. To jest okolice Pałacu w Staniszowie, ale tak na zdrowy rozum to musiało być ważne dla kogoś, no nie? Bo to jest taki fragment, który gdyby nie to, że jest z tyłu talerz opisany, to za Chiny nikt by nie wiedział, gdzie to jest.
0: Drzewo jakieś.
3: To jest to samo, co robił Dressler. To jest po prostu kawałeczek natury i tak naprawdę nie wiemy, skąd, jak, gdzie i jakim cudem. No nie? Ale że jest opis z tyłu, to wiemy, że to jest obok parku, znaczy obok Pałacu Staniszowie. Natomiast jeżeli nie byłoby tego opisu, to może być każde miejsce na Dolnym Śląsku dowolnie wybrane. No tak samo jak na talerzu tej Budenbrock. No nie, jest w Pielaszkowicach kawałek jej prawdopodobnie jej ulubione miejsce w tym parku, które gdyby nie opis, to nikt by się nie domyślił, co to jest za miejsce.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że oprócz książa, który był popularny, i Wrocławia, no bo siłą rzeczy jesteśmy we Wrocławiu, są tu takie miejsca, które no może nawet nie wszyscy dolnoślązacy znają.
3: Dokładnie, dokładnie. Są to po prostu te pałacyki, które ktoś chciał obdarować właściciela widokiem jego pałacyku i niekoniecznie musiały być bardzo znane.
2: A te wszystkie filiżanki, mlecznik w kształcie krowy, czy talerze z widokami z Wrocławia i Dolnego Śląska możecie oglądać w Pałacu Królewskim do końca tego roku.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: No hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Ja urlop niestety, ale mam już co prawda za sobą, no ale założę się, że są wśród was tacy, którzy myślą, planują, no i jeszcze zastanawiają się, gdzie polecieć. Przylatuję więc ja na białym koniu dla tych niezdecydowanych, no i dziś podpowiem wam, jakie kierunki można wybrać, jeśli no właśnie chcecie gdzieś na lato polecieć. Uwaga, będą to też takie nieoczywiste wybory, A prócz tego zaczniemy sobie od podpowiedzi od innych podróżnych, którzy właśnie jeszcze w maju podróżowali samolotami z naszego Wrocławia. No to jak wyglądał ten maj na wrocławskim lotnisku?
9: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław.
10: Mhm. To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
9: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc. Rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia. Ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o Port Lotniczy Wrocław w 2026 roku. Więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty. No i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów, na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
10: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
9: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpańskich, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami ten wypoczynek, więc tak, ta Lamecja to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo
10: trzeba było sprawdzić.
9: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym. Wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka na czegoś takiego bardziej stylowego, z szykiem, to wybierze Mediolan, a pojawiła się Lamecja, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku i to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem, natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą.
10: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż-Orly?
9: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika. Natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż-Bowen, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone. A Paryż-Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę tę Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend. To zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie dwa razy w tygodniu, czwartek, niedziela i ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przylatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę no, bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
10: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też czartery cieszyły się popularnością.
9: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne i to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z touroperatorami będziemy realizować, już się pojawiają, w związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z czterema nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
10: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
9: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty będą realizowane. Można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek, ale tak samo jak trzy pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj 2 lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego. To będą też czartery, no i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar, więc to też jest coś, co jesteśmy święcie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać. A ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób, jak zdecydowana większość, czyli na planowanie urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy mieli 4 loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś, co warto rozważyć. Był. Raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia 4 wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, 2 rok z rzędu, jeżeli pamięć mnie nie myli, więc to jest idealny moment, jeżeli ktoś przeczekał ten szczyt sezonu urlopowego. No i we wrześniu, kiedy już wszyscy będą wracali do pracy i będą tylko wzdychali do wspomnień wakacyjnych, część pasażerów może wsiąść bardzo komfortowo do szerokokadłubowego samolotu i bezpośrednio, bez międzylądowania, polecieć z Wrocławia na Madagaskar. Pierwszy lot już 30 sierpnia, w związku z tym to warto rozważyć. Tak podsumowując jeszcze te loty czarterowe, to mamy aż 38 tych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo w kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie letnim.
10: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
9: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbodrogie.
10: Okay.
9: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo a nóż widelec, w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować. zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii. To jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to na pewno warto rozważyć. Varna w Bułgarii to też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie. Może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohridzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ohrydzkim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynku w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło, realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście stan portfela.
8: Bogata siatka połączeń i wiele możliwości to z naszego wrocławskiego lotniska. Wracając więc do początku, oby ci, którzy jeszcze nie wiedzieli do czasu tej rozmowy, gdzie polecieć na lato, teraz już rezerwują, sięgają po aplikacje różnych przewoźników, sięgają po swoje kalendarze i rezerwują, tak jak powiedziałam, swoje destynacje. A ja jeszcze powtórzę po rzeczniku lotniska, Bartku Wiśniewskim, że tym bardziej warto już teraz się decydować, no bo przewoźnicy o dziwo idą nam na rękę i mimo niepewnej sytuacji ceny lotów nie są aż tak duże.
4: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

mi siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjazd dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obialek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości. Dzień dobry, ze mną w studiu dzisiaj.
2: Dzień dobry, Aneta Aftoniuk, behawiorystka zwierząt.
1: Bo ja tutaj sobie nawet specjalnie spisałem. Instruktorka szkolenia psów, trenerka, behawiorystka zwierząt, terapeutka zachowań psów, ewaluatorka psów agresywnych, specjalistka od relacji człowiek-pies.
2: Boże, aż się w głowie kręci od tych wszystkich funkcji.
1: To wszystko znalazłem o pani na stronie szkoły dla zwierząt i specjalnie o tym mówię, bo będziemy właśnie o zwierzętach dzisiaj rozmawiać. Tematem będą zwierzęta, ich adopcja, ich mieszkanie w mieście, a punktem wyjścia jest fakt, że w czasie pandemii bardzo wzrosła liczba adopcji zwierząt ze schronisk. I teraz pytanie, czy faktycznie taki moment, w którym czujemy się samotni, bo jesteśmy odizolowani, to jest akurat dobry powód do adopcji zwierząt? Czy nie powinno być czegoś więcej w tej adopcji?
2: Bardzo ładnie zadane pytanie i faktycznie powinno być coś więcej w tej adopcji. To znaczy nie powinniśmy brać zwierząt do domu tylko dlatego, żeby to zwierzę, które bierzemy do siebie, do rodziny, do domu, zajęło swoją obecnością jakiś nasz deficyt, bo to jest słaba motywacja. I oczywiście w pandemii było też tak, zwłaszcza na samym początku, wiosną, kiedy niewiele wiedzieliśmy o tym, jak się rozwinie sytuacja, kiedy psy okazały się bardzo atrakcyjnymi towarzyszami życia, bo był to powód, dla którego można było wychodzić z domu i chodzić do parków, do lasów, no zanim oczywiście nie zostały zamknięte. Więc faktycznie wtedy posiadanie zwierzaka było taką furtką do minimum wolności. I pewnie też dlatego te adopcje cieszyły się takim powodzeniem. Kiedy pierwsze doniesienia ze schronisk do mnie dotarły o tym, że właściwie ludzie masowo rzucają się do tego, żeby brać psy do domu, jedna właściwie tylko myśl mi się pojawiła i ona mi towarzyszy do dzisiaj. Ile z tych adopcji zakończy się zwrotem psa do schroniska? Pytanie tylko, bo nie mamy takich informacji, nie mamy też takich badań, ani nie mamy takich informacji z ośrodków, ile tych psów faktycznie po pandemii wróciło, a ile było standardowym, że tak nieelegancko to nazwę, wyrzucaniem zwierząt na przykład z okazji wakacji, bo takie rzeczy się dzieją co roku i w tym roku również było tych podrzuceń do schronisk bardzo dużo i bardzo dużo też zwierząt, straż dla zwierząt i wolontariusze schroniskowi, pracownicy schronisk, także straż miejska odłowiła wyrzuconych po prostu zwyczajnie gdzieś przy drogach albo przywiązanych do drzew na poboczach. No ale jeśli miałoby być tak, żeby tak pozytywnie zakończyć ten wątek, jeśli miałoby być tak, że te zwierzęta, które w czasie pandemii znalazły domy, w tych domach zostaną, będą kochane, chciane, ich potrzeby będą spełniane, no to okej. To już pal licho tę motywację, jaka towarzyszyła ludziom, którzy brali te psy do siebie. Niech oni sobie tam taką motywacją się kierowali, niech im będzie, ale efekt jest dobry. Więc jeżeli to tak miałoby się zakończyć, no to w porządku.
1: Możemy, myślę, śmiało założyć, że większość osób, które mieszkają samotnie, to są ludzie młodzi, więc w takim razie oprócz tej samotności, o czym taka osoba powinna myśleć, w jakich kategoriach się zastanawiać nad tym, czy wziąć zwierzaka, czy nie? I jeśli wziąć zwierzaka, to czy to będzie pies, czy kot? Bo wiadomo, że to już pani powiedziała, to jest członek rodziny, ale też każdemu zwierzakowi trzeba odpowiednią ilość czasu poświęcić. To nie jest tylko tak, że będzie siedział w domu i jadł.
2: No bardzo często czasu i pieniędzy. My o tym w ogóle staramy się nie mówić jako społeczeństwo, bo w ogóle mam wrażenie, że Polakom bardzo trudno rozmawia się o finansach, a tymczasem posiadanie zwierzaka, opieka właściwa nad zwierzęciem, wszystko jedno, czy to jest pies, czy to jest kot, czy to są rybki, wymaga funduszy po prostu. Zwyczajnie wymaga pieniędzy. Jeżeli bierzemy psa, który może mieć trudną przeszłość, nie wiemy, jaka to jest przeszłość, nie bierzemy malucha, który ma 10 tygodni z dobrej hodowli, po znanych rodzicach, czyli takiego pewniaka genetycznego, no to musimy się liczyć z tym, że ten nasz psiak, o którym niewiele wiemy, a który ma jakąś przeszłość za sobą, może potrzebować na przykład mnie, czyli behawiorysty, do tego, żeby uporać się z jakimiś swoimi trudami, lękami, traumami bardzo często, albo po prostu takimi mało emocjonalnie obciążającymi problemami, ale obciążającymi w codziennym życiu, bo na przykład mógł być młodym psem odłowionym gdzieś tam przy drodze, który nigdy nie mieszkał w domu. W schronisku też nie mieszka w domu, więc nie miał się kiedy nauczyć czystości. No, jest to dolegliwy problem, jeśli nagle 20-kilogramowy piesek czy 40-kilogramowy piesek sika nam na podłogę w domu. No to jest jednak pewien problem i z tym się trzeba liczyć, bo to łączy się również z wydatkami na naprawę szkód, które ewentualny psiak po adopcji mógłby w domu zrobić, zanim się przyzwyczai do tego, że zostaje sam, że jednak jego dwunożni zawsze wrócą. No to czasem te emocjonalne kłopoty występują. No i czasem gdzieś w tych wszystkich emocjach po to, żeby się rozładować, a to pies zniszczy nogę od stołu, obgryzie, a to rozpruje poduszkę na kanapie, albo będzie siedział pod drzwiami i właśnie tam nasika po to, żeby dwunożnym zostawić informację: ej, ja tu jestem, tu na was czekam, po zapachu do mnie wróćcie. Więc on to robi oczywiście w dobrej wierze i z dobrymi intencjami, a no, dla nas łączy się to z pewnymi wydatkami później, żeby to wszystko doprowadzić w domu do stanu takiego jak przed tym wydarzeniem. Bardzo często też psy chorują, tak samo jak my, tak samo jak inne zwierzęta, tak samo jak koty. No i też musimy się liczyć z tym, że prawidłowa opieka nad zwierzęciem to jest również opieka weterynaryjna. I tutaj absolutnie nie można ani na tym oszczędzać, ani nie wziąć tego pod uwagę. Nie mówię o szczepieniach, czy o sterylizacji, czy o kastracji, ponieważ bardzo często akurat te takie bardzo podstawowe z punktu widzenia życia ze zwierzakiem czynności są opłacane przez gminy. I są takie miesiące, na przykład marzec jest standardowo takim miesiącem, w którym właściwie większość gmin w Polsce organizuje bezpłatne sterylizacje i kastracje zwierzaków, więc to już jest jakiś pomysł na to, żeby tak to sobie zaplanować, żeby z tej opcji skorzystać. No ale szczepienia, no ale odrobaczanie, ale zabezpieczanie od kleszczy, od pcheł, to są wszystko wydatki, które musimy ponosić i o których warto myśleć, kiedy bierzemy sobie zwierzaka. Jeżeli bierzemy zwierzę, które jest na przykład bardzo kudłate, albo ma długie włosy, albo długą sierść, jeśli to są nie włosy, tylko sierść, no to nagle się okaże, że może się tak okazać, że nasze umiejętności fryzjerskie nie wystarczą, czyli szczotkowanie codziennie, czy co drugi dzień nie wystarczy do tego, żeby tę okrywę utrzymać w dobrej kondycji, w dobrej formie. No i trzeba będzie zainwestować w groomera, czy we fryzjera, to też są pieniądze.
1: I tutaj też wątek właśnie psy pochodzące z adopcji lub szczeniaki. Wiadomo, że szczeniaki kojarzą się no dużo lepiej. Małe, słodkie, kudłate, każde małe zwierzę jest urocze. I teraz czy osoba, która bierze szczeniaka, czy ona musi koniecznie pójść z nim do psiego przedszkola, albo jeżeli podrośnie do trenera psów, czy powiedzmy możemy założyć, że sobie z takim zwierzakiem sami poradzimy?
2: Ja mam taki postulat, który od 13 lat głoszę, czyli od kiedy pracuję z cywilnymi psami, bo wcześniej pracowałam z psami służbowymi, mundurowymi, jak to elegancko mogę nazwać. Mam taki postulat od tych 13 lat, że każdy, kto ma zwierzę w domu, wszystko jedno jakie, powinien dostać coś w rodzaju prawa jazdy na to zwierzę. Dlatego, że zobaczcie, w momencie, w którym chcemy się nauczyć grać na fortepianie, oczywiście kupujemy instrument jak najbardziej, ale też idziemy na lekcje. Prosimy kogoś, kto profesjonalnie się tym zajmuje, żeby nauczył nas czytać nuty, jeżeli tego nie umiemy, uderzać w te klawisze z odpowiednią siłą i tak dalej. No, potrzebujemy instrukcji. To samo dotyczy wszystkich innych aktywności, na przykład gry w tenisa, czy właśnie jeżdżenia samochodem. Tymczasem, kiedy bierzemy do domu zwierzę, czyli kompletnie inny gatunek niż my, całkowicie inny, który ma totalnie inne spojrzenie na świat, na ten sam świat, w którym my z nim też żyjemy, ma zupełnie inne potrzeby, z których my sobie często nie zdajemy sprawy. Na przykład zauroczeni tą jego urodą, jeśli to jest trzymiesięczny, pluszowy, właściwie misiek uroczy, to my nie myślimy, na jakiego psa on wyrośnie, tylko ekscytujemy się tym, że mamy maluszka w domu i to jest dla nas świetne. No ale gdybyśmy zechcieli pójść do specjalisty, i teraz może to być psie przedszkole dla maluchów, ale może to być też po prostu zwykła konsultacja behawioralna z behawiorystą, nawet wtedy, kiedy pies nie sprawia problemów. Właśnie po to, żeby on nie sprawiał problemów w przyszłości. To myślę, że wielu problemów można by było uniknąć, i to takich potężnych kłopotów nie tylko z zachowaniem psa, ale z funkcjonowaniem w takiej ludzkiej społeczności. Dlatego, że dla mnóstwa psów, i wszystko jedno, czy to jest pies dorosły, adoptowany, czy znaleziony na ulicy, czy mały szczeniaczek, dla mnóstwa psów te zachowania ludzkie i ludzka rzeczywistość nie jest oczywista. Psy są zwierzętami, które najlepiej na całym świecie, na całej kuli ziemskiej adaptują się do nowych warunków, dlatego że żyją z ludźmi, zdecydowały się na to dawno temu i faktycznie, no, z jednej strony mają z tego korzyści, ale z drugiej strony, muszę to powiedzieć, ponoszą koszty tej decyzji. No ale w związku z tym, że tak jest i to się raczej nie zmieni w tej chwili już, w inną stronę nie pójdzie, tylko będzie się pogłębiało, no to jednak psy, ściśle żyjąc z ludźmi, nauczyły się nas obserwować. One wiedzą, kiedy my mamy jaki humor, bo też potrafią odgadywać nasze emocje, nie tylko po zapachu naszego ciała, ale także po mimice, po tembrze głosu. Potrafią zrobić bardzo szczegółową analizę człowieka, z którym żyją, i także obcych ludzi. Natomiast mnóstwo takich elementów rzeczywistości ludzkiej jest dla psa nieoczywistych, przerażających. Czyli na przykład to, że trzeba zostawać samemu w domu. U psów w normalnym świecie tak nie ma, no bo psy są zwierzętami społecznymi, żyją w gromadach i koniec, no nikt nie wychodzi tam do pracy. Jak się wychodzi do pracy, to się wychodzi całą bandą do pracy, no bo do pracy, czyli na polowanie. I teraz ja bardzo polecam zawsze każdemu psu podstawę szkolenia. Zawsze. Po to, żeby ten pies umiał przynajmniej dwie umiejętności takie ultra podstawowe, czyli powrót na zawołanie swojego opiekuna. Jak ja wołam Azor do mnie, to Azor ma cokolwiek robi, rzucić tę robotę swoją i przyjść do mnie, usiąść koło mnie czy naprzeciwko mnie i zostać w tej pozycji. To jest absolutnie podstawowa rzecz. To jest też taka komenda, która ratuje życie bardzo często zwierzętom, dlatego że no, parki miejskie, w których psy mogą czasem bez smyczy biegać, wielokrotnie są przy ulicach. Jeśli za ulicą nasz pies zobaczy jakiegoś swojego super kumpla, z którym się świetnie bawi i będzie chciał do niego podbiec, albo będzie szła sobie suczka w ciecze, a nasz pies nie jest wysterylizowany, wykastrowany, no to za zapachem może pobiec i wtedy nie będzie patrzył na ulicę, więc komenda przywoławcza Azor do mnie jest podstawą w życiu psa w mieście. A druga taka komenda, właściwie trudno to nazwać komendą, no ale tam pal licho, nazwijmy komendą, to jest zwracanie uwagi na opiekuna. Czyli u nas w szkole nazywam to skupianiem na imię. Czyli jak ja wołam do psa Azor, to on ma spojrzeć w moim kierunku, cokolwiek robi. Bo mnóstwo psów traktuje swoich opiekunów, swoich dwunożnych, jak kłodę na końcu smyczy. Pies robi swoje, człowiek robi swoje. No i to nie jest fajne, dlatego że jednak mamy psa po to, żeby mieć z nim relację. A relacja pozwala też zarządzać tym zwierzęciem, także wtedy, kiedy my takiego zarządzania potrzebujemy. Czyli właśnie w momencie, w którym idziemy sobie na kawę do knajpki i chcemy, żeby nasz pies grzecznie poczekał gdzieś tam przy naszym stoliku i to jest okej. Albo żeby nie zaczepiał innych osób na spacerze, albo nie szczekał na inne psy, albo nie próbował ich zjeść, zamieniając się w krokodyla. No to wszystko są takie elementy, z którymi czasem nie potrafimy sobie poradzić. Więc ja bym bardzo proponowała wszystkim, którzy biorą inny gatunek do domu, żeby poszli do kogoś, kto się na tym gatunku innym zna i pogadali sobie. Taka półtorej godzinna konsultacja behawioralna naprawdę nie jest kłopotem, myślę, do zorganizowania, a bardzo, bardzo dużo wiedzy potrafi dać i umożliwia zorganizowanie tak wspólnego życia, żeby ono naprawdę było satysfakcjonujące dla obu stron.
1: Kwestią, którą ja czasami słyszę, kiedy ludzie zastanawiają się nad tym, czy zwierzaka brać, czy nie, zwłaszcza psa, jest to, czy duży pies do małego mieszkania to jest dobry pomysł. Bo spotkałem się już kilka razy z takimi opiniami, że no, ten wilczur malutki jest oczywiście słodziutki, natomiast urośnie, ty masz 30 metrów kwadratowych, czy powiedzmy 40, to jest za duży pies do takiego mieszkania. Jak on się będzie męczył. Jak
2: no
1: to
2: właśnie,
1: wygląda?
2: No właśnie. Właśnie takie osoby powinny koniecznie przyjść na konsultację do behawiorysty, dlatego że mnóstwo ludzi robi ten kłopot sobie i zwierzętom, traktując je po ludzku. To znaczy, no, uczłowieczając ich potrzeby, ich możliwości, ich myślenie, ich funkcjonowanie w ludzkim świecie, co jest totalnym błędem, dlatego że człowiek to człowiek, a pies to nie jest człowiek w futrze na czterech nogach, tylko kompletnie inny gatunek. I teraz wszyscy ci, którzy mówią o dużych psach w małych mieszkaniach, że to jest porażka, tragedia i męczarnia dla psa, absolutnie wykazują się totalną ignorancją, jeśli chodzi o potrzeby tych zwierząt. Dlatego, że dla każdej wielkości psa podstawą nie jest terytorium. Podstawą dla psów, szczególnie współczesnych, tych, które żyją z nami od setek lat, jest człowiek, jest jego grupa społeczna. Dlatego, że pies to nie wilk. I teraz, jeżeli my będziemy myśleć o psach naszych domowych w kategoriach wilków, no to oczywiście terytorium stanie się istotnym elementem. Ale znowu, to jest błąd logiczny, dlatego że wilcze rodziny, gromady, watahy również żyją razem na małym terytorium, stosunkowo małym. One dzielą się przestrzenią z inną wilczą rodziną. W związku z tym pies i człowiek w 30 metrach to jest pies i człowiek na swoim terenie. I teraz ten pies z 30 metrów wychodzi na spacery, wychodzi na szkolenie, wychodzi na aktywności takie socjalizacyjno-habituacyjne, czyli socjalizacja, kontakty z innymi psami, habituacja, przyzwyczajanie do środowiska, w którym pies funkcjonuje. I do domu wraca właściwie po to, żeby pojeść i pospać. To jest taka nora, to jest taka wielka buda. No więc myślę sobie, że jak na owczarka niemieckiego, czyli tam 40 kg psa, 30-metrowa buda, czemu nie?
1: No to w takim razie, skoro to nie terytorium, to znaczy, że trzeba temu psu zapewnić aktywność. On nie może, rozumiem, siedzieć cały dzień, czy powiedzmy spacer rano i wieczorem.
2: Najgorzej.
1: To też, no właśnie, no. Więc jak powinno wyglądać? Bo właśnie biorąc psa do domu, to są koszta, to jest też ten czas i musimy właściwie cały harmonogram dnia też w pewien sposób podporządkować pod to zwierzę. Jak to powinno wyglądać? Ile czasu trzeba poświęcić psu na zewnątrz? Już nie mówię o głaskaniu w domu.
2: No tak, głaskanie w domu każdy chętnie zrobi, ale już jak pada, to już niekoniecznie na te półtorej godziny każdy chętnie założy płaszczyk od deszczu i kalosze i pójdzie na zewnątrz. A faktycznie jest tak, że psy mają swoje konkretne potrzeby wynikające z typu albo z rasy, jaką reprezentują. I obowiązkiem człowieka, który bierze takiego psa do domu, jest zapewnienie tych potrzeb, jakby zapełnienie realizacji tych potrzeb. To jest obowiązek wobec psa, ale to jest też rozmyślna strategia, żeby uniknąć kłopotów, dlatego że każdy pies, który ma niezaspokojone potrzeby wynikające z typu czy z rasy, z instynktów, będzie je robił, zaspokajał na własną łapę, czyli zrobi to, co zechce, jakby, albo to, co musi zrobić, jeżeli to jest instynkt. No i teraz sobie wyobraźmy na przykład, okej, owczarek niemiecki, klasyka, ale wyobraźmy sobie psa, zaraz wrócę do owczarka, takiego psa, który jest teraz bardzo modny, czyli na przykład Jack Russell Terrier. Pies nieduży,
1: uroczy bardzo.
2: Uroczy, wszystkim się wydaje, że to jest taki doskonały pies do mieszkania, no bo właśnie nie waży 40 kg, jest taki kompaktowy. No ale przeanalizujmy potrzeby wynikające z rasy. To jest terrier, czyli pies, no jednak nos na czterech nogach, pies bardzo węszący. Dodatkowo Jack Russell, a i tak samo jak jego koleżka Parson Terrier, jest psem kopiącym, norującym. W związku z tym jest to też pies, który ma absolutne pokłady energii, no nie do spożycia ta energia jest, spożytkowania. I wyobraźmy sobie teraz takiego psa na spacerze 15 minut rano wokół bloku po to, żeby on załatwił swoją fizjologię i potem 10 godzin on zostaje w domu. I tutaj naprawdę nie ma znaczenia, czy ten dom to będzie 300-metrowa hawiera z ogromnym hektarowym ogrodem, czy to będzie 30 metrów kawalerki, dlatego że dla psa dom i ogród to jest jedno, to jest jego terytorium. Nie ma żadnego znaczenia dla psa, czy on ma hektarowy ogród, czy on ma 15-metrowy ogródek przy swoim salonie dwunożnego, czy on ma balkon, czy on nie ma nic. To nie ma dla psa żadnego znaczenia. Taki Jack Russell, który wyszedł na krótki spacer, on będzie bardzo dużo energii musiał spożytkować w mieszkaniu. W związku z tym będzie kopał, czyli będzie rozkopywał na przykład kanapę. Będzie skakał na wszystkie powierzchnie, na które może wskoczyć, czyli półki na książki, parapety, blaty kuchenne. Oczywiście, no, umówmy się od razu, że jednak wyższość kotów polega na tym, nad psami, że one z pewną gracją wskakują na pięterka w naszych mieszkaniach. Psy nie mają tej gracji, w związku z tym tam, gdzie Jack wskoczy, no to z tego blatu wszystko zląduje na podłodze. No i teraz jak my zabezpieczymy potrzeby takiego psa na spacerze, czyli przed zostawieniem go w domu, po to, żebyśmy mogli pójść do pracy, zabierzemy go na taki półtorej godzinny spacer i mówię to zupełnie uczciwie, z ręką na sercu, półtorej godzinny, bez przesady. Gdzie na tym spacerze on będzie miał szansę pobiegać z innymi psami, będzie miał szansę pochodzić z punktu widzenia psa w ultra ciekawe miejsca po osiedlu, na przykład wokół takiego śmietnika, który jest dla psa perfumerią, no i zmęczy się tam totalnie, dlatego że węszenie zużywa najwięcej energii w psie, bo bardzo angażuje mózg. Pies pamięta każdy zapach, który w życiu kiedykolwiek powąchał. No to sobie wyobraźmy, że on sobie idzie codziennie do takiego miejsca pełnego zapachów i tam zawsze zapachy są inne. Zawsze. Idzie sobie także na przykład na jakiś trawnik, gdzie opiekun rozsypuje mu suchą karmę w trawie i ten psiak musi wynajdować te małe chrupki, pracować jęzorkiem, żeby je tam podjąć z podłoża i zjeść. No i po takim spacerze pies wraca do domu i jedyne, o czym marzy, to żeby wreszcie dwunożny poszedł z tej chałupy i dał mu święty spokój, bo on potrzebuje spać. Więc jeżeli mamy takiego psa i znamy jego potrzeby, je zaspokoimy, no to nie mamy problemu. No ale okej, to mamy tu już półtorej godziny. Wracamy z pracy, no musimy też wyjść z psem po to, żeby on tą fizjologię swoją znowu załatwił. Potem fajnie jest dać jednak jakieś psu jedzenie. W związku z tym ja też jestem bardzo, bardzo dużą zwolenniczką tego, żeby karmić psy aktywnie. Czyli żeby nie stawiać psu nudnej miski, bo przecież one w naturze funkcjonują tak, że zdobywają swoje pożywienie, polują, wymyślają, w związku z tym, żeby uzyskać jedzenie. No a Micha, no to nuda kompletna, więc to żadna atrakcja. Ale na przykład moglibyśmy zrobić psu zabawkę behawioralną, od choćby w rurkę po papierze toaletowym albo po ręcznikach papierowych, tą taką papierową, grubszą z tekturki, wsypać trochę psiej karmy, zalepić z obu stron tę rurkę taśmą malarską, papierową, nie plastikową, żeby się pies ewentualnie tam nie najadł, jeśli mu się tam zdarzy chwycić kawałek tego. No i taką rurkę możemy zostawić psu, żeby on ją sobie rozpracował, czyli on ją sobie rozerwie, musi najpierw w ogóle wymyślić, żeby dostać się do tych smakołyków w środku, żeby ją rozerwać. No i już jest polowanie. Już jest taka skanalizowana procedura zrealizowania instynktu, który każdy pies ma. No i pies sobie zje taki posiłek, myślę, że w jakieś 20 minut. Pewnie im częściej będzie dostawał taką zabawkę, tym będzie to mu mniej czasu zajmowało, ale zawsze go to trochę zmęczy. No i potem chwila odpoczynku i sobie wychodzimy na taki spacer przed wieczorem, który raczej już nie powinien być takim spacerem aktywnym, z bieganiem, tylko raczej wyciszającym, z węszeniem, z wykonywaniem na przykład komend, czyli jakiś tam siad, zostań. No taki delikatny trening jest okej, umysłowy, bo też fajnie zmęczy psa i on będzie sobie po prostu w nocy spał. Więc myślę sobie, że w przypadku takiego młodego Jacka, im oczywiście piesek młodszy, tym tego czasu trzeba więcej, bo choćby z powodu krótkości układu pokarmowego te spacery fizjologiczne muszą być częściej, bo mały brzuszek nie jest w stanie tam utrzymać tego wszystkiego, co powinien utrzymać. Więc no, mamy półtorej godziny, mamy pewnie z 40 minut po południu, no i pewnie z godzinę wieczorem. No to już się tego czasu trochę robi. Jeżeli ktoś nie ma czasu, to niech ma rybki. Nie każdy musi mieć psa i też warto sobie zdać z tego sprawę. I wydaje mi się, że warto też stanąć w prawdzie ze sobą, stanąć przed lustrem i sobie powiedzieć: Aneciu, czy jesteś w stanie poświęcić swojemu owczarkowi niemieckiemu 3 godziny aktywnego szkolenia codziennie plus kilka spacerów fizjologicznych? No, to było moje pytanie, które sobie zadałam wiele, wiele lat temu. Odpowiedź była: tak, absolutnie marzę o tym, chcę to natychmiast, dajcie mi natychmiast psa. No i tak się to też skończyło. Natomiast fakt faktem, i to też trzeba powiedzieć wreszcie na głos, że jeżeli trafia do naszego domu pies, z innymi zwierzętami jest różnie, ale jeśli, znaczy mówimy o takich typowych domowych, typu tam królik, czy kot, czy ryby, ale jeżeli trafia do naszego domu pies, to nam kompletnie demoluje dotychczasowe życie. My musimy wszystko zorganizować inaczej. Inaczej organizujemy wakacje, inaczej organizujemy wolny czas. No raczej nie ma leżakowania pod kocem w niedzielny, dżdżysty poranek z kubkiem gorącego kakao, tylko jest po prostu zasuwanie bez względu na porę roku i bez względu na okoliczności zewnętrzne z tym psiakiem na zewnątrz. No i teraz ktoś powie: okej, no ale dom z ogrodem to jest łatwiej, bo można otworzyć drzwi balkonowe i pies sobie wyjdzie do ogrodu. Mhm. Wyjdzie raz, drugi, trzeci, a za piątym będzie stał pod tym balkonem i szczekał: ej, dwunogu, chodź ze mną, bo w ogrodzie jest nuda bez człowieka. No i co trzeba zrobić? Nałożyć kurteczkę, polarek i wyjść.
1: To jeszcze już kończąc powoli, w kwestii spacerów zastanawia mnie kwestia tego, czy zwierzę, czy pies musi mieć, powiedzmy, jakieś urozmaicone te spacery, chodzi mi o trasy. Mhm. Czy to nie jest tak, że pies się nudzi, znając ten sam park, który widzi przez miesiąc codziennie na tych 3 spacerach czy 4 długich? Czy trzeba mu urozmaicać te miejsca? A też druga kwestia, to do niej zaraz wrócę, ale najpierw...
2: Dla psa spacer to jest podróż. To jest tak jak dla nas książka. To jest tak jak dla nas nowe przygody Jamesa Bonda. Jestem fanką, więc to jest oczywiste porównanie. No dobra, jak dobry film przygodowy, sensacyjny, czy jakikolwiek, który nas interesuje. To jest dla niego podróż umysłowa. I teraz, jeżeli my będziemy ciągle chodzić w te same miejsca, no to słusznie zauważyłeś, że to będzie nuda dla psa. To będzie po prostu beznadzieja. I pies nie będzie miał z tego satysfakcji, dlatego że tam w tych parkach na ogół są te same zwierzęta. Oczywiście, no przechodzą też przechodnie, są jakieś tam wiewiórki, czasem jakieś ptaki coś przyniosą, jakieś wrony tam naśmiecą orzechami czy tam czymś, ale to nie jest aż taka atrakcja. W związku z tym taką dobrą behawioralną zasadą jest to, żeby co drugi dzień iść z psem w nowe miejsce. I teraz to wcale nie oznacza, że my musimy do Bydgoszczy jeździć na spacer, mieszkając na Mokotowie w Warszawie, ale chodzi o to, żeby jednego dnia zrobić sobie jakąś jedną trasę i pójść do jednego parku albo na jeden skwerek, a potem przez kilka dni

0: dnia dla psa, czy on się przywiązuje do godzin i przykładowo, jeżeli coś się w naszym życiu zmieni i nie będziemy w stanie w tych samych godzinach z nim wychodzić, czy to dla psa będzie trudna sytuacja, czy jednak łatwo jest w stanie się zwierzak dostosować?
1: I znowu muszę tutaj odpowiedzieć, że to zależy. Dlatego, że generalna zasada jest taka, że psy lubią rutynę. Czyli lubią jeść posiłki o odpowiednich godzinach, lubią mieć spacery o odpowiednich godzinach. Natomiast jest to też coś, co powoduje, że pies ma poczucie bezpieczeństwa. Taka rutyna powoduje, że pies ma przewidywalny harmonogram, wie, co go spotka, w związku z tym nie musi się niepokoić, nie przeżywa stresu. Ale są takie typy psów, takie rasy psów, które no w takiej rutynie zmarnieją, bo to są psy, które kochają adrenalinę, to są psy, które potrzebują wyzwań. Mówię tutaj na przykład o wszystkich psach owczarskich, ale także o terierach, czyli o tych wszystkich psach, które z powodu swoich niezwykłych umiejętności intelektualnych potrzebują bodźców. I taka mała zmiana, takie zaskoczenie jest dla psa niespodzianką, z którą ten pies musi sobie jakoś poradzić. W związku z tym zupełnie inne obszary mózgu wtedy aktywuje, żeby w ogóle się zorientować, a o co chodzi i tak dalej. I to jest okej, ale to też nie może być standardem. Czyli musimy naprawdę bardzo solidnie wyważyć tę proporcję między zaskakiwaniem psa nowościami, a pewną rutyną, na tle której te nowości się pojawiają. Bo jeżeli nowości będą rutyną, to każdy pies oszaleje. Tak samo zresztą jak każdy człowiek by oszalał. Potrzebujemy stałych punktów, tak samo jak psy, no ale są też takie psy, które lubią mieć niespodziankę i warto im takie niespodzianki fundować.
0: Czyli przed adopcją psa trzeba pamiętać, że całe życie wywróci się do góry nogami, trzeba mieć czas, no i niestety trzeba mieć też pieniądze.
1: No to będzie fascynująca przygoda, wiesz co, no bo tak, no to wywracanie do góry nogami życia to jest fakt. Natomiast myślę, że można o nim opowiedzieć, że przed adopcją psa trzeba pamiętać, że czeka nas najpiękniejsza przygoda życia i najlepsza podróż ever.
0: No i to jest piękna puenta. Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, ze mną dzisiaj w studiu.
1: Aneta Aftoniuk, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Wrocław, Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
3: Bałbym nie wrócił.
2: To jest Meloradio.